0: graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad 3 ostatnie dekady zmieniała się, dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km z Ledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
1: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. To jest kontrola legalności pobytu, kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
1: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmuje służbę, jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas...
2: Że te wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
3: 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal. Nagrodą jestem dumna z tego, z osobistego sukcesu.
0: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
2: Sporo się zmieniło, temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
0: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
4: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
5: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
4: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją.
5: Gotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
4: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
6: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie
7: Stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu, a świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się

0: korzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta brawa będzie miała wystarczająco.
1: Natomiast 14 188 tysięcy złotych.
2: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
3: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
2: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny...
3: Silają jezioro Płotki.
2: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
3: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany,
2: ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
4: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie.
5: Procesy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku recencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
2: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące.
6: Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rewą i jak co roku nie brakuje śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
7: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatra, było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
6: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
8: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura, cudownie.
6: Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
9: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą no jednak będzie ta depresja.
2: I zarazem najczęściej wieków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
9: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci, maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia, w 25 roku zgłoszonych tylko prób.
2: A chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu?
9: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
2: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci.
9: Mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
2: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt.
10: A 52 od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
2: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie.
11: Z możnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielone...

0: z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flyballa w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
1: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy...
0: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to drużyna z Tczewa w składzie Shot.
2: Przestało padać, więc co, chcieć więcej.
3: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
4: Super, szybko, bezbłędnie. Jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
3: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu, część się przygotowuje, bo...
2: Ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków jest, biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
3: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, która dwa sezony temu robiła furorę.
4: Zapowiada się naprawdę super. Jest szalona, jest szybka.
3: Jaki jest syn Malibu i Shota?
2: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a szczególności bieganie i szybkość.
1: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje...
0: Pierwszej dywizji ekipy Ultra z Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie dwa starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.
5: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów dla www.podokos.eu.
6: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
7: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, orgizasz wieczór, konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów.
9: Przy spadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawy świata, chcę człowieka z lustra.

Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień? Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: po polsku.
1: Co kazano owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko prysznie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na mundial. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże, to cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
4: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich, teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
5: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
3: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
5: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
0: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
6: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które, które,

0: które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
1: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
0: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach, są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
4: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia.

0: Mówi o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i Państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj Pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj Państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć Państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie Państwa energię, otwartość i radość życia. Tego Państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne Państwa występy. Także dziękuję Państwu jeszcze raz, dziękuję Pani poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6, 5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska nie

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne, to były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie jakaś taka wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Wrocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Wrocławku i w regionie wrocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Wrocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki

0: tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego sajtu w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc,

0: gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
2: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
2: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
3: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała kobarka, zerwała chodnik, wykopała dwie te

0: dziury, dwie szufle tej dziury. Mówię, proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi, proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi, proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie, chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Znaczy, więcej, bo ja wyprostuję tę sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę, z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak gastronomia to jest.
2: Zbliżały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: kompletnie. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji.

rekreacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, jest jak, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo możecie się przejść, kilka

0: Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj,
1: Tak,
0: dlatego u nas nie ma. Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, okay, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są włączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, nie, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
2: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
3: czy
2: naprawdę
3: płaci
2: nie.
3: Karę?
2: Czy płaci? Czy płaci kary? Bo jeżeli płaci karę, to te słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
4: Czy nie mogą
2: iść? No, oczywiście, że tak. Ale my do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
4: Nie wiemy, bo
2: nikt z nami nie rozmawia.
3: Jesteśmy partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, okay, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu. Na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
5: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
6: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie markowy lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania

0: spotkań, warsztatów, porad w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tę inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, na przykład zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie. Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
1: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę.

0: strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
1: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
2: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
1: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
0: Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicja, na hospicjum w Wejchrowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego, oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
1: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
3: Sprzęt jest wypożyczany nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo. Dlatego, że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też on się niszczy po prostu i dlatego wymieniamy ciągle sprzęt.
1: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
4: Gdzieś na skraju puszczy, nad małym strumykiem, człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem. Królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
5: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
6: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie, praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
7: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
8: Warto, jest spokój, fajna cisza. Mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.
5: Zdaniem władz miasta ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale przed Hajnówką stoją także kolejne wyzwania i plany związane z dalszym rozwojem.
9: No, staramy się tutaj właśnie wspierać naszą młodzież, pokazywać, że w Hajnówce można pracować, dobrze żyć. Chciałbym, żeby młodzież wyjechała na studia, wykształciła się i po zdobyciu wiedzy wróciła z powrotem do Hajnówki.
5: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
10: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
11: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100% i tutaj też i fajna publika, naprawdę... Dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też teren tutaj nasz Podlaski, bliski naszemu sercu.
5: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
12: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości, jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj,

0: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
1: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajniej, zna tekst naszych piosenek.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
2: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
3: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
4: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
5: Życie to za chwilę. Tak ulotne jak motyle.
6: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
7: Problem dzików w Włocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Włocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
6: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
8: Dzień dobry, dzielnicowi
9: nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
8: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami, to są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
9: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu.

0: alkoholu w miejscu publicznym pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
1: Nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
2: Człowiek się czuje bezpiecznym przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie, jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
0: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych, w samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
3: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych, umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
0: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
4: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
0: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
5: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
6: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad 3 ostatnie dekady zmieniała się dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje między innymi placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
7: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
7: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
8: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
9: Z 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do

0: Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z tego, z osobistego sukcesu.
1: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
2: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło, zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
1: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
3: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
4: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
3: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa. Dolnośląskiego.
4: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
3: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
4: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
3: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
5: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
6: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
5: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
6: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nawożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również wprowadzić rozgrywki sportowe.
5: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
7: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
8: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
7: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
8: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
7: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
8: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może

0: być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
1: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
2: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
1: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
3: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku retencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
1: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
4: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, aby wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rewą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
5: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
4: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
6: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam.
4: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że trasa w dużej mierze wjedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
5: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei po środku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
4: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
7: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą no jednak będzie ta depresja.
1: I zarazem najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
7: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci, maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
1: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa: chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
7: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
1: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
7: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
1: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
8: AI musi być kontrolowana. Jeżeli nie będzie kontrolowana, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji.

0: informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane, w pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
1: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
2: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
3: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, które są najszybsze.
2: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to drużyna z Tczewa w składzie Shot, Haku, Malibu i Destiny biegała najszybciej i poprawiła swój rekord klubu.
4: Atmosfera bardzo dobra, jest fajnie, ciepło, przestało padać, więc co chcieć więcej.
5: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
6: Super, szybko, bezbłędnie, jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
5: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu, część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski, jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
7: Przede wszystkim doświadczone i takie, które no, nie robią błędów już praktycznie, takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie, naprawdę no, ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków jest, biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
5: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, która 2 sezony temu robiła furorę, ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem, może go nam przedstawisz?
6: Tak, to jest Noxie, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie, no i zapowiada się naprawdę super, jest szalona, jest szybka.
5: Jaki jest syn Malibu i Shota?
7: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a szczególności bieganie i szybkość.
3: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
2: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszej dywizji ekipy Ultra z Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie 2 starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze.

0: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Klinik Włosowy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my, kobiety, jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rajstopy kabaretki, czyli my kobiety mamy rajstopę kabaretkę,
0: mężczyźni,
1: przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: A
1: tkanka
0: mężczyźni mają taką
1: łączna.
0: bardziej zbitą tą skórę, jakąś
1: Tak,
0: taką
1: mają
0: bardziej.
1: po prostu jednolitą rajstopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z
0: No właśnie,
1: celulitem.
0: niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia, on już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast

0: tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
1: Czyli co, dieta keto jest dobra?
0: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka, na pełnoziarniste. Czy to będzie pełnoziarniste
1: pieczywo?
0: Czyli
1: taki styl niskowęglowodanowy,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
1: Rzeczywiście
0: Diety.
1: Można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
0: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurowe, że dużo spędzamy przy tym fotelu, przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
1: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
0: przede wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te wszystkie tak jakby składniki,
1: no
0: one były innej jakości, gotowych.
1: Nie jedliśmy w żabce gotowych
0: teraz
1: dań.
0: Tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść, więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: choroba
0: trochę
1: choroba cywilizacyjna,
0: dokładnie, że tak jakby, no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak, czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa, więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana,
1: w miarę
0: świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja, tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to krążenie nam pobudza.
1: I to możemy robić sobie w domu,
0: codziennie, po kilka minut.
1: Oczywiście pewnie regularność też.
0: No, no zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie

0: Dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć.
1: Ostrożnie.
0: Tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po prostu
1: A te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit, to
1: To on
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam powinniśmy
0: No,
1: wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to...

0: Między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę, tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet 4 zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić czasami, jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy
0: na
1: mieć
0: złe
1: rozwiązany
0: tory,
1: problem.
0: to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była Pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Oty. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują.

0: czyli mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują. Musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
1: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 kilometrów trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
1: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
4: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez. Szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich, teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
5: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
3: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
5: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas z pokolenia na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata.

0: teraz ja i mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
1: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
2: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
3: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
2: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
3: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja jak widać dopisała, pogoda też jest.
4: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
3: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
4: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP z Kurzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
5: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę

0: patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości. Ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. I tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia. Bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz. Dziękuję pani poseł za spotkania.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne, to były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie jakaś taka wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas

0: zmieniły sytuację naszego miasta. Tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby...
1: Tym impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych, a później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do

0: lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
2: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano dwa prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także dwóch nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
2: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
3: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa. Nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani.

0: pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówi: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić. Z czego mamy płacić? Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: kompletnie. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenia.

0: prowadzenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan takich rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj,
1: Tak, ktoś jeszcze
0: dlatego
1: raz
0: u nas nie ma.
1: zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, nie, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie, wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
2: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
1: Czy płaci
2: naprawdę nie
1: karę?
2: wiemy, czy płaci? Czy płaci kary? Bo jeżeli płaci karę, to te słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
3: Czy nie mogą
2: Czy
3: się
2: nie mogą
3: podzielić
2: iść?
3: nasze
2: No,
3: pieniądze?
2: oczywiście, że tak.
3: I jeszcze
2: Ale
3: zamykają. Przepraszam.
2: do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
3: No nie wiemy, bo nikt z nami tego
2: Nikt z
3: nie
2: nami nie
3: mówi. Nie jesteśmy
2: rozmawia.
3: partnerem.
1: Jeżeli chodzi o karę, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnej. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć. Był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
4: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
5: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek, działek. Między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że

0: że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia, to jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tę inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MBET spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na

0: sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie.
1: Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
2: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
1: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
3: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
1: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
2: Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicjum w Wejherowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
1: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
4: Sprzęt jest wypożyczany nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo. Dlatego, że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też on się niszczy po prostu i dlatego wymieniamy ciągle sprzęt.
1: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy nas dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
5: Gdzieś na skraju puszczy, nad małym strumykiem, człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem. Królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
6: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
7: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie, praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
8: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
9: Bardzo jest spokój, fajna cisza. Mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.
6: Zdaniem władz miasta ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale przed Hajnówką stoją także kolejne wyzwania i plany związane z dalszym

0: rozwojem?
1: No, staramy się tutaj właśnie wspierać naszą młodzież, pokazywać, że w Hajnówce można pracować, dobrze żyć. Chciałbym, żeby młodzież wyjechała na studia, wykształciła się i po zdobyciu wiedzy wróciła z powrotem do Hajnówki.
0: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
2: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
3: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100% i tutaj też i fajna publika, naprawdę dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też no, teren tutaj nasz Podlaski, bliski naszemu sercu.
0: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
4: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości. Jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj, to po prostu wszystkim w zespole radują się z serca i aż chcą przekazywać jak najwięcej energii.

0: mocniej!
1: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
2: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajniej, zna tekst naszych piosenek.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
3: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
4: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
5: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
6: Życie to są chwile.
7: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
8: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem.

0: dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Dzień dobry, dzielnicowi. Proszę,
3: dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
2: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami, to są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
3: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu w miejscu publicznym. Pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
4: No nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
5: Człowiek się czuje bezpiecznym przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie. Jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
3: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych. W samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
6: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych. Umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
3: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
7: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
3: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
8: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
9: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad trzy ostatnie dekady zmieniała się dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje między innymi placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
10: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
10: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje Przede wszystkim zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że są

0: Jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
2: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
3: Z 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z osobistego sukcesu.
1: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
2: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło, zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
1: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
4: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
5: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
4: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
5: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
4: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
5: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
4: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
6: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
7: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
6: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
7: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nawożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
6: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast

0: Natomiast 14 188 000 zł.
1: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
2: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
1: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
2: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
1: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
2: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
1: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
3: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
1: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
4: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku retencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
1: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
5: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, by wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rywą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
6: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
5: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
7: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam.
5: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że trasa w dużej mierze wjedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
6: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei pośrodku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
5: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
8: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą jednak będzie ta depresja.
1: I zarazem najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
8: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci, maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
1: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa, chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
8: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.

0: kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
1: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
0: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
2: AI musi być kontrolowana. Jeżeli nie będzie kontrolowana, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
0: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
3: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
4: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, które są najszybsze.
3: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to drużyna z Tczewa w składzie Shot, Haku, Malibu i Destiny biegała najszybciej i poprawiła swój rekord klubu.
5: Atmosfera bardzo dobra, jest fajnie, ciepło, przestało padać, więc co chcieć więcej.
6: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
7: Super, szybko, bezbłędnie, jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
6: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu, część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski, jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
5: Przede wszystkim doświadczone i takie, które nie robią błędów już praktycznie, takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie, naprawdę ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
6: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, które 2 sezony temu robiła furorę, ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem, może go nam przedstawisz?
7: Tak, to jest Noxy, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie, i zapowiada się naprawdę super, jest szalona, jest szybka.
6: Jaki jest syn Malibu i Shota?
5: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a w szczególności bieganie i szybkość.
4: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
3: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszym

pierwszej dywizji ekipy Ultras Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie dwa starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic Bozoła. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopyka baretki, czyli my kobiety mamy rejestopyka baretkę, przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: tkanka
1: łączna. A mężczyźni
0: mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rejestopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie,

0: Zależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia, on już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
0: Czyli to dieta keto jest dobra?
1: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, to będzie pełnoziarniste
0: pieczywo.
1: Czyli taki styl
0: niskowęglowodanowy,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
0: Rzeczywiście
1: Diety.
0: Można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
1: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurowe, że dużo spędzamy przy tym fotelu, przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
0: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
1: przede wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te jedzenie, te wszystkie tak jakby składniki,
0: no
1: one były innej jakości. Gotowych,
0: nie mieliśmy
1: no
0: w
1: nie?
0: żabce gotowych
1: Teraz
0: dań.
1: Tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść, więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
0: choroba
1: trochę choroba cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby, no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak, czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
0: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że na tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze,

0: troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no niektórzy się w miarę dobrze też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
1: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa, więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia. A takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to krążenie nam pobudza.
0: I to możemy robić sobie w domu,
1: codziennie, po kilka minut.
0: Oczywiście ta nieregularność też. Prawda?
1: No zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć.
0: Ostrożnie.
1: Tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po prostu ani rusz.
0: A te wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
1: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit to wszystko nam rozwiąże.
0: Ale samo smarowanie nie jest złe, tak?
1: Wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
0: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie...
1: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody, niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
0: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
1: Tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład.
0: A są no to, takie, które niekoniecznie lubią.
1: Niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie no teoretycznie mamy idące lato.
0: Mamy lato.
1: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni niż bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
0: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
1: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20.

0: 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia. Bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet czterech zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić. Czasami jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy
0: na
1: mieć
0: złe
1: rozwiązany
0: tory,
1: problem.
0: to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem była Pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: To zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą, natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarnych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 kilometrów trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dla,

0: dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, ile, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
1: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
0: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich, teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik, edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
0: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
0: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
0: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja jak widać dopisała, pogoda też jest.
5: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych.

0: pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce. Kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa. Ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
0: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
2: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
3: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. Tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz, dziękuję pani poseł za spotkania.
2: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
4: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest...

0: naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
1: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
0: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością. I też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. I to jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne, to były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna.

0: pożar będzie wydany.
1: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
2: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
3: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował.

0: bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
0: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego sajtu w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych, a później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Wrocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Wrocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Wrocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
3: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
3: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu,

0: W zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
2: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa. 7 miesięcy, drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
3: Znaczy,

0: Więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie z na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
1: Do kogo się
0: I
1: zwrócić,
0: tyle.
1: drodzy Państwo? Czy macie jakieś pomysły? Jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Wykonującej, to jest chyba no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Wakacje przede mną.
1: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą niech se tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbliżały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola, między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: Przez
4: kompletnie.
2: cały maj
4: Nic.
2: ani jednej osoby nie było na tym odcinku.
4: Nawet jednego kawałka.
2: Wczoraj były trzy osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, że tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego. Wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnicy. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj,
3: Tak, to się jeszcze
2: dlatego
3: raz
2: u nas nie ma.
0: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica Zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie, wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
2: Czy płaci
1: naprawdę nie.
2: karę?
1: Czy płaci karę?

0: bo jeżeli płaci karę, to DSUW oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami, bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
1: Nie mogą
0: Czy
1: się
0: nie mogą
1: wymieniać
0: iść?
1: te
0: No,
1: pieniądze.
0: oczywiście, że tak,
1: I jeszcze
0: ale my
1: zamykają. Przepraszam.
0: ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
1: No
0: Nie,
1: nie wiemy, bo nikt z nami tego
0: nikt
1: nie
0: z nami nie
1: mówi. My jesteśmy
0: rozmawia, prawda?
1: partnerem. Jeżeli chodzi o karę, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnej. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny, rozumiemy, ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi, słyszałem taką plotkę.
2: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
3: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja, zielone tereny Śródmieścia, jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek, między innymi, zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj, no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparć, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta, no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie markowy lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania ze spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
2: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.

0: Łódka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie. Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
1: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
0: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
2: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
0: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
1: Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicja, na hospicjum w Wejherowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego, oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
0: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
3: Sprzęt jest wypożyczany.

0: nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo, dlatego że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też, on się niszczy po prostu i dlatego no, wymieniamy ciągle sprzęt.
1: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
2: Gdzieś na skraju puszczy, nad małym strumykiem, człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem. Królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
3: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
4: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie, praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
5: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
6: Warto, jest spokój, fajna cisza. Mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.
3: Zdaniem władz miasta ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale przed Hajnówką stoją także kolejne wyzwania i plany związane z dalszym rozwojem.
7: No, staramy się tutaj właśnie wspierać naszą młodzież, pokazywać, że w Hajnówce można pracować, dobrze żyć. Chciałbym, żeby młodzież wyjechała na studia, wykształciła się i po zdobyciu wiedzy wróciła z powrotem do Hajnówki.
3: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
8: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
9: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100% i tutaj też i fajna publika, naprawdę dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też teren tutaj nasz, Podlaski, bliski naszemu sercu.
3: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
10: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości. Jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj, to po prostu wszystkim w zespole radują się z serca i aż chcą przekazywać jak najwięcej energii. Brawo!

0: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
1: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym my możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajniej, zna tekst naszych piosenek.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
2: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
3: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
4: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
5: Życie to za chwilę. Tak ulotne, jak motyle.
6: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Włocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmieszniej.

0: i zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
1: Problem dzików w Ocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się dlatego, że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi, różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Ocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
0: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Dzień dobry, dzielnicowi. Proszę,
3: dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
2: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami, to są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
3: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu w miejscu publicznym. Pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
4: Nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
5: Człowiek się czuje bezpiecznie przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie, jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
3: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych. W samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
6: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych, umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
3: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
7: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
3: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
8: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień

0: podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
1: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad 3 ostatnie dekady zmieniała się, dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje m.in. placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
2: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, legalność zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
2: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że SUPA jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
3: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
4: Z 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z osobistego sukcesu.
1: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
3: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło, zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
1: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
5: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
6: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
5: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i

0: średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
1: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
0: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
1: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
0: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
2: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
3: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
2: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
3: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nawożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
2: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
4: Robotnicy zaczęli montaż tzw. piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
5: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
4: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
5: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
4: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
5: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
4: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
6: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
4: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
7: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku retencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
4: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
8: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, by wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rewą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
9: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru.

0: Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40. Sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
1: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
2: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura, cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam.
1: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że trasa w dużej mierze wjedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
0: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei pośrodku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
1: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
3: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą no jednak będzie ta depresja.
4: I zarazem najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
3: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci, maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
4: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa: chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
3: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
4: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
3: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
4: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
5: AI musi być kontrolowane. Jeżeli nie będzie kontrolowane, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
4: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
6: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
7: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie,

0: świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, w które są najszybsze.
1: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła

0: więc co, chcieć więcej.
1: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
2: Super, szybko, bezbłędnie. Jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu. Także wszystko idzie super.
1: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu. Część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski? Jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
3: Przede wszystkim doświadczone i takie, które no, nie robią błędów już praktycznie. Takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie. Naprawdę, ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem. Dużo piesków biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
1: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków. Między innymi Malibu, które 2 sezony temu robiła furorę. Ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem. Może go nam przedstawisz?
2: Tak, to jest Noxy, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie. No i zapowiada się naprawdę super. Jest szalona, jest szybka.
1: Jaki jest syn Malibu i Shota?
3: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a w szczególności bieganie i szybkość.
4: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
5: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszej dywizji ekipy Ultra z Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie 2 starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Probiuty Klinik Włosowy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopyka baretki, czyli my kobiety mamy rejestopyka baretkę, przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: tkanka
1: łączna. A mężczyźni
0: mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rejestopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych, z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia. On już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
0: Czyli co, dieta keto jest dobra?
1: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie pełnoziarniste
0: pieczywo.
1: Czyli
0: taki styl niskowęglowodanowy, tak?
1: Dokładnie, żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
0: Rzeczywiście można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
1: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurkowe. Biurowe, że dużo spędzamy przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
0: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w tych spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
1: Przede wszystkim z

0: wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te jedzenie, te wszystkie tak jakby
1: No nie
0: składniki, one
1: było tych
0: były
1: wszystkich
0: innej
1: kebabów
0: jakości,
1: zapiekanek, nie
0: gotowych,
1: jedliśmy
0: no
1: w
0: nie?
1: żabce gotowych
0: Teraz
1: dań.
0: tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść. Więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak? Czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa. Więc jeżeli tutaj dieta jest
1: W
0: zachowana, w
1: miarę, w
0: sensie w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: to
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu, w
0: Same w domu,
1: warunkach.
0: codziennie po kilka minut.
1: Tu ważna jest pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka. Czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po
1: A
0: prostu
1: te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit to
1: To on
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ono nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
0: No,
1: powinniśmy wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym, na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować organizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie no teoretycznie

0: mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet czterech zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić. Czasami jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy
0: na
1: mieć rozwiązany
0: złe tory,
1: problem.
0: to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem była pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do

0: zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
1: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
2: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
1: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
2: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
1: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
2: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
3: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
2: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
3: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
0: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
2: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście, kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn.

0: mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend melodie pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
4: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych. To jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale

0: myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie Państwa energię, otwartość i radość życia. I tego Państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia. Bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne Państwa występy. Także dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję Pani Poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska nie zna.

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie.

0: bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Włocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu włocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
1: Czy są osoby poszkodowane?
0: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
1: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
0: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
2: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
2: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
4: Próbujemy się

0: bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
0: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie, na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do

0: konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się bez znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
1: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
0: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
1: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
0: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
2: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. bardzo dobrze byłoby, gdyby

0: Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my

0: częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić? Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone paletę. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie, chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Znaczy, troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie z na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się
1: I tyle.
0: zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły, jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Wykonującej, to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap, wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej
3: zimą niech się tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zdarzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola, między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: Przez
4: kompletnie.
2: cały maj
4: Nic.
2: ani jednej osoby nie było na tym odcinku.
4: Nawet jednego kawałka.
2: Wczoraj były trzy osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnicy. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, dlatego u nas nie ma.
1: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony. Nie, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica Zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, okay, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć?

0: służyć. Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są włączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, nie, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie, wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
0: Czy płaci
1: naprawdę nie
0: karę?
1: wiemy,
0: Czy płaci karę?
1: czy płaci kary. Bo jeżeli płaci karę, to DSUW oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
2: Tak, czy nie mogą iść
1: Czy
2: do
1: nie mogą
2: wydawania
1: iść?
2: te pieniądze?
1: Oczywiście, że tak.
2: I zamykają. Przepraszam.
1: Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
2: No
1: Nie,
2: nie wiemy, bo nikt z nami tego
1: nikt
2: nie
1: z nami
2: mówi.
1: nie
2: My jesteśmy
1: rozmawia.
2: partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnej. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny, rozumiemy, ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi, słyszałem taką plotkę.
3: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
4: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja, zielone tereny Śródmieścia, jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj, no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta, no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie markowym Lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania ze spotkań, warsztatów, porad w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawia swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tę inwestycję.
3: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodności,

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie. Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
1: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
0: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
2: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się

0: z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
1: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
2: Mnóstwo atrakcji, atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicja, na hospicjum w Wejchrowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
1: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
3: Sprzęt jest wypożyczany nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo. Dlatego, że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też on się niszczy po prostu i dlatego wymieniamy ciągle sprzęt.
1: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
4: Gdzieś na skraju puszczy, nad małym strumykiem, człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem. Królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
5: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
6: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie, praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
7: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
8: Warto, jest spokój, fajna cisza. Mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.
5: Zdaniem władz miasta ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale przed Hajnówką stoją także kolejne wyzwania i plany związane z dalszym rozwojem.
9: No, staramy się tutaj właśnie wspierać naszą młodzież, pokazywać, że w Hajnówce można pracować, dobrze żyć. Chciałbym, żeby młodzież wyjechała na studia, wykształciła się i po zdobyciu wiedzy wróciła z powrotem do Hajnówki.
5: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
10: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
11: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100% i tutaj też i fajna publika, naprawdę... Dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też teren tutaj nasz Podlaski, bliski naszemu sercu.
5: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
12: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości. Jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj, to po prostu wszystkim w zespole radują się z serca i aż chcą przekazywać jak najwięcej energii.

0: mocniej!
1: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
2: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się

0: Najfajnie zna tekst naszych piosenek.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
2: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
3: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
4: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
5: Życie to za chwilę.
6: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
7: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
6: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
8: Dzień dobry, dzielnicowi. Proszę,
9: dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
8: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami. To są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
9: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu w miejscu publicznym. Pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
10: Nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
11: Człowiek się czuje bezpiecznie przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie, jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
9: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych. W samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
12: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych.

0: umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
1: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
2: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
1: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
3: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
4: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad 3 ostatnie dekady zmieniała się dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje między innymi placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
5: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
5: Oczywiście warmińsko-mazurski oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
6: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
7: Z 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z tego, z osobistego sukcesu.
4: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
6: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło.

0: zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
1: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
2: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
3: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
2: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
3: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
2: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
3: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
2: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
4: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
5: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
4: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
5: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nawożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
4: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
6: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
7: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
6: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
7: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
6: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
7: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
6: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
8: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
6: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia

0: śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
1: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku recesyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
0: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
2: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, by wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rewą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
3: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała. Ale z tego, co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
2: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
4: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie. Fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura, cudowni ludzie, organizatorzy. Naprawdę polecam.
2: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że trasa w dużej mierze wjedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
3: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei pośrodku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
2: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
5: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą no jednak będzie ta depresja.
0: I zarazem najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
5: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
0: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa, chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
5: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
0: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
5: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
0: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
6: AI musi być kontrolowana. Jeżeli nie będzie kontrolowana, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
0: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
7: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast.

0: Miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
1: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, które są najszybsze.
0: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to. Drużyna z Tczewa w składzie Shot, Haku, Malibu i Destiny biegała najszybciej i poprawiła swój rekord klubu.
2: Atmosfera bardzo dobra, jest fajnie, ciepło, przestało padać, więc co, chcieć więcej.
3: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
4: Super, szybko, bezbłędnie, jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
3: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu. Część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski? Jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
5: Przede wszystkim doświadczone i takie, które no, nie robią błędów już praktycznie. Takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie. Naprawdę, ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków jest, biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
3: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, która 2 sezony temu robiła furorę, ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem, może go nam przedstawisz?
4: Tak, to jest Noxie, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie. No i zapowiada się naprawdę super. Jest szalona, jest szybka.
3: Jaki jest syn Malibu i Shota?
5: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a w szczególności bieganie i szybkość.
1: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
0: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszej dywizji ekipy Ultra z Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie 2 starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle

0: Bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Clinic Bozołek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rajstopy kabaretki, czyli my kobiety mamy rajstopę kabaretkę,
0: mężczyźni,
1: przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: A
1: tkanka
0: mężczyźni mają
1: łączna.
0: Taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś
1: tak.
0: taką
1: Mają
0: bardziej.
1: Po prostu jednolitą rajstopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą. Tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele, natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia, on już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje

0: Okazuje się, że nagle
1: Czyli co,
0: celulit,
1: dieta keto jest dobra?
0: no może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie
1: Czyli
0: pełnoziarniste
1: takie
0: pieczywo,
1: stylnisko-węglowodanowe, tak?
0: dokładnie, żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie, diety.
1: Rzeczywiście można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę.
0: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo
1: Biurkowe.
0: biurowe, że dużo spędzamy przy tym fotelu, przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
1: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
0: Przede
1: właśnie?
0: wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te jedzenie, te wszystkie tak jakby
1: No nie
0: składniki,
1: było
0: one
1: tych
0: były
1: wszystkich
0: innej
1: kebabów,
0: jakości,
1: zapiekanek, nie
0: gotowych,
1: jedliśmy
0: no
1: w
0: nie?
1: żabce gotowych
0: Teraz
1: dań.
0: tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść. Więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak? Czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa. Więc jeżeli tutaj dieta jest
1: W
0: zachowana, w
1: miarę, w
0: sensie w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: to
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu, w
0: Same w domu,
1: warunkach.
0: codziennie po kilka minut.
1: Tu ważna jest pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po prostu
1: A te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam

0: papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit to
1: To on
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
0: No,
1: powinniśmy wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym, na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?

można go wyciszyć. Czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi. No to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet 4.

0: takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy
0: na
1: mieć
0: złe
1: rozwiązany
0: tory,
1: problem.
0: to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była Pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP Powiatu Włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w 2 kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo

0: mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
1: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu łocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 kilometrów trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich
2: Tak,
3: ekip.
2: no między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że organizują manewry.
1: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
3: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika. Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach, ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, w zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję? I czy pamiętasz, jaka była, ile, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
3: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
4: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
5: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
3: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja?
6: albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
5: Wydaje

0: Myślę, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie, tylko że był dziadek, później tata, i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
1: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
2: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
3: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
2: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
3: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
4: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
3: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
4: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
5: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem, na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał.

0: oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości. Ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. I tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia. Bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz. Dziękuję pani poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska nie

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do

0: Po decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
1: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
1: Zgodnie z założeniami we Włocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Włocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy, to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych, a później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
0: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie.

0: które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
1: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się bez znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
2: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
2: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
3: Nazywam się Anna Pionkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora. Nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg. Brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. jeśli nie jest

0: nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tych tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje i mówi, proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię, proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi, proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi, proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa.
1: 7 miesięcy,
0: drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić. Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie, chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y, my płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej, w moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych, nie zmieni nic w budżecie. To tu rozmawiamy o kwocie z na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę, z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę.

0: tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
1: Zobierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
2: Miesiące się nic nie działo
1: kompletnie. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były trzy osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone, no i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń, natomiast no, mamy stan taki rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, tak, dlatego u nas nie ma.
3: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
4: Czy ta firma Balzola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak naprawdę
5: Czy płaci
4: kary? Bo jeżeli płaci karę, to DSUW oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
5: Czy nie mogą
4: ich? No, oczywiście, że tak. Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
5: Nie wiemy, bo
4: nikt z nami nie rozmawia.
3: Jesteśmy partnerem. Jeżeli chodzi o kary, to proszę państwa, jestem na 100% pewien, że Balzola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu, widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny, rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
6: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
2: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców

0: przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy wzdłuż, którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie. Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
1: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
0: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
2: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
0: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
1: Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicja, na hospicjum w Wejherowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego, oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
0: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
3: Sprzęt jest wypożyczany nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo. Dlatego, że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też on się niszczy po prostu i dlatego wymieniamy ciągle sprzęt.
0: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczne efekty sobotniego pikniku Łączy nas dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
4: Gdzieś na skraju puszczy nad małym strumykiem człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem, królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
5: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
6: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością

0: miejscowością, a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie. Praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
1: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
2: Warto, jest spokój, fajna cisza. Mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.

0: wróciła z powrotem do Hajnówki.
1: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
2: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
3: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100% i tutaj też i fajna publika, naprawdę dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też no, teren tutaj nasz Podlaski, bliski naszemu sercu.
1: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
4: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości. Jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj, to po prostu wszystkim w zespole radują się z serca i aż chcą przekazywać jak najwięcej energii.

0: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
1: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajnie, zna tekst naszych piosenek.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
2: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
3: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
4: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
5: Życie to za chwilę.
6: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują: nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
7: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki, widząc szczególnie lochy z małymi. No jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach. Pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi. Różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy. I zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom i wtedy pojawia się problem. Ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki. I nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Wrocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej.

0: dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Dzień dobry, dzielnicowi. Proszę,
3: dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
2: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami, to są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
3: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu w miejscu publicznym. Pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
4: Nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
5: Człowiek się czuje bezpiecznym przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie, jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
3: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych. W samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
6: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych. Umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
3: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
7: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
3: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
8: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
9: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad trzy ostatnie dekady zmieniała się dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje m.in. placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w Centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
10: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
10: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną.

0: I to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
2: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
3: 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z tego, z osobistego sukcesu.
1: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
2: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło, zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
1: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
4: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
5: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
4: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
5: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
4: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
5: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
4: Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
6: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
7: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
6: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
7: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nałożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również wprowadzić rozgrywki sportowe.
6: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 188 tysięcy złotych.

0: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
1: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
0: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
1: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
0: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
1: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
0: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
2: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapińskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
0: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
3: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku retencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
0: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
4: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, by wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rywą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
5: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
4: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
6: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura. Cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam.
4: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że trasa w dużej mierze wjedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
5: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei pośrodku, gdzie no jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
4: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
7: W 2030 roku drugą śmiertelną chorobą no jednak będzie ta depresja.
0: I zarazem najczęściej występującą chorobą na świecie. Tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
7: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci, maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
0: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa: chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
7: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
0: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalistów.

0: specjalistę, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
1: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
0: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
2: AI musi być kontrolowana. Jeżeli nie będzie kontrolowana, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
0: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
3: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
4: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, w które są najszybsze.
3: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to. Drużyna z Tczewa w składzie Shot, Haku, Malibu i Destiny biegała najszybciej i poprawiła swój rekord klubu.
5: Atmosfera bardzo dobra, jest fajnie, ciepło, przestało padać, więc co chcieć więcej.
6: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
7: Super, szybko, bezbłędnie, jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
6: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu, część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski, jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
5: Przede wszystkim doświadczone i takie, które no, nie robią błędów już praktycznie, takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie, naprawdę ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków biega w czasach przybliżonych do swoich życiówek, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
6: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, które 2 sezony temu robiła furorę, ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem, może go nam przedstawisz?
7: Tak, to jest Noxy, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie, no i zapowiada się naprawdę super, jest szalona, jest szybka.
6: Jaki jest syn Malibu i Shota?
5: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a w szczególności bieganie i szybkość.
4: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
3: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszej dywizji ekipy Ultra Tczewa i Unleashed,

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Probiuty Klinik Włosowej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopyka baretki, czyli my kobiety mamy rejestopyka baretkę, przez którą te zraziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: tkanka
1: łączna. A mężczyźni
0: mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rejestopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem. Znaczy, też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak.

0: Zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele. Natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia, on już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle
1: Latem,
0: zimą
1: a zimą
0: bardzo
1: musimy się tam
0: często.
1: zmuszać się, musimy do tej wody,
0: I
1: tak.
0: najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle
1: Czyli co,
0: celulit.
1: dieta keto jest dobra?
0: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie
1: Czyli
0: pełnoziarniste
1: taki styl
0: pieczywo,
1: niskowęglowodanowy, tak?
0: dokładnie, żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie? Diety.
1: Rzeczywiście można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę.
0: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo
1: Biurkowe.
0: biurowe, że dużo spędzamy przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
1: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
0: Przede
1: właśnie?
0: wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te wszystkie tak jakby
1: No nie
0: składniki, one
1: było tych
0: były innej
1: wszystkich kebabów
0: jakości,
1: zapiekanek, nie
0: gotowych,
1: jedliśmy
0: no
1: w
0: nie?
1: żabce gotowych
0: Teraz
1: dań.
0: tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść. Więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak? Czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj Generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam,

0: Tam jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa, więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w sensie
1: W
0: w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, to pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: to
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu, w
0: Same w domu,
1: warunkach.
0: codziennie po kilka minut.
1: Tu ważna jest pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po
1: A
0: prostu
1: te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit, to
1: On
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa, działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody, niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda nie gazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam powinniśmy
0: No,
1: wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy. zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija do

0: dosłownie mówiąc, jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej sprężysta.
0: A dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet 4 zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić czasem, jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później znowu wrócimy na złe tory, to że to nam nie wróci, no bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Paulina Szajgicka z Probiotic Clinic.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Te zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy, możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą, natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozywali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
4: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
3: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
4: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni. Różnie czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
3: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
4: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat

0: mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
1: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
0: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych, bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez, szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich. Teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
2: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
1: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
2: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja, albo to było wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
3: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
1: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach ochotniczych straży pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora, frekwencja widać dopisała, pogoda też jest.
5: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do ochotniczych straży pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do ochotniczych straży pożarnych.
5: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoje

0: Swoista sztafeta pokoleń jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
1: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
2: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość i widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania, chciałam życzyć państwu energii, otwartości, ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie państwa energię, otwartość i radość życia. Tego państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia, bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne państwa występy. Także dziękuję państwu jeszcze raz, dziękuję pani poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
3: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
4: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
3: Tak, i to jest właśnie piękne.

piękne, że te małe dzieci, które mają po 6-5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem.

te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne. To były żywice, utwardzacze, rozpuszczalniki. Bardzo duże zadymienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Wrocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu wrocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
2: Czy są osoby poszkodowane?
1: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja gaśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
2: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
1: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też ta wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
0: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Wrocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało

0: wskazana jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Wrocławka a spółką OSGE Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
1: Mam takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Wrocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Wrocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Wrocławku i w regionie wrocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Wrocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Wrocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
0: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem budowy.
2: Przygotowujemy się bardzo solidnie do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
0: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
2: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. to sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych.

0: zlokalizowanych. A później, jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły. Zależy czym, o ilu unitach, o operatorstwie na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich sześciu unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym, jakby jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
1: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji. Więc spodziewam się, że no nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Włocławku, która powstanie.
2: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Włocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Włocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się we znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do podtopień ulic. Nie zabrakło także licznych interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Policjanci odnotowali szereg wykroczeń i kolizji.
3: W miniony weekend odnotowano 22 zdarzenia drogowe. Wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi i nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano dwa prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także dwóch nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
2: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
3: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.
2: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest

0: inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
1: Nazywam się Anna Pionkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie jest, nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tych tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa. Nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała koparka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa. 7 miesięcy, drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc w tych podatkach od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić. Z czego mamy płacić? Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie. Jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
2: Troszkę więcej, ja wyprostuję tę sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. to musiałoby po

0: po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
1: Do kogo się zwrócić, drodzy Państwo? Czy macie jakieś pomysły? Jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Z wakacje przede mną.
1: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej zarabiać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie Państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone, no i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń, natomiast no, mamy stan takich rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj Państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, tak, dlatego u nas nie ma.
0: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefony, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak, okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są włączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie. Wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Balzola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak naprawdę nie...
4: Czy płaci
1: kary? Bo jeżeli płaci karę, to DSUW oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
4: Czy nie mogą
1: iść? No, oczywiście, że tak. Ale do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
4: Nie wiemy, bo
1: nikt z nami nie rozmawia.
2: Jesteśmy partnerem.
0: Jeżeli chodzi o kary, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Balzola nie zapłaci żadnej kary. Żadnym. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. bardziej by pracowali, nie wiem.

0: robili, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć, był ten jeden miesiąc bardzo mroźny, rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
1: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
2: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja, zielone tereny Śródmieścia, jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj, no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta, no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie markowy lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania ze spotkań, warsztatów, porad w ramach włocławskiego inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku końcowi, jeżeli chodzi o tą inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, na przykład zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 500.

0: 1-081-193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Włocławku przy ulicy Papieżka o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10 w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: W sobotę w Wejherowskim Parku odbyła się pierwsza edycja pikniku Łączy nas dobro. Całkowity dochód z wydarzenia po połowie rozdzielony zostanie na hospicja w Pucku oraz w Wejherowie.
1: Od wystrzału z armaty rozpoczęło się wielkie święto licznych instytucji, firm i wielu osób dobrej woli, którzy pod przewodnictwem Fundacji Wejherowska Manufaktura Dobra spotkali się na pikniku Łączy nas dobro, który w sobotę odbył się w Wejherowskim Parku.
2: Dzisiaj mamy strefę medyczną, można się przebadać. Mamy strefę bezpieczeństwa z symulatorem dachowania. Mamy ogromną strefę z pojazdami komunalnymi, wywrotkami, koparkami. Można wejść, pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy strefę militarną, pojazdy wojskowe, straż pożarna. Za chwilę będzie pokaz wysokościowy straży pożarnej. Scena, na której występują artyści. No i strefa gastronomiczna, gdzie można zjeść mnóstwo pysznych potraw.
1: Pośród wielu stanowisk licznych partnerów nie mogło zabraknąć i nas, czyli Nadmorskiej Grupy Medialnej wraz z Chopin Telewizją Kablową.
3: Dla najmłodszych mamy przede wszystkim właśnie robienie bransoletek, mamy grę Twistera, można rzucić do celu, kolorować, no i brać razem z nas udział w wszystkich konkursach. Można na naszym stanowisku zapoznać się z ofertą, mamy fajne oferty, promocje na internet, telewizję i telefonię komórkową.
1: I to oczywiście tylko przykład tego, co działo się w wielu wymiarach sobotniego święta. Jedno jest pewne, ci, którzy zdecydowali się pojawić na wydarzeniu, nie mieli szans narzekać na nudę.
2: Mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, jest to piknik rodzinny. Najważniejsze, że zbieramy na hospicjum w Wejherowie, na hospicjum w Pucku. Cały dochód będzie przekazany na te dwa podmioty. Przede wszystkim my chcemy zakupić przedmioty, materiały, które są im potrzebne do codziennego użytkowania. Łóżka, materace. Wszystko zależy od tego, oczywiście, ile środków zbierzemy i wtedy wspólnie tutaj z hospicjami będziemy decydować, na co dokładnie te środki zostaną przeznaczone.
1: I tak przy każdym stanowisku można było skorzystać z przygotowanych propozycji i w zamian wesprzeć ideę pomocy dwóm hospicjom z Pucka i Wejherowa, dla których każda pomoc jest potrzebna w tym, żeby jak najlepiej zaopiekować się swoimi podopiecznymi.
4: Sprzęt jest wypożyczany nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego społeczeństwa Wejherowa i gminy Wejherowo. Dlatego, że ten sprzęt jest wypożyczany za darmo, nikt nie płaci za to żadnych pieniążków i ile byśmy nie mieli tego sprzętu, tyle jest ciągle potrzebne. Generalnie z powodu użytkowania też on się niszczy po prostu i dlatego wymieniamy ciągle sprzęt.
1: Zanim uda się go zakupić, to teraz przed organizatorami wielkie liczenie środków, które zostały zebrane.

0: brane tego dnia na wszystkich przygotowanych stanowiskach oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na konto fundacji. Ostateczny efekt sobotniego pikniku Łączy Nas Dobro poznać powinniśmy w ciągu najbliższych kilku dni, a tymczasem Wejherowska Manufaktura Dobra już zapowiada kolejną edycję tego wydarzenia w przyszłym roku.
1: Gdzieś na skraju puszczy, nad małym strumykiem, człowiek zwany Hajno był lasu strażnikiem. Królewskich ostępów strzegł, jako rozkazano. Miejsce, w którym mieszkał, Hajnowczyzną zwano.
2: W 1951 roku, czyli 75 lat temu, Hajnówka otrzymała prawa miejskie. Miasto, które wyrosło dzięki Puszczy Białowieskiej i przemysłowi drzewnemu, dziś kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim ze spokojem, bliskością natury i miejscem dobrym do życia.
3: Hajnówka jest takim idealnym pośrednictwem między taką mniejszą miejscowością a dużym miastem, bo nie ma tego zgiełku, jest faktycznie spokojnie, praktycznie większość ludzi się zna i to jest piękne, że idąc przez ulicę można nie przestawać mówić dzień dobry.
4: Dużo się dzieje, dużo różnych atrakcji dla młodzieży jest realizowanych przez lokalną społeczność, tak, i jakieś stowarzyszenia, także zapraszamy.
5: Warto, jest spokój, fajna cisza, mi na przykład to odpowiada, więc polecam. Blisko Puszcza Białowieska.
2: Zdaniem władz miasta ostatnie lata przyniosły wiele zmian, ale przed Hajnówką stoją także kolejne wyzwania i plany związane z dalszym rozwojem.
6: No, staramy się tutaj właśnie wspierać naszą młodzież, pokazywać, że w Hajnówce można pracować, dobrze żyć. Chciałbym, żeby młodzież wyjechała na studia, wykształciła się i po zdobyciu wiedzy wróciła z powrotem do Hajnówki.
2: Wieczorem scena należała do zaproszonych artystów. Nie zabrakło muzyki inspirowanej kulturą regionu.
7: Chodź tu, za próg, staniesz się spokojnie, zapobiegnę wojnie.
8: Każdą imprezę, gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie czy jest jakiś duży festiwal, czy koncert w małej miejscowości, ogromnie się nas to cieszy i jesteśmy, zawsze dajemy z siebie 100%. I tutaj też i fajna publika, naprawdę dobrze nam się grało i kochamy Hajnówkę, no bo to jest też teren tutaj nasz Podlaski, bliski naszemu sercu.
2: Przed hajnowską publicznością wystąpili także artyści koncertujący w całej Polsce, którzy podkreślali wyjątkową atmosferę jubileuszowego święta.
9: Ja myślę, że tutaj nie ma znaczenia, jaka jest wielkość miejscowości. Jeżeli jest świetna atmosfera, tak jak dzisiaj, to po prostu wszystkim w zespole radują się z serca i aż chcą przekazywać jak najwięcej energii.

0: Na ten koncert czekały tłumy. Hajnowski amfiteatr wypełnił się publicznością, a największe przeboje Zenka Martyniuka śpiewano razem z artystą.
1: Ostatnio w Hajnówce, właśnie tutaj w amfiteatrze, graliśmy kilka lat temu, a dokładnie to był rok albo 18, albo 19. No a dzisiaj ponownie tutaj zawitaliśmy, także z czym możemy przyjechać? Z najlepszymi piosenkami, ze sprawdzonymi piosenkami, przy których wiemy, że publiczność bawi się najfajnie, zna tekst naszych piosenek.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło również życzeń dla miasta i jego mieszkańców.
2: Aby się Hajnówka rozwijała tak jak dotychczas, albo i lepiej, i żeby wszyscy żyli tutaj spokojnie i w szczęściu.
3: Myślę, że spokoju dużo obcowania właśnie z naturą, bo mają niesamowity przywilej tego mieszkać, być blisko i puszczy i tych terenów, których pewnie cała Polska im zazdrości. Spokoju, przede wszystkim spokoju.
4: Życzę kolejnych jubileuszy i żeby Hajnówka się rozwijała, była miastem bezpiecznym, tutaj do pracy i zamieszkiwania.
5: Życie to za chwilę.
6: Coraz częściej zamiast w lesie można je spotkać na osiedlach, przy drogach czy w pobliżu domów. Problem dzików we Wrocławku i regionie z roku na rok narasta. Zwierzęta przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz śmielej zapuszczają się do miasta w poszukiwaniu pożywienia. Leśnicy apelują, nie dokarmiajmy dzików, bo to tylko zachęca je do kolejnych wizyt.
7: Problem dzików w Wrocławku występuje nie od dzisiaj. Jest to problem, który pojawił się już kilka lat temu, z tym, że w ostatnich latach czy w ostatnim czasie nasilił się, dlatego że dziki zaczęły coraz bardziej wchodzić w głąb miasta. Dziki w okresie wiosennym, w okresie letnim czy zimowym poszukują pokarmu, pożywienia. Często te pożywienie znajdowały i znajdują na obrzeżach miasta. Często ludzie dokarmiają te dziki.

0: widząc szczególnie lochy z małymi, no jest to taka atrakcja przyrodnicza dla mieszkańców. Takie dziki dokarmiane często uczą się zdobywać pożywienie na śmietnikach, pożywienie, które jest często wyrzucane przez ludzi, różnego rodzaju odpadki, które często są wyrzucane do koszy i zaczynają wchodzić do tego miasta coraz głębiej. Tracą lęk przed człowiekiem, zaczynają miasto traktować jako swój własny dom, i wtedy pojawia się problem, ponieważ dziki z jednej strony robią szkody, buchtują, niszczą trawniki, niszczą nasadzenia, stwarzają zagrożenie na drogach, dewastują śmietniki, wyrzucają, śmiecą, jak również mogą być również zagrożeniem dla ludzi, którzy znajdą się w pobliżu. Szczególnie lochy, które prowadzą młode, mogą w niektórych przypadkach zaatakować ludzi, jeżeli poczują, że te małe są zagrożone. I tutaj jest duży problem, ponieważ w ostatnich latach na terenie Polski występuje ASF, a więc tutaj choroba, która dotyka dziki i nie można tych dzików przemieszczać. Nie powinno się ich odławiać i przemieszczać, a więc tutaj się zjawi ten problem, że te dziki można odłowić, natomiast jest problem, co dalej z tymi dzikami robimy. I to jest wyzwanie dla miasta. Różne miasta radzą sobie w różny sposób, poprzez odławianie, poprzez tworzenie zagród adaptacyjnych. No, w Ocławku jeszcze takiego dużego problemu nie ma. Co trzeba zrobić, żeby się tych dzików pozbyć? Pierwsze, nie dokarmiać tych dzików, nie stwarzać bazy żerowej dla tych dzików. Dziki, które nie będą miały pożywienia w mieście, one stopniowo zaczną się wycofywać, wejdą na obrzeża miasta i wejdą z powrotem do lasu. I to jest warunek, aby w sposób naturalny, bezkolizyjny pozbyć się problemu z miasta.
1: Specjaliści apelują, by pamiętać, że dziki to dzikie zwierzęta, które wymagają szacunku i ostrożności. Nie należy ich traktować jak zabawki, ani próbować się do nich zbliżać.
2: Dzień dobry, dzielnicowi. Proszę,
3: dzielnicowi nazywani są policjantami pierwszego kontaktu.
2: Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami, to są placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, sądy, prokuratura. Inicjujemy również spotkania profilaktyczne, gdzie mamy okazję spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, które zrzeszają na przykład osoby starsze.
3: Dzielnicowi rozwiązują spory sąsiedzkie, interweniują w przypadku aktów wandalizmu, zakłócaniu ciszy nocnej czy piciu alkoholu w miejscu publicznym. Pomagają w sytuacjach, które są uciążliwe dla mieszkańców.
4: Nie słyszałam o żadnych kradzieżach, raczej tutaj bezpieczne osiedle jest i myślę, że przyczynia się do tego tutaj też właśnie policja i dzielnicowe.
5: Człowiek się czuje bezpiecznym przy władzy. W ogóle nie jestem z tego osiedla. Ja jestem tam z 500-lecia u siebie. Jestem bardzo bezpieczna, czuję się. Nie mam żadnych zastrzeżeń.
3: W pilskiej jednostce pracuje 31 dzielnicowych. W samej Pile jest ich 14. Zdarza się, że są zaczepiani przez mieszkańców nawet po służbie.
6: Zatrzymam się na chwilę, tak, przeprowadzę chociaż krótką rozmowę. Jeżeli widzę, że rozmowa będzie dłuższa, no to zapraszam tą osobę po prostu w godzinach moich służbowych. Umawiam się po prostu na jakiś dany termin, tak żeby po prostu pomóc tej osobie rozwiązać problem.
3: Służba dzielnicowego powstała w 1926 roku. Choć przez lata zmieniły się metody i narzędzia pracy, to dzielnicowi wciąż pracują w terenie.
7: Funkcja dzielnicowego opiera się też na tym, że musi on doskonale znać swój rejon i swoich mieszkańców. To też jest pomocne w sytuacji, kiedy faktycznie dojdzie do jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia, to taki policjant dysponuje znacznie szerszą wiedzą, która może właśnie przyczynić się do tego, aby dane osoby zostały szybciej ujawnione i zatrzymane.
3: Obchodom stulecia służby dzielnicowych towarzyszy historyczna wystawa, która będzie jeździć po całej Wielkopolsce. Jesienią pilscy funkcjonariusze zorganizują także zbiórkę krwi.
8: Centralne uroczystości związane z obchodami 35-lecia Straży Granicznej odbyły się w połowie maja w Lublinie i tą uroczystością rozpoczęło się świętowanie w poszczególnych oddziałach, by poprzez oficjalne wręczenie awansów i wyróżnień podkreślić zasługi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Stąd i w Bartoszycach w tym charakterze odbyła się uroczysta akademia.
9: Po 1990 roku niemal wszystkie formacje mundurowe nabierały nowego kształtu, stąd i w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z transformacją ustrojową powołano Straż Graniczną. W tym roku mija 35 lat współcześnie sprawnie funkcjonującej formacji, która przez ponad 3 ostatnie dekady zmieniała się, dostosowując do sytuacji, potrzeb i ukierunkowując swój rozwój, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ponad 3000

0: 500-kilometrowego odcinka pasa granicznego, przy czym 200 km lądowego odcinka granicy należy do zadań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, w strukturze którego funkcjonuje między innymi placówka Straży Granicznej w Bezledach, Górowi Ławeckim czy Sępopolu, które wspólnie w Centrum Bartoszyc uroczyście obchodziły Święto Straży Granicznej, by podkreślić przypadający na ten rok jubileusz, ale również obecność formacji w regionie i zobowiązanie do nałożonych zadań.
1: Przypomnę, że fundamentalnym zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej. Niemniej jednak wykonujemy również szereg czynności wewnątrz naszego województwa, nie przy granicy państwa. Między innymi to jest kontrola legalności pobytu, legalności zatrudnienia cudzoziemców, po to, by przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Przypomnę również także o tym, że w sposób ciągły wspieramy również naszych kolegów z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na odcinku z Litwą. Dzisiaj Straż Graniczna to Straż Graniczna nowoczesna, w pełni profesjonalna. To Straż Graniczna, która posługuje się najnowocześniejszym sprzętem po to, by w sposób skuteczny i w pełni profesjonalny strzec granic Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Z sukcesami w oparciu o wyszkolenie funkcjonariuszy i rozwój placówek.
1: Oczywiście Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inwestuje przede wszystkim w zasoby ludzkie. Z każdym rokiem przyjmujemy coraz więcej funkcjonariuszy, ale i cieszy również nas to, że coraz więcej osób aplikuje, by wstąpić w szeregi Straży Granicznej, dlatego że jest służbą atrakcyjną, jest służbą kreatywną i to zawsze powtarzam, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, po to, by w pełni usatysfakcjonowany pełnić służbę na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Uroczystość była dowodem tej satysfakcji, bowiem wielu funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas Akademii odebrało zasłużone awanse i wyróżnienia potwierdzające zaangażowanie w służbę od wielu lat.
2: Każde wyróżnienie jest nagrodą, tak, za poświęcenie, za służbę, za wykonywane zadania, więc każde wyróżnienie przyjmuję z dużą wdzięcznością. W Straży Granicznej jestem 12 lat. Byłem po studiach, zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem informatycznym w Straży Granicznej i wstąpiłem do formacji z myślą, że to wykształcenie może mi się gdzieś przyda i będę mógł wykorzystać je w służbie.
3: 15 lat temu podjęłam, że chciałabym wstąpić do Straży Granicznej. Ukończyłam studia o kierunku bezpieczeństwo wewnętrznym, więc to mnie skłoniło do wstąpienia w szeregi. Aktualnie placówka od 15 lat nadal zajmuje się drugą linią, czyli postępowania graniczne. Ale awans po 15 latach w straży jest nagrodą. Jestem dumna z osobistego sukcesu.
0: Takich sukcesów podczas uroczystości było wiele, ale również podziękowań za współpracę, która jest niezwykle ważna, szczególnie w naszym przygranicznym regionie. Zatem Akademia w pewien sposób służyła również promocji formacji z 35-letnim doświadczeniem.
2: Sporo się zmieniło, na pewno dużo nowego sprzętu doszło, zmieniły się systemy oczywiście, zmienia się sama sposób ochrony granicy, tak? Teren jest teraz łatwiejszy, jest dużo lepiej przejezdny, mamy lepiej zagospodarowaną tą granicę. I myślę, że jesteśmy formacją dużo nowocześniejszą, tak? I dzięki temu możemy lepiej spełniać zadania, które są nam postawione.
0: Ich co prawda w ostatnim czasie przybywa, bo tego wymaga sytuacja, ale do tego przygotowana jest Straż Graniczna i jej funkcjonariusze.
4: Od 23 czerwca przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dolnośląską pożyczkę obrotową oferowaną przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
5: Środki, które można uzyskać, wynoszą do 600 tysięcy złotych i one też mogą być w różnej formie zabezpieczone. Oczywiście to też może być hipoteka, jak i też weksle z poręczeniem. Oprocentowanie zaczyna się od niecałych 3%.
4: Z pożyczki skorzystać mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.
5: Już 23 czerwca będzie można w naszej siedzibie, oraz oczywiście też w formie internetowej, elektronicznej złożyć wnioski.
4: Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania to maksymalnie 60 miesięcy z karencją do 3 miesięcy. Warto pamiętać o tym, że zabezpieczenie musi wynieść minimum 130% kwoty pożyczki.
5: Pożyczka obrotowa jest przeznaczona na cele obrotowe. To są bieżące płatności, obsługa swojej działalności gospodarczej.
4: Szczegółowe informacje

0: Informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej kar.pl.
1: Zakończyły się roboty związane z jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnich miesiącach na terenie gminy Końskie. Mowa o stadionie lekkoatletycznym, który powstał na obiekcie Osiru przy ulicy Maratońskiej. Obiekt do uprawiania królowej sportu dopina szereg inwestycji wykonywanych na Osirze w ostatnich latach.
2: Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie jest już po odbiorach. Ten stadion w części lekkoatletycznej stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków, żeby cały kompleks osirowski stał się nowoczesnym miejscem rekreacji, sportu, sposobu spędzania wolnego czasu. Powstała część lekkoatletyczna i dzisiaj mamy profesjonalną bieżnię czterotorową z 6 torami na odcinkach krótkich, 100-metrowych, z rzutniami, ze skoczniami, z widownią.
1: Gotowe są już więc wszystkie elementy infrastruktury sportowej, ale i nowe drogi dojazdowe oraz ogrodzenie stadionu. Korzystać nie można natomiast jeszcze z murawy, która znajduje się wewnątrz bieżni.
2: Boisko trawiaste wewnątrz tego okręgu stanowiącego część lekkoatletyczną będzie musiało poczekać na możliwość użytkowania, ponieważ jest poddane kompletnej rekultywacji, odwodnieniu i nawodnieniu. Na świeżo posiana trawa, żeby mogła być poddana obciążeniu sportowemu, musi się ukorzenić. Więc ten rok czeka nas pielęgnacja tej trawy, koszenie, nawożenie, podlewanie, aż w przyszłym roku prawdopodobnie ta murawa będzie miała wystarczającą odporność na to, żeby tam również prowadzić rozgrywki sportowe.
1: Na ten obiekt konecki samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych z Polskiego Ładu. Całość inwestycji to natomiast 14 milionów 188 tysięcy złotych.
3: Robotnicy zaczęli montaż tak zwanych piezometrów. Łącznie takich odwiertów wokół jeziora Płocie powstanie 11.
4: Płytkie to są do 10 metrów, głębokie do 50 metrów.
3: Po zakończeniu ich montażu rozpocznie się roczny okres badań. Specjaliści będą sprawdzać jakość wód podziemnych, ich poziom, a także obserwować sposób przemieszczania się wody w gruncie w okresie suszy i opadów.
4: Co pozwoli nam określić kierunki odpływu i napływu wód podziemnych zasilających jezioro, jak również w przybliżeniu określić bilans tych wód, które zasilają jezioro Płotki.
3: Prowadzone badania mają pomóc wybrać najlepszą metodę przyszłego zasilania Płotek w wodę.
4: Wiemy już, że nie można tego zrobić bezpośrednio wodami z rzeki Gwdy, jeśli już to w sposób pośredni, czyli na przykład poprzez zbiorniki infiltrujące. Drugi kierunek, który może być realizowany, to będzie budowa fizycznej zapory, która ma zatrzymać, przynajmniej w części, odpływ wód podziemnych z jeziora Płotki.
3: Wcześniej wykonano także analizę ekologiczną jeziora. Po skończeniu badań eksperci opracują dalszy plan działań dla ocalenia tego popularnego kąpieliska. Problem jest jednak znacznie szerszy.
5: Zmiany klimatyczne pokazują, że dotyczy to już nie tylko tego jeziora. W międzyczasie mieliśmy Skrzatusz, mieliśmy jezioro w Głubczynie, chociażby jezioro Wapieńskie. Objawiło się to między innymi katastrofą w postaci potężnego zakwitu sinic.
3: Naukowcy od lat nawołują do działań i walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu poprzez odbudowywanie małej retencji, zadrzewienia śródpolne, odbetonowanie przestrzeni miejskich czy odtwarzanie torfowisk.
6: Niestety zmiana klimatu powoduje, że te kryzysy są głębsze i przede wszystkim dłuższe. Działania w kierunku retencyjnym to tak naprawdę obrona przed kryzysami i też obrona czy budowa odporności, bo temperatura cały czas rośnie, a parowanie coraz bardziej się wzmaga.
3: Tymczasem synoptycy zapowiadają, że tegoroczne lato będzie bardzo gorące i bardzo suche.
7: Już po raz 26 Śmiałkowie spotkali się, aby wspólnie pokonać wody Zatoki Puckiej i to pieszo. Marsz Śledzia to jedyna taka wyprawa, która raz w roku pozwala pokonać wodną trasę między Kuźnicą a Rewą i jak co roku nie brakuje Śmiałków, którzy przyjechali z całego kraju, aby wziąć udział w tym wyczynie.
8: Wrażenia są niesamowite, bo pogoda nie rozpieszczała, ale z tego co opowiadali, to i tak w sumie była łagodniejsza niż rok temu, bo nie było takiego silnego wiatru. Bardzo mi się podobało. To mój prezent na 40, który sam sobie musiałem wypracować, bo kwalifikacje były dość wymagające. Trzeba było ponad 300 km przemaszerować, przebiec.
7: Wszystko po to, aby wybrać tych, którzy na pewno dadzą radę w wyjątkowo trudnych warunkach przejść tą trasę.
9: No było ciężko, była brzydka pogoda, ale generalnie zawsze jest super, fajni ludzie. Polecam bardzo serdecznie, fajna sprawa. Jest pięknie, no. Piękna natura, cudowni ludzie, organizatorzy, naprawdę polecam.
7: Chociaż oczywiście to wyzwanie nie jest dla każdego, tym bardziej, że

0: Trasa w dużej mierze wiedzie przez mniej lub bardziej głęboką wodę.
1: No nie brudzimy cały czas w wodzie, bo jest ten odcinek Mierzei pośrodku, gdzie jednak jest suchy piach. Dziwne uczucie, kiedy idzie się środkiem morza.
0: A chwilami także płynie. Niemniej jednak trzeba przyznać, że to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń w roku, więc już teraz warto pomyśleć o ewentualnym udziale w nim za rok.
2: W 2030 roku drugą...

0: Polsce na depresję choruje obecnie ponad 1 200 000 osób. Eksperci wskazują jednak, że oficjalne statystyki mogą być zaniżone, a rzeczywista liczba chorych w Polsce może sięgać nawet 4 milionów. Już nawet do 40% nastolatków i młodych ludzi wykazuje objawy depresyjne.
1: Jest to przerażające, bo jedyną czystą grupę mamy 0,6 wiekowo, tak, która jest, nie było prób samobójczych. My mówimy o grupie 7-12 dzieci maluszków z pierwszej klasy, pierwsza, druga, trzecia. W 25 roku zgłoszonych tylko prób mieliśmy 88, z czego piątka dzieci zakończyła swoje życie.
0: 4 na 5 osób w kryzysie emocjonalnym, zanim spróbuje targnąć się na swoje życie, wysyła otoczeniu sygnały. Dziecko nagle opuszcza się w nauce, ma zmiany nastroju, odsuwa się od znajomych, a nawet zaczyna się samo okaleczać. Padają także słowa: chcę zniknąć, czy moje życie nie ma sensu.
1: Jeszcze parę lat temu bardziej mieliśmy nastolatki, w tej chwili już mamy 11-10-letnie dzieci, które mają myśli samobójcze.
0: W kryzysie psychicznym po pomoc należy niezwłocznie udać się do specjalisty, do gabinetu psychologa lub psychiatry. Funkcjonują także całodobowe infolinie wsparcia dla dzieci oraz dorosłych. Eksperci mają pełne ręce roboty. System też nie do końca zdaje egzamin.
1: Wychodzi nam w granicach 5-6% z badań, że jest dzieci, które mają tragiczny stan emocjonalny i są niezaopiekowane. I to jest po to te badania przesiewowe, żeby wyłapywać te dzieci, żeby nie doszło właśnie do prób samobójczych.
0: Na stan psychiczny najmłodszych wpływa także przebodźcowanie smartfonami oraz to, co znajduje się w internecie. Promowanie patologicznych zachowań, cyberprześladowanie czy hejt są tam codziennością, a ofiar takich zachowań przybywa. To także wykorzystywanie AI do tworzenia nieprawdziwych treści dla zasięgu lub zdyskredytowania kogoś.
2: AI musi być kontrolowana. Jeżeli nie będzie kontrolowana, na dzisiaj nie mielibyśmy rzetelności w przekazie informacji. 48% informacji w internecie pochodzi od ludzi, a 52% od botów AI. No, myślę, że jeżeli żyjemy w tej rzeczywistości, nie byłoby to kontrolowane. W pewnym momencie nie wiedzielibyśmy, czy to, co czytamy, czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy nie.
0: Systemowo sytuację może poprawić AI Act, który w pełnym zakresie wchodzi w życie w sierpniu. To unijne rozporządzenie reguluje rozwój, wdrażanie i komercyjne wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji na terenie wspólnoty. Głównym celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona praw podstawowych obywateli oraz wspieranie etycznych informacji.
3: Tczewski bulwar w sobotę i w niedzielę zamienił się we flyballowe miasteczko. Ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi przybyły drużyny z 11 miast. W 9. edycji wyścigów psich sztafet organizowanych przez tczewski Ultra Flyball Team rywalizowało 31 drużyn. To podwójny rekord frekwencji, najwięcej drużyn w historii tczewskiego wydarzenia oraz najliczniejsza impreza w tym sezonie w Polsce. Drużyny podzielono na 5 dywizji według poziomu osiąganych wyników czasowych. Wyścigi polegają na tym, żeby jak najszybciej i bezbłędnie 4 psy z jednej drużyny pokonały dystans z przeszkodami. Każdy z czworonogów ma za zadanie przenieść piłkę z boksu na linię mety. W rywalizacji wyznacznikiem jest czas, to jednak najważniejsza jest radość i satysfakcja z udanych występów psa i jego opiekuna, czyli handlera. Jednym z prekursorów flybola w Polsce jest Dariusz Radomski z Warszawy.
4: Bardzo wysoki jest poziom. W tej chwili drużyny, które biegają poniżej 15 sekund, to jest taka czołówka światowa. Oczywiście flyball to nie tylko jest szybkość, bo tutaj chodzi o to, żeby psy wszystkie świetnie się bawiły i są dywizje, w których biegają psy bardzo wolno i one są równie emocjonujące jak te, które są najszybsze.
3: To były wyjątkowe zawody dla gospodarzy. Ultra Flyball Team w tym sezonie po raz pierwszy w historii wystawił drużynę, która wygrała zawody i osiągnęła rekord klubu. Było to w połowie kwietnia we Wrocławiu. Ekipa Ultra High Risk znalazła się w gronie faworytów. W sobotę potwierdziła to. Drużyna z Tczewa w składzie Shot, Haku, Malibu i Destiny biegała najszybciej i poprawiła swój rekord klubu.
5: Atmosfera bardzo dobra, jest fajnie, ciepło, przestało padać, więc co chcieć więcej.
6: Już jesteście po pierwszych biegach, jak to było?
7: Super, szybko, bezbłędnie, jesteśmy zadowoleni, zrobiliśmy nowy rekord naszego klubu, także wszystko idzie super.
6: Słuchajcie, Weronika jak zwykle powie coś o zespole. Tutaj nie mamy oczywiście całego teamu, część się przygotowuje, bo za chwilę biega. Jakie macie w tej chwili pieski, jaka to jest ekipa, jaka to jest drużyna?
8: Przede wszystkim doświadczone,
5: i takie, które no, nie robią błędów już praktycznie, takie przypadkowe się tylko zdarzają. Bardzo dobrze przygotowane technicznie, w świetnej formie, naprawdę no... Ten czerwiec jest naprawdę dobrym miesiącem, dużo piesków jest, biega w czasach

0: przybliżonych do swoich życiówek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to znaczy, że są naprawdę dobrze przygotowane od zimy.
1: Jesteś właścicielką kilku bardzo ciekawych, fajnych piesków, między innymi Malibu, która dwa sezony temu robiła furorę, ale jesteś tu jeszcze z innym pieskiem, może go nam przedstawisz?
2: Tak, to jest Noxie, to jest córka Malibu i Shota, najszybszych piesków w naszej drużynie. No i zapowiada się naprawdę super. Jest szalona, jest szybka.
1: Jaki jest syn Malibu i Shota?
0: Bardzo szalony. Taki naprawdę z głową w chmurach, kochający wszystko, wszystkich, a w szczególności bieganie i szybkość.
3: Przyjechaliśmy tutaj utrzeć nosa drużynie Ultra Flyball, która jest w tej chwili najlepsza, najszybsza, dysponuje najszybszym zespołem. Będzie ciężko cokolwiek z nimi tutaj ugrać, ale postaramy się.
4: Niedzielne finały przyniosły wielkie emocje. Ozdobą zawodów były wyścigi w pierwszej dywizji ekipy Ultra z Tczewa i Unleashed z Warszawy. Ostatecznie dwa starcia, półfinałowe i finałowe, wygrała tczewska drużyna Ultra i cieszyła się ze zwycięstwa.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, ProBeauty Klinik Bozołek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu?

0: czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni. Skąd to wynika?
1: No, my zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rejestopy kabaretki, czyli my kobiety mamy rejestopę kabaretkę, przez którą te zraziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają ta
0: tkanka
1: łączna. A mężczyźni
0: mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rejestopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma najczęściej problem z celulitem.
0: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem. Też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
1: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele. Natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia. On już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
0: Zmuszać się musimy.
1: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
0: Czyli co, dieta keto jest dobra?
1: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie pełnoziarniste
0: pieczywo.
1: Czyli taki styl
0: niskowęglowodanowy,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
0: Rzeczywiście
1: diety.
0: Można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
1: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurkowe. Biurowe, że dużo spędzamy przy tym fotelu, przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
0: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
1: Przede
0: właśnie.
1: wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te wszystkie tak jakby
0: No nie
1: składniki, one
0: było tych
1: były
0: wszystkich
1: innej
0: kebabów
1: jakości,
0: zapiekanek, nie
1: gotowych,
0: jedliśmy
1: no
0: w
1: nie?
0: żabce gotowych
1: Teraz
0: dań.
1: tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było te

0: ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do Żabki i sobie coś tam zjeść, więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: Choroba
0: trochę choroba
1: cywilizacyjna.
0: cywilizacyjna, dokładnie, że tak jakby no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak, czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze
0: Czas.
1: też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
0: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa. Więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w sensie
1: W
0: w
1: miarę.
0: miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia, a takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to
1: I
0: krążenie
1: to
0: nam
1: możemy robić
0: pobudza.
1: sobie w domu, w
0: Same w domu,
1: warunkach.
0: codziennie, po kilka minut.
1: Tu ważna jest pewnie
0: Oczywiście,
1: regularność też,
0: no
1: prawda?
0: zdecydowanie, to tak jakby bez regularności, to tak jest z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć,
1: Ostrożnie.
0: tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka. Czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po prostu
1: A te
0: ani rusz.
1: wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
0: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit, to
1: To on
0: wszystko nam
1: zniknie.
0: rozwiąże.
1: Ale samo
0: Natomiast jest
1: smarowanie
0: to
1: nie jest złe, tak?
0: wspomaganie, kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
1: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie.
0: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, a no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
1: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam
0: No,
1: powinniśmy wykonywać?
0: tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład,
1: A są
0: no to
1: takie, które niekoniecznie lubią?
0: niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie, no teoretycznie mamy idące
1: Teoretycznie
0: lato.
1: mamy lato.
0: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. To już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję,

0: tej wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni
1: Niż
0: niż
1: bieganie.
0: bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
1: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
0: Przyspieszą. No to tak, w takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc, jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej
0: Regeneruje.
1: sprężysta,
0: A
1: taka.
0: dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet czterech zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić. Czasami jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później
1: To na
0: znowu
1: zawsze
0: wrócimy
1: będziemy
0: na
1: mieć
0: złe
1: rozwiązany
0: tory,
1: problem.
0: to że to nam nie wróci. No bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była Pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media.

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Stadion w Chełmicy Cukrowni był areną zmagań strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. Była to kolejna edycja zawodów sportowo-pożarniczych OSP powiatu włocławskiego. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn dorosłych oraz 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze.
1: Zawody powiatowe, które zorganizowane są przez powiat, przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, czyli taka wspólna integracja, która ma na celu poprawę kondycji, integrację, ale też i rywalizację. Startuje tu 14 drużyn z powiatu włocławskiego, mamy też drużyny młodzieżowe, też i okolicznościowe eventy. Możemy tutaj też uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Czyli taka pigułka, wszystko w jednym, co wszystko służy bezpieczeństwu. Rywalizujemy w dwóch kategoriach, sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe. Sztafeta pożarnicza to jest tor przeszkód, w którym to strażacy na różnych torach rywalizują ze sobą. Natomiast ćwiczenie pożarnicze to jest ćwiczenie z motopompą, w której to muszą podać wodę na odpowiednią odległość i przewrócić pachołki lub obrócić tarczę obrotową. Emocje są duże. To cieszymy się, że mimo że to w zasadzie są zawody, tak jak mówiłem wcześniej, mają taki charakter bardziej luźny, ale to jest rywalizacja, to jest numer, ta drużyna będzie miała numer jeden w powiecie, także wszystkie drużyny też chcą ten tytuł zdobyć, co nas bardzo cieszy. Natomiast to jeszcze jest chwila, zanim te wyniki zostaną podsumowane, są punkty karne, te punkty się sumują, musimy wtedy po zakończeniu tych wszystkich ćwiczeń podsumować i będzie czas na nagrodę.
0: Z reguły na miejsce zdarzenia, czy to pożaru, czy wypadku drogowego, na terenie powiatu włocławskiego jako pierwsi docierają strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te odgrywają również kluczową rolę w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Jeżeli chodzi o udział strażaków w akcjach pożarniczych, to wiadomo, że ochotnicy są pierwsi, bo są najbliżej punktu zdarzenia. Zanim dojedzie z PSP, który kieruje jednostki do akcji, PSP przyjedzie po 30-40 minutach. No, to jest normalne, żeby do miejsca zdarzenia, jak zdarzenie przypuścimy w Izbicy, Chodczu czy w Lubrańcu, no to jednak te 30-40 km trzeba przejechać do celu zdarzenia. I ochotnicy są zawsze pierwsi. I oni, na nich spoczywa największa odpowiedzialność odnośnie rozpoznania i działań.
3: Takie wydarzenie jak dzisiejsze to z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej także integracja, możliwość zgrania tych wszystkich ekip.
2: No, między innymi właśnie te drużyny, które wystartowały dziś, no to biorą udział i zwycięzca idzie automatycznie kwalifikuje się na zawody wojewódzkie. Część nie ma drużyn, dlatego że idą, organizują manewry.
0: Na zawodach wśród publiczności dopingującej strażaków było wiele osób.

0: osób młodych oraz dzieci. Szczególnie najmłodsi chętnie pozowali do zdjęć na tle bądź za kierownicą wozów strażackich. Mieli także okazję zdobyć praktyczną wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy.
1: Przy okazji dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych edukujemy uczestników, kibiców z udzielania pierwszej pomocy właśnie ze stoiskiem pierwszego ratownika.
2: Jak się przygotowywaliście w ogóle do tych zawodów i czy dotychczas konkurencja jest silna?
1: Zawody sportowo-pożarnicze to taka już tradycja w straży. Przygotowania trwają zawsze kilka tygodni, kilka dni, różnie. Czasami ktoś wypada ze składu, więc trzeba działać tu i teraz. Jak to w straży ochotniczej? Wyje syrena, biegniemy do akcji, tak samo na zawodach. Ale fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody, przy ładnej pogodzie, zdrowej, sportowej rywalizacji jednostek ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu włocławskiego.
2: Dlaczego zdecydowałeś się zostać ochotniczym strażakiem? Co wpłynęło na tę decyzję i czy pamiętasz, jaka była, kiedy to było w ogóle i jaka była twoja pierwsza akcja?
1: Chęć zostania strażakiem, pewnie jak u wielu z nas, gdzieś tam z dzieciństwa. Później mieszkałem w mieście, więc nie było ochotniczej straży pożarnej. Po przeprowadzeniu się na wieś wstąpiłem kilka lat temu do ochotniczej straży pożarnej w Szpitalu Górnym. Zawsze mnie to interesowało, zawsze lubiłem być w centrum wydarzeń, jak gdzieś się coś dzieje. Zawsze dźwięk syreny, dźwięk wozu strażackiego wzbudzał tutaj emocje. Teraz od kilku lat mogę działać, brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jedna z moich pierwszych akcji to był rzeczywiście pożar w naszej gminie, w Nasiegniewie.
2: Straż pożarna, ale to nie tylko pożary, to są pewnie głównie zdarzenia drogowe, jakieś wypadki, nagłe zasłabnięcia, a także zabezpieczenia chociażby lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgadza się?
1: Dokładnie. Straż pożarna dzisiaj zajmuje się wieloma rzeczami. Oprócz tych typowo akcji ratowniczo-gaśniczych bierzemy również udział w zabezpieczeniu imprez. Szczególnie tutaj u nas na terenach wiejskich, teraz w tym okresie letnim wiele się dzieje po prostu. Ja jako właśnie też pełniący funkcję koordynatora powiatowego programu Pierwszy Ratownik edukujemy społeczeństwo, bo to dzisiaj jest ważne, żeby każdy z nas, nie tylko strażacy, nie tylko medycy, potrafili udzielać pierwszej pomocy, bo no niestety, ale tak się dzieje, że te nagłe zdarzenia się nie zapowiadają. To my musimy być przygotowani, żeby być krok wcześniej przed czymś, co może nas niestety przykrego spotkać. Dlatego edukujemy, aby jak najwięcej z nas potrafiło udzielać pierwszej pomocy.
3: Przygotowaliśmy się w sumie kilka dni, jakby tak podliczyć razem. Trenowaliśmy, wiadomo, kto jest lepszy, w jakiej dziedzinie patrzyliśmy. Na szczęście mamy teraz młodą kadrę, bo coraz więcej młodych ludzi jest zainteresowanych pomaganiem, co mnie bardzo cieszy.
2: Dlaczego zdecydowałaś się zostać strażakiem i jaka była twoja pierwsza akcja? Albo taka, która najbardziej zapadła ci w pamięć?
3: Wydaje mi się, że to jest takie sentymentalne dla mnie bardzo. Mój dziadek należał do straży. No i tak mam wrażenie, że jest ze mnie dumny. I ogólnie to jest takie jakby rodzinne u nas pokolenie na pokolenie. Tylko, że był dziadek, później tata i teraz ja. I mam nadzieję, że są ze mnie dumni, chociaż trochę. A pierwsza akcja albo to był wyjazd do owadów, albo to był wyjazd do pożaru domu. Teraz nie wiem, ciężko mi przypomnieć.
0: Strażacy zaprezentowali wielką sprawność oraz umiejętność działania pod presją czasu. Takie zawody oraz ćwiczenia przekładają się na szybkość i efektywność w niesieniu pomocy podczas różnego rodzaju zagrożeń.
4: Każde takie zawody są doskonałą okazją do szkolenia się w tym, co później często używane jest przez druhów ochotniczych straży pożarnych do ratowania ludzkiego życia. Więc to są trzy rzeczy, które łączą. Oczywiście zawsze życzymy strażakom i życzymy samym sobie, żeby te ich umiejętności częściej były właśnie wykorzystywane do takich spotkań, wydarzeń jak dzisiaj, niż w rzeczywistej akcji ratowania ludzkiego mienia czy życia, ale na pewno to mobilizuje druhów do tego, żeby najpierw gdzieś ćwiczyli w swoich jednostkach ochotniczych straży pożarnej, doskonalili swoje umiejętności, bo kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba je wykorzystywać, to rzeczywiście są niesamowicie sprawni i wszyscy doskonale wiemy, że w obojętnie jakich wydarzeniach to druhowie OSP są pierwsi na miejscu, żeby pomagać i spieszyć z pomocą. Także ja się bardzo cieszę.
2: W szeregach strażaków ochotników jest coraz więcej kobiet.
4: To chyba w każdym zawodzie możemy to zaobserwować. Rzeczywiście kiedyś był to zawód typowo przeznaczony.

0: dla mężczyzn, zarezerwowany przez mężczyzn. Dzisiaj ta rola w ogóle się zmienia. Kobiety są właśnie strażaczkami, są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, coraz częściej również, ale są w wielu różnych zawodach. Są motorniczymi, są kierowcami autobusów, samochodów ciężarowych, więc rzeczywiście to bardzo się zmienia i tutaj w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych również.
1: Panie starosto, w malowniczym miejscu się znajdujemy i właściwie jak co roku, bo to już trzeci bodajże raz, kiedy zawody odbywają się właśnie tutaj na stadionie otoczonym wodami jeziora. Frekwencja, jak widać, dopisała, pogoda też jest.
2: Tak, jedna z piękniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o powiat włocławski, a na pewno to boisko ma swoje uroki, także licząc w skali kraju, rywalizacja Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego w zawodach sportowo-pożarniczych, w sztafecie, w bojówce, kilkanaście drużyn w dobrej atmosferze podnosi swoje umiejętności ratownicze, bo to także ten element, ale przede wszystkim przebywa ze sobą, integruje, wymienia doświadczenia, także bardzo cenna inicjatywa, ale także rywalizacja w duchu fair play, no bo jak zawody, to przecież wszyscy walczą o zwycięstwo.
1: Widzimy wiele młodych osób, nawet bardzo młodych, które dołączają do Ochotniczych Straży Pożarnych, do młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale widzimy też wiele kobiet. Panie też chętnie angażują się i zapisują do Ochotniczych Straży Pożarnych.
2: Ochotnicze straże pożarne mają to do siebie, że to swoista sztafeta pokoleń, jednoczą osoby w dorosłym wieku, ale także młodzież, coraz częściej także kobiety i myślę, że to bardzo ważne w tej działalności społecznej, w tej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ale także ochotnicze straże pożarne są często centrum życia kulturalnego, społecznego danych miejscowości na terenie powiatu. Działa ich ponad 80. Bardzo cenimy sobie tę działalność. Zawody to jedna z wielu inicjatyw, które na naszym terenie się odbywają. Dziękuję Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządowi Powiatowemu, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dzisiaj wójtowi gminy Fabianki za to, że możemy to wydarzenie współorganizować. Tak jak zaznaczam, jedno z wielu w skali roku.
3: Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Skórzno, drugie OSP KSRG Smulnik, a trzecie OSP Kłobia. Melodie Pokoleń to cykl wyjątkowych wydarzeń artystycznych, łączących muzykę, słowo i obraz. W weekend Melodie Pokoleń rozbrzmiały w wielopokoleniowym Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie. Wydarzenie zorganizowała poseł Joanna Borowiak, a patronat objęła Joanna Gawłowska, wójt gminy Baruchowo.
4: Ta wielopokoleniowość dzisiaj mnie urzekła, państwa chyba też, prawda? Bo te małe dzieci były cudowne, a widziałam, jak patrzyły z podziwem na zespół Wrzos, który też w strojach ludowych tutaj śpiewał. Oczywiście z całą pewnością patrzyły z podziwem na wszystkich wykonawców, ale ponieważ one reprezentowały akurat taki rodzaj folklorystyczny związany z naszym regionem, to naprawdę patrzyły z podziwem. Serdecznie dziękuję pani wójt za to, że odpowiedziała pani na moją prośbę, może inspirację, żebyśmy wspólnie zorganizowały ten koncert, to spotkanie, a także wystawę prac malarskich pani Danusi Ćwiklińskiej tutaj właśnie w Baruchowie. Bardzo dziękuję za patronowanie temu przedsięwzięciu, za gościnę, za to, że możemy u państwa tutaj się spotkać, pobyć razem, wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, po prostu posłuchać pięknego śpiewu, popatrzeć na piękny taniec i na piękne obrazy. Tak rzadko mamy na to czas, żeby zatrzymać się w tym pędzie życia. Mówię o pędzie życia, chociaż koncert dedykowany był seniorom, właściwie to oni głównie byli jego bohaterami. Ale to właśnie od seniorów słyszę bardzo często, że oni nie mają czasu. Są tak zapracowani, że po prostu nie mają czasu. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim artystom, bo to były naprawdę piękne występy. Także wszystkim państwu bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście najmłodszym. No oczywiście młodość to jest młodość. I widzieliśmy też i państwa aplauz, jak maluchy wystąpiły na tej scenie, tak? Ale właśnie, tak jak tutaj pani poseł podkreśla, to jak młodzież obserwuje starszych, jak bierze przykład, uczy się z doświadczenia starszych, to jest bardzo ważne, żeby takie spotkania się odbywały. Tutaj państwu troszkę starszym chciałam życzyć, bo wcześniej, kiedy myślałam sobie, co bym chciała, w jaki sposób nawiązać do dzisiejszego spotkania,
5: Chciałam życzyć Państwu

0: energii, otwartości. Ale myślę, że to w ogóle jest nieaktualne, bo ta energia, dzisiaj było widać tutaj na scenie Państwa energię, otwartość i radość życia. I tego Państwu życzę, tej nieustającej radości życia i przede wszystkim zdrowia. Bo myślę, że jak to zdrowie będzie, będzie radość życia, będzie ta energia i będą kolejne Państwa występy. Także dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję Pani Poseł za spotkanie.
1: Na scenie zaprezentowały się zespół pieśni tańca Wrzos, zespół Jubilatki, zespół Sempre oraz zespół pieśni tańca Swojacy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać obrazy autorstwa Danuty Ćwiklińskiej. Serca widzów podbił występ dzieci.
2: To jest takie piękne, że właśnie mimo różnic wiekowych, od tych najmłodszych do najstarszych, do seniorów, potrafimy się wspólnie razem bawić, cieszyć z tej naszej tradycji, kultury, która wypływa bezpośrednio z, myślę, naszych serc. I to jest naprawdę wspaniałe rozpoczęcie. Nowego właśnie okresu, czyli lata, więc fajnie, że muzyka, kultura łączy pokolenia, że łączy ludzi i tak powinno być, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tak pięknym obiekcie mogliśmy się tutaj spotkać i wspólnie razem spędzić to sobotnie popołudnie.
3: Kiedyś mówiło się, że za krzewienie właśnie kultury, krzewienie tradycji przede wszystkim, odpowiedzialne są osoby starsze. Tutaj jest odwrotnie. Osoby starsze obserwują tą kulturę, tą tradycję na scenie w wykonaniu właśnie głównie dzieciaków, powiedzmy sobie, tak?
2: Tak, i to jest właśnie piękne, że te małe dzieci, które mają po 6, 5 lat niektóre, one już po pierwsze znają tą kulturę, po drugie umieją fajnie to zatańczyć, umieją jeszcze dodatkowo w pewnej gwarze przedstawić fajnie różne scenki i wydarzenia. I to jest takie właśnie budujące, gdzie pokazuje się, dzisiaj próbuje się sprzedać jakby społeczeństwu i światu, że jesteśmy tylko takim wirtualnym światem gdzieś tam i on jest potrzebny oczywiście, ale to ja już obserwuję po raz kolejny, bo w ostatnim czasie też byłem na podobnym wydarzeniu, gdzie właśnie te dzieci w fajnych strojach, gdzie właśnie na przykład też również i strażacy, czyli małe dzieci z młodzieżowych drużyn strażackich też się integrują z tą lokalną społecznością i też właśnie pokazują, że mają inne pasje, mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To jest piękne, to jest naprawdę takie budujące, gdzie pokazuje nam, że jeszcze Polska.

0: Poniedziałkowy poranek we Wrocławku upłynął pod znakiem dużej akcji ratowniczo-gaśniczej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze magazynów zakładu Chemikor przy ulicy Barskiej. W obiekcie składowane były materiały chemiczne, dlatego do działań skierowano liczne zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na charakter zdarzenia oraz pojawiające się zadymienie podjęto decyzję o ewakuacji pacjentów pobliskiego szpitala przy ulicy Barskiej. Działania miały charakter prewencyjny i były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w placówce.
1: Przed godziną 8 dostaliśmy informację o pożarze w hurtowni, w której były zmagazynowane materiały palne, to były żywice utwardzacze.

0: rozpuszczalniki. Bardzo duże zarybienie, bardzo duża temperatura, duże zagrożenie dla szpitala, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Do zdarzenia zostały zadysponowane wszystkie jednostki Straży Pożarnej z Włocławka, te, które mieliśmy w dyspozycji. Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu włocławskiego też zasiliły nas swoimi działaniami. Została zadysponowana grupa operacyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, a także z okolicznych jednostek sprzęt specjalistyczny z Ciocinka, z Lipna.
1: Czy są osoby poszkodowane?
0: Całe szczęście, tu jest dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trzy osoby w biurowcu, które znajdowały się, ewakuowały się przed przybyciem Straży Pożarnej. Został ewakuowany szpital, bo stwarzały to akcja leśnicza, która była utrudniona. Dym, który się wydobywał, powodował zagrożenie dla placówki, dlatego podjęliśmy decyzję o ewakuacji. Ewakuowano 30 pacjentów, 32 osoby obsługi i personelu. To szpital jednego dnia, to tam nie było jakichś osób, które były w jakimś ciężkim stanie, natomiast po jakichś zabiegach na rehabilitacji były osoby, które zostały ewakuowane.
1: Czy na ten moment wiadomo, co było przyczyną pożaru?
0: No jeszcze za wcześnie, żeby tutaj mówić o przyczynach, natomiast trwa teraz dogaszanie, sprawdzamy i za jakiś czas pewnie też taka wstępna przyczyna tego pożaru będzie podana.
2: Na miejscu przez wiele godzin pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze i zabezpieczali teren. Gęsty dym był widoczny z różnych części miasta, dlatego mieszkańcy na bieżąco śledzili komunikaty publikowane przez służby i władze samorządowe. Po opanowaniu pożaru wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadził pomiary jakości powietrza. Badania miały sprawdzić, czy w wyniku pożaru do atmosfery przedostały się niebezpieczne substancje. Jak poinformowano po zakończeniu pomiarów, wyniki nie wskazały obecności szkodliwych związków w powietrzu. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otwierać okna w swoich domach i mieszkaniach. Włocławek wykonuje kolejny krok w kierunku jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w swojej historii. Miasto zostało wskazane jako kluczowa i priorytetowa lokalizacja dla budowy małych modułowych reaktorów jądrowych SMR. Dziś podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Włocławka a spółką OSGE, Orlen Synthos Green Energy, która odpowiada za rozwój tej technologii w Polsce. Dokument ma wyznaczyć kierunki współpracy pomiędzy samorządem a inwestorem oraz ułatwić realizację projektu, który w przyszłości może znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy miasta i całego regionu.
3: Takie poczucie, wręcz pewność, że znajdujemy się w historycznym momencie dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, na pewno dla wzmocnienia potencjału gospodarczego. Ja na własny użytek porównuję ten dzisiejszy dzień i tą decyzję, która zapadła już kilka miesięcy temu o budowie we Włocławku elektrowni atomowej typu SMR do decyzji sprzed ponad 60 lat, kiedy podjęta została o budowie zakładów chemicznych, bo mniej więcej tak jak zakłady chemiczne wówczas zmieniły sytuację naszego miasta, tak dzisiaj ta decyzja o budowie pierwszej w Europie elektrowni SMR właśnie we Włocławku na nowo przedefiniuje, przeprogramuje tak naprawdę całą gospodarkę naszego miasta, dlatego że zapewnia energetyczne podstawy dla również innych podmiotów, które we Włocławku i w regionie włocławskim zdecydują się ulokować, to po pierwsze, a myślę, że najbardziej istotne dla mieszkańców Włocławka są nowe miejsca pracy, które tutaj dzięki tej inwestycji się pojawią. Nie mówimy tutaj o kilkudziesięciu miejscach pracy, tylko mówimy o kilkuset miejscach pracy. Z każdym kolejnym reaktorem ta liczba będzie wzrastać i co ważne, mogę w ciemno powiedzieć, że biorąc pod uwagę taki projekt, to nie będą niskopłatne miejsca pracy, tylko przeznaczone dla specjalistów, czyli ten oddech związany właśnie z dobrym zarabianiem i życiem we Włocławku tutaj zostanie jeszcze wzmocniony.
2: Małe modułowe reaktory jądrowe są uznawane za jedną z najnowocześniejszych technologii energetycznych na świecie. Pierwsze tego typu obiekty powstają obecnie w Kanadzie i właśnie na kanadyjskich rozwiązaniach mają być wzorowane instalacje planowane w Polsce. Jak podkreślają przedstawiciele OSGE, proces przygotowania inwestycji trwa już od dłuższego czasu. Obejmuje on szereg analiz, badań oraz procedur administracyjnych, które mają zostać przeprowadzone.

0: prowadzone przed rozpoczęciem budowy.
1: Przygotowujemy się bardzo solidnie do tego, do rozpoczęcia tej inwestycji. Ten proces jest długi, być może na co dzień Państwo tego nie widzicie, ale po naszej stronie spółki ilość dokumentów i decyzji, która jest wymagana do tego, żeby ten proces rozpocząć, jest naprawdę ogromny, więc myślę, że też w najbliższym czasie prace takie terenowe będą już coraz bardziej widoczne, natomiast na razie skupiamy się na tym, żeby tą część administracyjną, jak najbardziej decyzyjno-administracyjną zaawansować. Tak jak wspomniałem, my się przygotowujemy do tego procesu dosyć solidnie. Mamy już zakres raportu środowiskowego, przygotowujemy różnego rodzaju studia techniczne, analizy dostępności wody. Woda jest tutaj dużym wyzwaniem pomimo sąsiedztwa rzeki. No, jak Państwo wiecie, reaktory jądrowe wymagają dużej ilości wody. Przygotowujemy też całą dokumentację techniczną, tak żeby ten projekt był możliwy do wdrożenia w Polsce, czyli ten projekt taki standardowy, ten standard design, który mamy przygotowany na Stany i na Kanadę, musimy teraz spolszczyć to wszystko. To jest masę, tysiące godzin naszych inżynierów, żeby się przygotować do tego projektu, tak żeby później już jakby samo wykonawstwo, sam przebieg tego projektu następował bezproblemowo.
0: Zgodnie z założeniami we Wrocławku ma powstać 6 modułowych reaktorów SMR. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem, będą to pierwsze tego typu jednostki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Przedstawiciele spółki oraz samorządu podkreślają, że projekt ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jednocześnie może stać się impulsem rozwojowym dla Wrocławka, przyciągając nowych inwestorów, tworząc miejsca pracy i wzmacniając pozycję miasta na gospodarczej mapie Polski.
1: Myślę, że ciekawe są obserwacje i doświadczenia z tego site'u w Kanadzie, w Darlington, jak to jest tam zorganizowane. To sam efekt, sam plac budowy to jest około 2 do 3 tysięcy pracowników przez kilka lat tutaj jakby zlokalizowanych. A później jeśli chodzi o eksploatację już i operowanie tymi jednostkami, no to są zespoły, zależy czy, o ilu unitach, o operatorstwie, na ilu unitach rozmawiamy, ale nie chciałbym podać konkretnej liczby, ale to może być kilkaset osób nawet dla całej instalacji składającej się z takich 6 unitów, prawda? Czyli tak gdzieś około 150 osób na jedną jednostkę do operowania. Już mówię o samym jakby, jak już jest wybudowana instalacja, już jest kwestia jakby operatorstwa na tej instalacji.
2: Oczywiście są przychody do budżetu i te bezpośrednie, jak podatek od nieruchomości czy podatek od budowli, i te pośrednie, które no, dryfują przez budżet państwa, czyli udział w podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, czyli CIT. Więc każda osoba zatrudniona to też są potencjalne wpływy do naszego budżetu. Tu szacujemy, że przy realizacji całego tego projektu wraz z przyległościami, bo to też trzeba o tym wspominać, to, no, to będzie duży wzrost dochodów miasta, a przez to też zwiększenie możliwości na realizację oczekiwań mieszkańców co do lokalnego samorządu. Już jest zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych z tak zwanego obszaru energochłonnego, który no, szuka takich miejsc, gdzie dostęp do tej energii będzie zapewniony, bo tu stabilność dostępu do energii elektrycznej jest fundamentalna i dla właśnie tych energochłonnych gałęzi przemysłu kluczowa przy podejmowaniu decyzji, więc spodziewam się, że nie powiem, że w ciągu miesiąca, pół roku czy roku, ale pewnie będziemy mieli okazję spotkać się w nieco innym towarzystwie, kiedy będę miał możliwość poinformowania o właśnie zakończonych rozmowach z podmiotami, które już czekają tak naprawdę na tą energię wyprodukowaną z tej elektrowni atomowej we Wrocławku, która powstanie.
0: Według obecnych planów pierwszy modułowy reaktor jądrowy we Wrocławku mógłby zostać uruchomiony w latach 2031-2032. Do tego czasu inwestora czeka jeszcze wiele etapów przygotowawczych. Jednak podpisane porozumienie

jest kolejnym sygnałem, że projekt stopniowo przechodzi od planów do konkretnych działań. Miniony weekend we Wrocławku i regionie upłynął pod znakiem ekstremalnej pogody i wzmożonej pracy służb. Wysokie temperatury dawały się bez znaki mieszkańcom, a gwałtowne burze przyniosły intensywne opady deszczu, które miejscami doprowadziły do

0: drogowe, wszystkie te zdarzenia były kolizjami drogowymi, nie było żadnego wypadku drogowego. Ujawniliśmy wykroczenia w ilości 214, z czego 148 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. I tak za to przekroczenie dozwolonej prędkości zatrzymano 2 prawa jazdy w obszarze zabudowanym. Ujawniono także 2 nietrzeźwych kierujących, byli to kierujący rowerami.
1: Jednak to nie był koniec intensywnej pracy służb. W poniedziałkowy poranek policjanci przeprowadzili działania w rejonie pożaru przy ulicy Barskiej.
0: Dzisiaj około godziny 7:30 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przy ulicy Barskiej. Był to pożar magazynu. Na miejscu policjanci zabezpieczają całe to miejsce zdarzenia. Straż pożarna prowadzi czynności, które polegają na gaszeniu pożaru. Po zakończeniu tej akcji gaśniczej i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia będzie możliwość przeprowadzenia oględzin tego miejsca z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa oraz prokuratora, które być może wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia.
1: Najbliższe dni również zapowiadają się bardzo gorąco. Służby apelują o zachowanie ostrożności na drogach, jak i podczas gwałtownych zjawisk pogodowych. Budowa zielonych terenów Śródmieścia miała zakończyć się w lutym. Terminy ulegały kolejnym przesunięciom. Obecnie termin oddania inwestycji to koniec czerwca. Śródmieście jest rozkopane. Mieszkańcy mają trudności z poruszaniem się zarówno pojazdami, jak i na pieszo. Z trudnościami zmagają się również przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy ulicach, na których prowadzona jest inwestycja. Wykonawcą zielonych terenów jest Balzola. Ta sama firma realizuje inwestycje na 3 maja.
2: Nazywam się Anna Piątkiewicz, prowadzę tutaj działalność od 20 lat we Włocławku. Jestem przy ulicy Zduńskiej. Tutaj na narożniku mam sklep. Problem, z jakim się zmagam, to jest brak komunikacji między firmami, które robią tutaj tą całą przebudowę, i brak zainteresowania przez inwestora, nie wiem, kto jest inwestorem, czy Urząd Miasta, czy Zarząd Dróg, brak zainteresowania nami jako przedsiębiorcami. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeśli robiona jest ulica handlowa, to inwestor stawia warunki i inwestor powinien wyłonić taką firmę, która jest dwuzmianowa. Jeśli nie ma tej dwuzmianowości, to powinien zadeklarować, że w razie potrzeby taką dodatkową zmianę stworzy. Dlaczego? Dlatego, że my pracujemy tutaj od godziny 8 do godziny 16, czy od 9 do godziny 17, tak jak tutaj moi znajomi. Przecież jest to ulica handlowa. Ktoś, kto wyłaniał firmę, musiał się liczyć z tym, że tutaj działamy, tak, handlujemy, my opłacamy podatki, część z tego remontu jest też finansowana z tych pieniędzy. Druga sprawa, nikt nas nie informuje, co będzie zrobione. Zdarzyła się taka sytuacja, wychodzę ze sklepu, po 5 minutach dzwoni pani, która tutaj obsługuje, i mówi: proszę pani, ale my już nie mamy wyjścia. Jak nie mamy wyjścia? Przed chwilą było. Podjechała kobarka, zerwała chodnik, wykopała dwie szufle tej dziury. Mówię: proszę pana, ale jak to się stało? Dlaczego pan nie powiedział, że będzie pan to robił? On mówi: proszę pani, no muszę to wykopać, bo za tydzień tutaj będzie kostka kładziona. Za tydzień, drodzy państwo. A co przez tydzień mam zrobić? Nie handlować? Więc po mojej interwencji, po mnóstwu niemiłych słów, które padły tutaj, no, przyszła firma, usypała taką prowizorkę, jakoś działaliśmy. Wczoraj przychodzi jeden z panów pracowników i mówi: proszę pani, jutro sklep nie będzie czynny. Dlaczego? Bo jutro będziemy robić korytowanie. Wiecie państwo, kto nas informuje o takich rzeczach? Pracownik budowy, który zostaje przesłany. Nie żaden kierownik, nie miasto, nie zarząd dróg. My nie mamy żadnego planu tutaj na to. My spotkaliśmy się po to, żeby o tym powiedzieć. My nie występujemy tutaj przeciwko panu prezydentowi, tylko występujemy, żeby zaalarmować problem, jaki jest. Bardzo dobrze byłoby, gdyby Urząd Miasta tutaj umorzył tym właścicielom tych lokali chociaż część podatku od nieruchomości, jak nie za całe pół roku, za którym tutaj się remont trwa. 7 miesięcy, drodzy państwo. Więc proszę sobie pomyśleć, jeśli ci właściciele tych lokali, bo my jesteśmy w większości tutaj najemcami, tak? Czy no są tutaj też panowie, którzy są właścicielami, ale jeśli oni dostają pomoc,

0: od tych podatków od nieruchomości, chociaż umorzony częściowo, to oni będą w stanie nam obniżyć czynsze. Inaczej nie są w stanie, mówią, no musicie państwo płacić, z czego mamy płacić? Ja zapraszam państwa pod sklep. Dzisiaj od 7 rano zostały poczynione prace związane z korytowaniem tego chodnika i na tą chwilę zostały ułożone palety. Ja bardzo bym prosiła, żeby państwo sfilmowali to i zadaję pytanie, jeśli ktoś z klientów czy ktoś z przechodniów złamie nogę na tej palecie, czy cokolwiek się wydarzy, kto będzie płacił za to ubezpieczenie? Bo ja jako właściciel sklepu, no na pewno nie. Chociaż będą mnie skarżyć, bo to pod moim sklepem. Jak my mamy funkcjonować? Czy sklepy pracują, czy nie pracują? My płacimy ZUS-y. My płacimy lokale, my płacimy pracownikom. Skądś musimy te pieniądze wziąć? My jesteśmy już na skraju wytrzymałości. I ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, ale myślę, że państwo mają tutaj to samo do powiedzenia.
1: Troszkę więcej, bo ja wyprostuję tą sprawę, jeżeli chodzi o ten podatek, o roszczenie w kwestii podatku od nieruchomości. To są bardzo małe pieniądze, podatek od nieruchomości. To nie są duże kwoty. Tu należy rozmawiać o obrocie, o stratach z obrotu, bo to są konkretne pieniądze. Nie chcę wymieniać, każdy z nas ma inaczej. W moim przypadku są to duże pieniądze, naprawdę. I gdyby tu miasto zastosowało takie rozwiązanie, jakie było stosowane w stosunku do przedsiębiorców w okresie pandemii, to mogłoby mieć sens. To musiałoby po prostu wyglądać no, kwotowo, przynajmniej w taki sposób. Tak, były transze po 50 tysięcy złotych, prawda? I no, ten okres był oczywiście jeszcze dłuższy, ale to w jakiś sposób rekompensowało. Podatek od nieruchomości to jest kilkaset złotych lub tysiąc kilkaset złotych. Nie zmieni nic w budżecie. Tu rozmawiamy o kwocie na przykład 100 tysięcy złotych. Powinienem otrzymać taką rekompensatę.
0: Do kogo się zwrócić, drodzy państwo? Czy macie jakieś pomysły jako przedsiębiorcy, jako właściciele, do kogo się zwrócić o taką pomoc?
2: Firma wykonująca i to jest chyba, no, firma jest ubezpieczona.
3: Po prostu w Łodzi, ja z 3 maja akurat jestem, tam miało już się zakończyć pierwszy etap wstępnie. Ja nie widzę końca, ja nie mam ogródka, nie mam nic, ja leżę. Ja leżę. Z wakacje przede mną.
0: Czyli ten okres, który pan powinien najwięcej starać.
3: Zimą nie chcę tam robią, ale latem to ja mam, ogródek musi pracować. No tak, gastronomia to jest.
2: Zbierzały się, już było ich dwa lub trzy takie konsultacje, była firma Balzola. Między innymi właśnie obiecała, tak jak panu, że dlatego robią pierwszy etap od placu wolności, zaczynają, że miał być on udostępniony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność restauracyjną od czerwca. Natomiast dzisiaj możecie państwo pójść na teren budowy na pierwszy etap, tam dzisiaj nie ma nikogo.
4: Miesiące się nic nie działo
2: kompletnie. Przez cały maj ani jednej osoby nie było na tym odcinku. Wczoraj były 3 osoby, a dzisiaj nie ma już tam nikogo. Także tak odbywają się prace, które miały zagwarantować nam, przedsiębiorcom, tak powiem, zarabianie i cały czas bez żadnych szkód ponoszenie, że tak powiem, prowadzenie działalności. A dzisiaj się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Mało tego, wystarczy spojrzeć, tu dalej mamy tereny zielone, zostały nasadzone trawy, które już są wydeptane, dlatego że jest totalny brak organizacji takiej pracy. Jest już położone są trawy, natomiast ludzie nie mają którędy chodzić, więc chodzą po trawach. Trawy zostały wygniecione, zniszczone. No i teraz ciekawe, kto za to zapłaci, bo oczywiście inwestor wykonał swoją pracę, bo posadził zieleń. Natomiast no, mamy stan takich rzeczy, jaki mamy. Kostka, którą tutaj państwo myślicie, możecie się przejść, kilka kostek jest już popękanych. Nie wiem, czy inwestor, czy miasto, czy ktoś, kto prowadzi nad tym nadzór. Natomiast kostki też są bardzo nierówno położone, 2 mm, 3 mm różnice. Wydaje mi się, że ktoś powinien się przejść i skontrolować jakość tej nawierzchni, która została położona. A na 3 maja faktycznie prace przeciągają się strasznie. Wszystkie siły są dzisiaj chyba położone tutaj, tak, dlatego u nas nie ma.
1: Zastanowić się, co projektant, co władze miasta chciały osiągnąć tym projektem, który powstał. Została zlikwidowana bardzo duża liczba miejsc parkingowych, prawda? No niestety, żeby był biznes, żeby ten sklep działał, musi przyjechać towar. Klient też ma swoje wymagania. Ja miałem telefon, nie przyjedziemy do państwa, bo nie ma gdzie zaparkować. Dokładnie tak. I teraz, tak jak w tej części ulicy Zduńskiej, prawda, została ulica zwężona i dalej ulica Miedziana, zostały zlikwidowane parkingi dla samochodów. Tak,

0: Okej, będzie ścieżka rowerowa. Ja wiem, jakie będą tłumaczenia. Przyjdzie ktoś z urzędu, będzie tutaj opowiadał takie rzeczy piękne. Tylko ja zapytam tak, dla kogo w ogóle jest ta inwestycja? Komu to ma służyć? Bo ja obawiam się, że to będzie służyło, tak jak widzimy na Placu Wolności, osobom wykluczonym społecznie, prawda? Ja jestem przerażony, czy tu, bo mamy kawałek chodnika, czy przed lokalem nie będę miał ławeczek. Bo jak będę miał ławeczki, to wiadomo, co będzie dalej. To będą butelki, to będą puszki, to będzie bałagan, to będzie wszystko, no wiedzą Państwo, jakie będzie, prawda? I jak można, jeżeli to jest strefa ruchu, czy jak to się nazywa, i tam są wyłączone części w ogóle, gdzie nie można będzie do niektórych, nie, w ogóle po prostu się zatrzymać przy niektórych sklepach. No to proszę Państwa, no to pytanie, wół dla karety, czy kareta dla wołu? No.
1: Czy ta firma Bazola, skoro przedłużała te terminy oddania tej inwestycji, płaci kary? Bo my tak
0: Czy płaci
1: naprawdę nie
0: karę?
1: wiemy, czy płaci?
0: Płaci karę.
1: Czy płaci karę? Bo jeżeli płaci karę, to te słów oczywiście, to z tych pieniędzy powinni się podzielić z nami. Bo to właściwie nie miasto ponosi konsekwencje tego, tylko my wszyscy tutaj.
2: Czy nie mogą
1: Czy
2: się
1: nie
2: podzielić
1: mogą
2: na
1: iść?
2: te pieniądze?
1: Oczywiście, że tak.
2: I się
1: Ale my
2: zamykają. Przepraszam.
1: do tej pory nie wiemy, czy firma zapłaci jakieś kary.
2: My
1: Nie
2: nie wiemy, bo nikt z nami tego
1: nikt z
2: nie
1: nami nie
2: mówił. My jesteśmy
1: rozmawia.
2: partnerem.
0: Jeżeli chodzi o karę, to proszę Państwa, jestem na 100% pewien, że Bazola nie zapłaci żadnej kary. Żadnej. Gdyby groziły im te kary, gdyby czuli tą presję, zachowywaliby się inaczej. Bardziej by pracowali, nie wiem, robiliby, przerzucali tych ludzi, ci ludzie znikali i nie byli. Oni po prostu widać było poczucie bezkarności. Prawda? No kolejny aneks, okej, ten aneks pierwszy możemy zrozumieć. Był ten jeden miesiąc bardzo mroźny. Rozumiemy. Ale co dalej? Tu na tym odcinku z Duńskiej tygodniami ich nie było. Plotka głosi, że w momencie podpisywania umowy na tą inwestycję równolegle został podpisany aneks in blanco. No i to jest odpowiedź. Powiedziałem, plotka głosi. Słyszałem taką plotkę.
3: Skierowaliśmy się do ratusza, by uzyskać komentarz. Czy Urząd Miasta przewiduje rekompensaty za straty dla przedsiębiorców?
4: Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja Zielone Tereny Śródmieścia jest dosyć problematyczna dla mieszkańców, przedsiębiorców, ale również dla podwykonawców, którzy pracują przy tej inwestycji. Staramy się tutaj, żeby jak najlepiej wyszła ta inwestycja pod względem jakości, ale również zależy nam na tym, żeby zakończyć ją jak najszybciej. I dostaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że w najbliższy poniedziałek między innymi zostanie otworzone skrzyżowanie ulicy Szczęśliwej ze Świętego Antoniego. Natomiast przejezdność i gotowość do odbioru inwestycji będzie zgodnie z tym wydłużonym terminem, czyli 26 czerwca. Oczywiście mamy też świadomość tego, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje biznesy wzdłuż tej inwestycji, no borykają się z różnymi problemami. Prosimy jeszcze o tę chwilę cierpliwości do ukończenia tej inwestycji. Natomiast tutaj no, w zakresie jakichkolwiek odszkodowań czy wsparcia, jeżeli chodzi o podatki, niestety tutaj Urząd Miasta no, nie ma żadnej możliwości zadziałania w tym kierunku. Podkreślamy natomiast, że między innymi te przedsiębiorstwa, te firmy, które swoje siedziby mają na obszarze rewitalizowanym, mogą uczestniczyć i brać udział w wydarzeniach, które są wpisane w gminnym programie rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2034 i tam jest szereg wsparcia właśnie dla przedsiębiorców. To jest między innymi możliwość wzięcia udziału w konkursie Markowy Lokal Śródmieścia. To jest możliwość uczestniczenia i korzystania z spotkań, warsztatów, porad w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Można również brać udział w programie Witryna Plus, czyli pozyskania dofinansowania na witryny sklepowe oraz reklamy. To jest również uczestniczenie w Kujawskiej Izbie Rozwoju i tam przedstawiania swoich pomysłów na polepszenie funkcjonowania swojego biznesu. Więc jeszcze raz chciałbym poprosić o chwilę cierpliwości. Zmierzamy już ku ku końcowi, jeżeli

0: jeżeli chodzi o tą inwestycję.
1: Termin oddania zielonych terenów Śródmieścia mija z końcem czerwca. Czy utraceni w czasie ciągnącego się remontu klienci wrócą do sklepów działających na terenie inwestycji? Z badań wynika, że jeżeli utrudnienia, np. zamknięta ulica lub brak dogodnego dojazdu, trwają zbyt długo, klienci budują nowe nawyki zakupowe i mogą trwale przenieść się do innych punktów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Paulina Szajgicka, Pro Beauty Clinic Bozołek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego my kobiety jesteśmy takie poszkodowane przez los i chyba zdecydowana większość z nas w którymś tam momencie swojego życia będzie się borykała z problemem celulitu, czego nie doświadczają najczęściej mężczyźni? Skąd to wynika?
1: My zawsze się śmiejemy, że generalnie to nie jest nasza wina, to jest wina budowy tkanki łącznej, więc tutaj trochę się rozgrzeszamy, w cudzysłowie mówiąc. Wynika to z faktu budowy tkanki łącznej, czyli spraszczając maksymalnie, porównuję to do rajstopy kabaretki, czyli my kobiety mamy rajstopę kabaretkę, przez którą te raziki tłuszczowe gdzieś tam przebijają
0: ta tkanka łączna. A mężczyźni mają taką bardziej zbitą tą skórę, jakąś taką bardziej.
1: Mają po prostu jednolitą rajstopę, dlatego też tą tkankę mają zbitą, tam się nic nie przedostaje, bo jest gładko. Więc to jest zupełnie inna budowa. Natomiast faktem jest, że my kobiety, no praktycznie każda kobieta i to już niezależnie od wagi, ma

0: najczęściej problem z celulitem.
1: No właśnie, niezależnie od wagi, bo gdzieś tam krążą też takie mity, że celulit to nadwaga, to jakieś związane właśnie z tym problemem. Też, ale niekoniecznie, bardzo szczupłe osoby również mają celulit, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, dlatego że to wynika właśnie no, z naszych z jednej strony predyspozycji, no ale przede wszystkim styl życia. To jest tak jakby kluczowe, jeżeli chodzi o typowo celulit i tak na dobrą sprawę tych stopni celulitu mamy wiele. Natomiast zaczyna się wszystko od zmniejszenia krążenia, czyli siedzący tryb życia. On już gdzieś tam nam te błony komórkowe zaczyna zmieniać. Pojawiają się tam zmiany, które faktycznie ten celulit wzmagają. Do tego mówimy bardzo często właśnie o niedostatecznej ilości picia wody. No bo o ile latem, no to jeszcze czujemy pragnienie i gdzieś tam pijemy tą wodę, o tyle zimą bardzo często.
1: Zmuszać się musimy.
0: I najczęściej jest tak, że naszym ulubionym płynem jest po prostu kawa. Natomiast tutaj faktycznie jest wiele czynników, na które wpływa ten ostateczny nasz wygląd. Przede wszystkim też dieta, tak? Czyli wysoko przetworzone składniki, one tworzą taki prozapalny odczyn w naszym organizmie. Celulit lubuje się w pszennych pieczywach, w pszennych makaronach, czyli to jest coś, co on po prostu lubi. I tutaj bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy odstawimy te wysokowęglowe składniki, okazuje się, że nagle celulit...
1: Czyli co, dieta keto jest dobra?
0: No może niekoniecznie keto, no bo to już wymaga pewnych restrykcji, natomiast zdecydowanie ta dieta keto, bardzo często po niej najszybciej widzimy, że ta skóra się nam wygładza magicznie. Natomiast tutaj bardziej zamienienie tych produktów takich prostych, typu właśnie pszenną bułka na pełnoziarniste, czy to będzie pełnoziarniste
1: pieczywo.
0: Czyli taki styl
1: niskowęglowodanowy,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Żeby po prostu jak najbardziej zadbać o ten właśnie taki przeciwzapalny styl, nie?
1: Rzeczywiście
0: diety.
1: Można naocznie, że tak powiem, zobaczyć efekty zmniejszenia tego celulitu, zmieniając dietę?
0: Zdecydowanie. Tutaj ważna też jest aktywność fizyczna, czyli to nie jest tak, że jak odstawimy chleb, to nagle nam celulit zniknie, tak? Natomiast tutaj bardzo ważnym też właśnie czynnikiem jest ten tryb życia, czyli tutaj nie mówimy o siłowych treningach i fitnessie i tak dalej, ale chociażby jak WHO zaleca 10 tysięcy kroków, prawda? To jest tak jakby ważny aspekt i faktycznie na fotelu, w gabinetach najczęściej właśnie się tutaj zauważamy, że nie wiem, prace typu księgowa, czy gdzieś tam jakieś zawody takie typowo biurkowe. Biurowe, że dużo spędzamy przy tym biurku, ale nie mamy czasu na tą aktywność fizyczną, no to niestety ten celulit wtedy jest taki najbardziej no, widoczny.
1: Przyznam szczerze, że kiedy ja byłam młoda, nie wiem, młodą dziewczyną w podstawówce, w liceum, to w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest celulit. W ogóle to słowo nie padało w naszych rozmowach. Tymczasem, kiedy teraz obserwujemy młode dziewczyny, nawet na ulicach, w krótkich spodenkach, widzimy, że one się z tym problemem borykają. Z czego to wynika, że coraz młodsi mają
0: przede wszystkim z wysoko przetworzonych produktów w diecie, no bo w naszych czasach no to się żyło inaczej zupełnie. Te jedzenie, te wszystkie tak jakby składniki,
1: no
0: one były innej
1: jakości.
0: Gotowych.
1: Nie jedliśmy w żabce gotowych
0: teraz
1: dań.
0: Tak, wchodzimy do żabki i mamy gotowe produkty. Kiedyś to jednak mama dbała nasza o to, żeby było ten gotowy produkt, no bo jak nie było gotowego obiadu, to nie mogłyśmy iść tak po prostu do żabki i sobie coś tam zjeść, więc tutaj zupełnie inny styl życia, więc można śmiało powiedzieć, że celulit to jest taka
1: choroba
0: trochę
1: choroba cywilizacyjna,
0: dokładnie, że tak jakby, no to jest wynik naszych takich ewolucji w czasie, tak, czyli ten postęp, który gdzieś tam się rozwija, no to niekoniecznie przekłada się na nasz wygląd.
1: Ale no, zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać pewnie na urlopy. No i to jest taki czas, że no, tego wroga, którego gdzieś tam mamy blisko siebie, mam tutaj na myśli celulit, i akceptujemy w takich warunkach domowych, to chcielibyśmy się bardzo szybko pozbyć właśnie no, okoliczność urlopu. Czy jest

0: to w ogóle możliwe? No, zakładając, że dobrze, troszeczkę tam zmienimy swoją dietę, ale przecież no, niektórzy się w miarę dobrze też odżywiają, a jednak ten celulit jest.
1: No to tutaj generalnie jest mnóstwo, tak jak wspominałam, jest wiele czynników, które ten celulit gdzieś tam zbiera, żniwa, więc jeżeli tutaj dieta jest zachowana, w miarę świadomie jemy, no to włączamy kolejny czynnik, czyli aktywność fizyczna. Dodatkowym takim już kosmetycznym elementem, no to chociażby szczotkowanie na sucho ciała. To jest coś, co faktycznie tutaj przynosi świetne rezultaty, no bo ja, tak jak wspominałam, tą pierwszą fazą to jest właśnie zaburzenie krążenia. A takie szczotkowanie dość intensywne, ono właśnie to krążenie nam pobudza.
0: I to możemy robić sobie w domu?
1: Same w domu, codziennie, po kilka minut.
0: Tu oczywiście pewnie regularność też.
1: No, no zdecydowanie. To tak jakby bez regularności, to tak jak z dietą i ze wszystkim. Natomiast też tam się pojawiają różnego rodzaju bańki chińskie, no ale to już jest na przykład nie dla wszystkich, no bo jeżeli mamy naczynia, no to wtedy te naczynia wyciągamy, bo ta bańka intensywnie zasysa. Tutaj też się pojawiają siniaki, więc to już tak jakby trzeba zobaczyć.
0: Ostrożnie.
1: Tak, dokładnie. Natomiast takie suche szczotkowanie jak najbardziej, też odpowiednie nawilżenie skóry, no i nawodnienie od środka, czyli ta woda to jest taki tutaj must have, bez tego po prostu ani rusz.
0: A te wszystkie żele cud, które są gdzieś tam dostępne w drogeriach, antycelulitowe, celulit stop i tak dalej, czy to działa?
1: Znaczy tak, najczęściej takie produkty mają w sobie jakieś tam papryczki, chili, które powodują takie nagrzanie. To wszystko ma na celu również pobudzić krążenie. Więc tutaj raczej bym nie poszła w ten deseń, że jak będziemy miały tutaj, się wysmarujemy celulitem, to kremem na celulit, to wszystko nam rozwiąże.
0: Ale samo smarowanie nie jest złe, tak?
1: Wspomaganie. Kolejny czynnik, który gdzieś tam ma na celu zminimalizować ten problem, czyli po takim intensywnym szczotkowaniu, pobudzeniu tego krążenia, nałożenie produktu, który jeszcze długofalowo trochę podgrzewa, jest dobrym rozwiązaniem.
0: Wspomniała Pani o wodzie, że ona jest konieczna. A co z ziołami? Czy są jakieś zioła, które na przykład możemy sobie...
1: Na pewno pokrzywa działa moczopędnie, więc tak jakby ona nam ułatwia. Natomiast wiem, że też wyciąg z bluszczu, on jest często właśnie w tych kosmetykach na celulit, bo on właśnie działa tak antycelulitowo. Natomiast woda jest podstawą, więc tutaj lepiej wypić te 2 litry wody, niż tak jakby filiżankę ziół z zamiarem, no bo wypiłam filiżankę pokrzywy, to już jestem zwolniona, no nie, bo zrobiłam. Więc tutaj zdecydowanie woda niegazowana, najlepiej mineralna, no bo też zależy nam na tym nawodnieniu i też wzbogaceniu organizmów te mikro i makroelementy.
0: A jeśli chodzi o ruch, to jest jakikolwiek ruch, czy to są jakieś takie ćwiczenia konkretne, które gdzieś tam powinniśmy wykonywać?
1: Tutaj zdecydowanie, jeżeli są osoby, które się brzydzą wysiłkiem fizycznym na przykład.
0: A są no takie, które niekoniecznie lubią?
1: Niekoniecznie lubią, więc tak jakby wtedy zalecamy te 10 tysięcy kroków, tak? Można sobie w domowych warunkach 10 tysięcy kroków zrobić, tak? Możemy sobie zorganizować małą bieżnię, żeby te kroki robić. Teraz mamy pogodę, w sensie no teoretycznie mamy idące lato.
0: Mamy lato.
1: Więc tak jakby tutaj zdecydowanie możemy te kroki łatwo zrobić. Natomiast oczywiście jest tak, że treningi, czy to będzie coś w stylu fitness, czy to będzie coś w stylu treningu siłowego, oczywiście nam modelują ogólnie sylwetkę. Tu już nie mówimy o typowym celulicie, tylko o sylwetce. Natomiast jeżeli chodzi też o redukcję wagi, to zdecydowanie gdzieś tam pojawiają się takie badania, że lepiej chodzić na bieżni niż biegać i tak jakby podwyższać ten kortyzol, jeżeli chodzi o typowo spalanie tłuszczu. Więc tak jakby tutaj na pewno trzeba zasięgnąć rady specjalistów, no bo ja się w tym nie specjalizuję, ale wiemy, że lepsze jest chodzenie na bieżni niż bieganie pod kąt, jeżeli mówimy już typowo o spalaniu komórek tłuszczowych.
0: A jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany, robi już wszystko, ale chce jeszcze więcej, to czy wy oferujecie na przykład jakieś zabiegi w gabinecie kosmetycznym, które jeszcze jakby tutaj przyspieszą?
1: Przyspieszą. No to tak. W takim przypadku jak najbardziej polecamy zabiegi. Tutaj my zawsze wyszukujemy takich maksymalnie intensywnych technologii, więc my wiemy, że klienci nie mają

0: mają czasu na 10, 15 czy tam 20 zabiegów. Dlatego mamy tutaj dwie takie technologie. Jedna technologia to jest połączenie fali radiowej z falą uderzeniową i to jest typowo na celulit. To jest zadaniowe. To po prostu ubija, dosłownie mówiąc. Jednocześnie też ujędrniając, no bo to ciepło, ono fajnie modeluje. Natomiast drugie urządzenie to jest po prostu fala radiowa z ultradźwiękiem i to znowu jest urządzenie, które bardziej ujędrnia, bardziej modeluje, czyli jeżeli chcemy trochę z obwodu zdjąć, no to wtedy w takim przypadku to drugie urządzenie nam pozwala na to. Co ciekawe, no po tym naszym urządzeniu na celulit widzimy takie no, widoczne rezultaty, że w momencie, kiedy celulit był, to on się po prostu rozbija. Tutaj kiedyś jedna z klientek porównała to, że po prostu z fasoli zrobiłyśmy jej najpierw groch, a później kaszę, więc tak jakby właśnie to tak wygląda, że my rozbijamy te zraziki tłuszczowe, jednocześnie też dbając o tą zwłóknioną tkankę łączną. No bo to między innymi wygląda tak, że ta tkanka łączna nam ciągnie tą skórę, ten celulit nam wychodzi, dlatego widzimy góry i doliny, nie?
1: Czyli ta zwłókniona tkanka łączna, ona poddawana tym zabiegom staje się bardziej sprężysta.
0: A dodatkowo też właśnie dużą uwagę zwracamy na drenaże limfatyczne, czyli w momencie, kiedy my już tą limfę tam wszystko porozbijałyśmy i chcemy, żeby ten organizm jak najszybciej przetrawił, no to drenaż limfatyczny po prostu tą limfę motywuje i przepycha.
1: Z celulitem można wygrać?
0: Można go wyciszyć, czyli tutaj faktycznie jest tak, że widzimy bardzo duże rezultaty. Najfajniejsze właśnie efekty mamy u klientek, które właśnie łączą wszystko, nie? Że mamy i dietę, i ruch, i jeszcze zabiegi, no to jesteśmy w stanie faktycznie tam, jak mamy ten pakiet 4 zabiegów, to jesteśmy w stanie tak zrobić czasami, jak pokazujemy jakieś zdjęcia przed, po, to jest faktycznie wow. Natomiast na pewno nie jest tak, że jak zrobimy serię takich zabiegów, a później znowu wrócimy na złe tory, to, że to nam nie wróci, no bo niestety im mniejsza aktywność, tym no, mniejsze później, większe, bardziej widoczny ten celulit.
1: Ale próbować warto. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Paulina Szajgicka z ProBeauty Clinic.
0: Dziękuję.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych, są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super. Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
3: No, jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie? Z jakich atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
6: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowej Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
6: No, 1000.
3: Nie, no 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka. Tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście, jak co roku, liczne nagrody.

0: nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
1: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza. I tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
2: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
3: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
4: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
3: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
4: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
3: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osiersku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
4: Klub bokserski Start. W jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
3: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13 jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia no, boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
4: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
3: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16, 17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17, 18:30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
4: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
3: Tak, oczywiście w zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali Start?
5: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem Start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
6: No, ja trenuję już rok. No i Start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej. Całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No, dlatego między innymi. No, głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
7: No, ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
4: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
5: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
4: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
5: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie nie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
6: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo. Nie, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, Będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich.

0: w Kujawsko-Pomorskim, wadze do 70 kilo, no i to na razie tyle ze wszystkich.
1: No, ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
2: Okej, okay. Jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
0: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
1: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
4: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
5: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starcie.
2: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
5: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
2: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
5: Od 10 roku życia.
2: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
2: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej technika.
7: Dynamika, technika.
8: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
2: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
6: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
2: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
6: W młodzikach 75 kilo.
8: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
9: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
10: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
9: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców, u dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać te.

0: rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie, a więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca, ta rola taty ma ogromne znaczenie.
1: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
0: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym, jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
1: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
1: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Okay. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na siodzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
8: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
12: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
13: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha.
14: Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
14: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
14: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
15: Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
15: Po parku Okietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
14: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
15: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
12: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
12: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy często, czy czasem przegrywa?
12: To i to. Okay.
14: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: Mecze, domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
14: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Zdrowia, szczęścia i pomyślności i dużo spełnienia marzeń.
14: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
16: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
17: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
18: Mój tata jest kochany,

0: Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
1: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
2: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Włocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
3: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
4: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
3: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
2: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
5: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
4: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Włocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
5: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, były raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
4: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy, przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
5: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Mamy, oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero to się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
4: Dziewczynki też mogą się zapisać?
5: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
6: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
7: Ja też.

0: roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
1: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
2: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?

0: I lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
1: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
2: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osiru, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
0: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry. No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
1: No, to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na jakieś konkurencje różne.
2: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
0: Ja Francji i Mbappé.
2: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać. No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
1: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
3: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
4: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
2: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
6: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
7: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
6: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
8: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi, więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną

0: wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
3: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
3: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
3: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, głównie tak, dość aktywnie.
4: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
4: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
5: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
6: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
5: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
6: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
5: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
6: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
2: No super.
3: Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
3: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
5: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
3: O, pan korzysta, cześć!
6: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
6: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
2: Nie.
3: Koło 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Razy w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia.

0: Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
1: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak? Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak? Także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
2: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
1: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
2: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
1: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
3: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
0: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
4: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
2: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
4: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
2: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
4: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
2: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
4: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13 jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia no, boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
2: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
4: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
2: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
4: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
0: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
5: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
6: No ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia, bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
7: No ja 3 lata trenuję.

0: i do sekty dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
2: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
2: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie nie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
3: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No, ja jeszcze za dużo. Na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
0: No, ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, okay. Jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
2: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
3: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
0: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
4: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocławek.
5: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatni start.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
5: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
5: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
6: No, bardziej technika.
7: Dynamika, technika.
8: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
6: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
6: W młodzikach 75 kilo.
8: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. to oni uczą.

0: pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
1: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
2: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
1: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców, u dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie, a więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
2: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
1: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
0: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
2: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
2: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Okay. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i często na co dzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
8: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
10: Za to, że nas wychował.
11: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
12: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
12: Tak.
11: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
11: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
13: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
13: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
13: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj. Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
13: Po parku Okietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
13: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie. Zdrowia, pomyślności i 100 lat. za to, że

0: mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
1: W jakie planszówki gracie najczęściej?
0: W Monopol.
1: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy często, czy czasem przegrywa?
0: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
1: Mecze, domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
0: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma, jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
1: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
0: Zdrowia, szczęścia i pomyślności i dużo spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
2: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
3: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
4: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
5: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
6: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
7: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
7: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
6: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
8: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
8: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, były raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać.

0: wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
1: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
0: Dziewczynki też mogą się zapisać?
1: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
0: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny vibe tego.
5: No, to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne i no, najbardziej czekam na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
7: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń. I tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą

0: osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
1: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
2: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
1: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
0: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
3: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
0: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
4: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
4: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, głównie tak, dość aktywnie.
5: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie, zająłem 3. miejsce w całej Polsce, i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
5: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
5: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
6: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
7: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
6: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
7: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
6: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek.

0: rozwijanie swoich hobby.
1: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
2: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
3: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach 4 przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
2: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
3: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach

0: programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zaliczył się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10.

Sekretariacie Prezesa Zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Spółka ZOO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mopsy, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery,

z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc

Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy. Brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a

Dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty. Ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym

0: dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 48/20/36/26, został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy

0: Oferujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani ministry Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań, więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje, to z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby.

Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czy ten mikroskop, którego akurat nie potrzebuję, bo potrzebuję czegoś zupełnie innego. Więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego, ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje.

0: relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda oczekuje tutaj.
1: Szanowni państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj działającymi na terenie powiatu radziejowskiego na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę nad Kowalem. Dziękuję bardzo.
3: Szanowni państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji w psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież

0: nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
2: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio dużo mówi, które jest takie niszczycielskie?
3: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no... Nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel, my bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
4: Właśnie, pani minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. Faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
3: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia.

0: poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne, jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową.

bo jak wiecie Państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi. I oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa.

0: zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
0: Wakacje dopiero, właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
0: No, super.
3: Super.
0: Jest okej. Jakie atrakcje najciekawsze, co Wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście o tej imprezie?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
5: Na fejsie.
4: na fejsie było zaproszenie dla motocyklistów. I skorzystaliśmy z zaproszenia.
0: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
4: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
0: Panowie?
6: O.
0: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
4: O, pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
0: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Karkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
0: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
0: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
4: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
0: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
4: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
0: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No to wiesz, to zależy, nie? Razy w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka. Tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
2: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
7: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak? Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak? Także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
0: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
7: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
0: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
7: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
8: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
2: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
6: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
0: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
6: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka, i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
0: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
6: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
0: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
6: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
0: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
6: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
0: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
6: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
9: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
10: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
11: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
0: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
9: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
0: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
9: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
10: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
11: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
0: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
9: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
10: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga. no, udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
11: No przede wszystkim to też jest jakaś

0: Przygoda, żeby tam przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
1: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
2: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
3: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
2: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wicebrązowego medalistę mistrzostw świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
3: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
2: Od 10 roku życia.
3: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
4: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
5: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
6: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
3: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
4: No bardziej technika.
5: Dynamika, technika.
6: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
3: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
4: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
3: No, w jakiej kategorii? W jakim wieku?
4: W młodzikach 75 kilo.
6: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
1: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
7: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
8: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
7: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
8: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
7: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym,

0: że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
1: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie. I uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
3: Za co kochasz swojego tatę?
4: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
3: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
4: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
3: I zwiedzacie tam?
4: Tak.
3: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
4: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się to na co dzień.
3: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
5: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
6: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
3: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
5: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
6: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
7: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
8: Za to, że nas wychował.
9: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
3: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
10: Grać w piłkę.
3: Często gracie w piłkę?
10: Tak.
9: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
3: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
10: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
9: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
11: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
3: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
11: Jeździć na rowery.
3: Dokąd jeździcie najczęściej?
11: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
12: Mhm. Chodzić na spacery.
3: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
12: Po parku Łokietka albo po lasach.
3: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
12: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
13: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
3: Jakie planszówki gracie najczęściej?
13: W Monopol.
3: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
13: To i to.
14: Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
3: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
14: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
3: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
12: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
14: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
12: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
15: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
16: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
17: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
18: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
19: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą.

0: i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
0: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
2: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
3: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, 2 tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
3: No tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych, przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
3: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
3: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
6: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
4: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
5: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska, los.

0: gier różnych i no jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
1: No, czy na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na tego, na jakieś konkurencje różne.
2: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
0: Ja Francji i Mbappé.
2: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać. No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
1: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
3: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
4: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
2: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń. I tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy Lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
2: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych. A także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
6: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
2: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
7: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
6: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
8: Bardzo fajnie.

0: Fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
1: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
0: Był wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
1: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
0: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
2: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem Olimpiady Kreatywnej w Reklamie. Zająłem trzecie miejsce w całej Polsce. No i zdałem maturę.
1: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
2: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
1: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
2: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
3: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
4: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa. Przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
3: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji. No i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
4: Myślę, że dokładnie tak, jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
3: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
4: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
5: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
6: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów. w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu.

0: rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś na za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół, tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic. W związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w powiecie, w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawiał kandydat na prezydenta Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy
0: No nie
1: Włocławek
0: może być
1: 2. Nie może
0: inaczej.
1: być inaczej, a więc niejako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Włocławek, Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Włocławek, Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom, w szczególności Kazimierza Wielkiego,
0: No
1: no
0: właśnie,
1: bo tutaj
0: okręgu, z
1: mieszkam,
0: którego pani
1: tak,
0: kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od
1: znam,
0: lat.
1: znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania,

0: wszelkie problemy, które mają mieszkańcy, a jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców no, w jak najszybszym okresie zrealizować.
1: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
0: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
1: nie o liczbę,
0: będzie
1: tu chodzi
0: ich
1: o
0: mniej,
1: wykonane zadania.
0: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby no, teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła pani, nie piszę, a działam.
0: Też piszę, też
1: nie,
0: piszę.
1: Ale nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie. Tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. Trzykrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście 2 razy angażowałam się w budżet obywatelski. Wcześniej mieszkańcy nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do Rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać, na Rybnicy

0: mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: To duża sprawa dla mieszkańców tego
0: osiedla. Bardzo
1: duża
0: sprawa, piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego. Kilometrowy odcinek z chodnikiem, drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki, przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy, no biznesowy nazwijmy. Więc to, co jeszcze, chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Habrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia, no troszeczkę jest, no i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje, jak pan prezydent Kukucki, jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na pewno powstanie.
0: Tak, ja myślę, że w tym roku się ruszy. Ruszy,
1: ale ja mówię o zakończeniu prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów w Śródmieścia, ulica 3 Maja, miało być
0: no,
1: tak...
0: No miasto jest rozkopane, można powiedzieć.
1: Jest rozkopane, miało być tak
0: ale to jest
1: pięknie.
0: Taki i będzie, pani redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia. Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana oblicza tej najstarszej części miasta.
0: Tak. To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić stare miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW, 3 Maja UNERW-em, także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie 4 fragmenty tej ulicy. No i połączenie tych zielonych terenów z Parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy ja jedynie mogę,
0: tak, jedynie mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem że, o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. Przeszło 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych. Tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa. To jest przeszło 100 milionów.
1: Ponad 100 milionów.
0: Tak, i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch po tej ulicy. No,

0: trzeba przygotować, tak? Także
1: To
0: tak to wygląda.
1: pokazuje, że to przemyślana bardzo
0: Bardzo
1: inwestycja,
0: tak.
1: żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali,
0: No
1: czekają.
0: także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować Pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania, tak? My jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny
1: Czy to
0: mianownik.
1: udaje się
0: Udaje
1: wypracować
0: się,
1: kompromis?
0: udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję
0: Dziękuję
1: bardzo Pani
0: bardzo.
1: za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i Państwa gościem. Dziękuję
0: Dziękuję pani
1: bardzo.
0: redaktor, dziękuję państwu, do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz, a jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu, a jeżeli już wyjdzie,

to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony, i to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji, i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej,
to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów.

bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak

Samo bardzo wiele lokali, restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy.

0: przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney. Około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Włocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW /267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 48/20/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540, 508 106 300.

0: 66. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi. I oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super.
4: Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład?
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
5: O.
2: Z takich atrakcji

0: Pan korzystał tutaj.
1: O, pan korzysta, cześć.
2: Z gastronomicznej głównie.
0: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
2: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
0: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: My pozdrawiamy motocyklistów z chuja.
0: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
1: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
0: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, tysiąca.
1: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
0: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
1: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
4: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
5: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
0: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
5: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
0: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
5: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
6: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
4: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
7: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
0: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
7: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
0: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
7: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, to przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
0: Klub bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
7: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia, no buksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
0: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
7: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia, 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę.

0: 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
0: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
3: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
4: No ja trenuję już rok. No i start wybrałem z nim dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
5: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
3: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedz o nich.
3: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten, jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
4: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
5: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
4: No właśnie tak jak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
5: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wocławek.
6: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
6: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrzostw świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
6: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
7: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
8: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i

0: stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
1: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
2: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
3: No, bardziej technika.
0: Dynamika, technika.
1: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
2: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
3: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
2: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
3: W młodzikach 75 kilo.
1: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
5: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
6: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
5: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
6: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
5: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
4: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
6: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
7: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
6: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
7: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
8: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
9: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
2: Za co kochasz swojego tatę?
10: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
2: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
2: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
2: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
10: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się na siodzień.
2: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
11: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
12: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
2: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
12: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
11: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
13: Za to, że nas wychował.
14: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.

0: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
1: Grać w piłkę.
0: Często gracie w piłkę?
1: Tak. Rozmawiać o piłce. I oglądać razem mecze.
0: Okej. Okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
1: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo. Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
2: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
0: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
2: Jeździć na rowery.
0: Dokąd jeździcie najczęściej?
2: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj. Chodzić na spacery.
0: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery, po lesie?
2: Po parku Łokietka albo po lasach.
0: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
2: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie. Zdrowia, pomyślności i 100 lat. Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
0: Jakie planszówki gracie najczęściej?
2: W Monopol.
0: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
2: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
0: Mecze? Domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
2: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
0: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
2: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
3: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
4: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
5: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
6: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
7: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
8: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
0: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
8: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
7: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
9: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najlepiej.

0: najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
1: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
0: No tak, bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych, przygotowujemy się Osiru, ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
1: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
0: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
1: Dziewczynki też mogą się zapisać?
0: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki. W tej kategorii wiekowej dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Gram tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no, są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
1: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
1: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osiru, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba? Czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
5: No to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne i no najbardziej czekam na tego, na jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również wrocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych, sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes i jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy czy pokolenia nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje

0: następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
2: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
4: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty. Dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
5: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
4: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
6: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, której dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
5: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
7: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
5: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
7: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który był to czas intensywny.
5: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
7: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa. No głównie tak, dość aktywnie.
8: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie. Zająłem 3. miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
5: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
8: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
5: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
8: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie.

0: moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla Was czasem intensywnej pracy?
2: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
3: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla Was ta nagroda?
2: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
3: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
2: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
3: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia, to jest teraz główny powód do zajęcia się.
4: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
5: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
4: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
5: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztof

0: Wagawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o

0: Stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone

są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mopsy, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom. Tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech

i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy.

rzeczy. Musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona się wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić za wlane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty. Ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się
do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony.

0: właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około dwuletni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW łamane na 267, łamane na 16, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy. Ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był w ubiegłym tygodniu. Gościliśmy między innymi

0: wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w Kujawsko-Pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań, więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje, to z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 000 zł, maksymalna 30 000 zł. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego, więc taki 4-letni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona 3-letniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji,

0: jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego, ja też jestem mamą, co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda oczekuje tutaj.
1: Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami,
1: tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj, działającymi na terenie powiatu radziejowskiego, na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
2: Szanowni Państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać.

0: Liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z pani minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
2: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
3: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio w dużo mówi, które jest takie niszczycielskie?
4: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no... Nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów. też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
1: Właśnie, pani minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. Faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
0: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane, były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem jak często państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy

0: test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową. Bo jak wiecie państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów.

0: 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy po tablicach rejestracyjnych, widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super.
4: Super.
3: Okay.
2: Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
4: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
2: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
4: My pozdrawiamy motocyklistów z Kujaw.
2: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
2: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No, tysiąca.
3: Nie. Koło 100 osób. Tak, 100 osób.
2: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie, no i w Gostynie na Dniu Dziecka. Tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
0: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
6: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowej.

0: od 60 do 80. 5 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak? Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak? Także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
0: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
0: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
2: Frekwencja jak co roku dopisała. Pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
3: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
4: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
1: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
4: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
1: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
4: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
1: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
4: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia, no boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
1: Jak wygląda Wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
4: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
4: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
3: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
5: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
6: No ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
7: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
5: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy,

0: W piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
0: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
1: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
2: No, ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
0: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
1: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
2: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
3: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Włocławek.
4: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
4: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, brązowego medalistę mistrza świata, czterokrotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
4: Od 10. roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
5: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
6: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
7: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
5: No, bardziej technika.
6: Dynamika, technika.
7: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
5: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
5: W młodzikach 75 kilo.
7: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
3: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
8: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
9: A jak relacja właśnie z

0: to wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
1: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
0: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
1: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
2: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
0: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
3: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
0: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
3: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
4: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać zawsze i może w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuje pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
5: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham cię.
6: Za co kochasz swojego tata?
7: Ze mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
6: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
7: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
6: I zwiedzacie tam?
7: Tak.
6: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
7: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na co dzień.
6: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
8: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
9: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
6: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
9: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
10: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
11: Za to, że nas wychował.
12: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
6: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
13: Grać w piłkę.
6: Często gracie w piłkę?
13: Tak.
12: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
6: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
13: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
12: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
14: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
6: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
14: Jeździć na rowery.
6: Dokąd jeździcie najczęściej?
14: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
15: Chodzić na spacery.
6: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
15: Po parku Łokietka albo po lasach.
6: Czego życzycie dzisiaj swoim tatą?
14: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
15: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
13: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
6: Jakie planszówki gracie najczęściej?
13: W Monopol.
6: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy często, czy czasem przegrywa?
13: To i to.
6: Okay.
13: Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
6: Mecze, domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy.

0: Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
1: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej, ja nie mam takiej ulubionej.
0: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
2: Zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużo spełnienia marzeń.
1: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.

0: kartkę, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
1: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
2: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
3: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Włocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
4: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
5: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
4: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
3: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
6: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
5: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Włocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
6: No tak, tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych. Przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
5: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
6: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności. Jakie prezentuję na początku, głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to dopiero się głównie na zabawie, te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
5: Dziewczynki też mogą się zapisać?
6: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
3: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
7: Gram rok, I

0: Dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
1: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no, są tu naprawdę fajne osoby.
2: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
3: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co tu jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
0: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
1: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
2: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
3: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osiru, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
0: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
1: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby, fajny vibe tego.
2: No, to na pewno są fajne boiska, są. Bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na tego, na jakieś konkurencje różne.
3: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
0: Ja Francji i Mbappé.
3: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
1: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
2: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
4: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
5: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
3: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
6: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
4: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
7: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
8: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
7: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
4: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
9: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję

0: tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą, staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, która dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
1: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
2: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
3: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
2: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
3: Był. Wyjazd Erasmusa do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
2: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
3: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no głównie tak, dość aktywnie.
4: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnie w reklamie, zająłem 3. miejsce w całej Polsce, no i zdałem matury.
2: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
4: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
2: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
4: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
2: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
5: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
6: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa, przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
2: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
5: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji, no i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to duże, ma dla nas duże znaczenie to, ta nagroda.
6: Myślę, że dokładnie tak jak kolega powiedział.
2: Zbliżają się wakacje, jakie plany? Odpoczynek?
5: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
6: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia, to jest teraz główny powód do zajęcia się.
1: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
7: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym.

0: oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczanie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie 6 mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów, wymieniono między innymi przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: dziękując za to, że możemy się spotkać. Liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny.

0: bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, radna z osiedla Kazimierza Wielkiego Zawiśle. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Dziś taki troszkę podsumowania. Minęły 2 lata kadencji. Myśmy tutaj w tym studio rozmawiały o tych obietnicach wyborczych składanych przez Panią. Mieszkańcom Włocławka.
1: Jesteśmy w wyjątkowym okresie teraz, bo najbliższa sesja, która będzie miała miejsce 24 czerwca, będzie sesją absolutoryjną, podsumowującą miniony rok. Będziemy również omawiać raport o stanie miasta, no i wybrzmią na pewno oceny tego, co się zadziało w minionym roku, jednocześnie zahaczając o to, co jest przed nami. Rzeczywiście, jako kandydatka na radną, opierałam swój program wyborczy o program, który przedstawia.

0: miał kandydat na prezydenta, Krzysztof Kukucki, aktualnie nam rządzący, w poprzedniej kadencji jako wiceprezydent. A więc te obietnice moje wpisują się w program Lepszy Włocławek 2. Nie może być inaczej, a więc jako punktem wyjścia był ten Lepszy Włocławek 2, który sukcesywnie jest realizowany. W poprzedniej kadencji Włocławek, Lepszy Włocławek 1, zrozumiałe, teraz Włocławek, Lepszy Włocławek 2. Opierając się na tych 6 filarach, w których oczywiście wpisują się moje tutaj obietnice składane mieszkańcom. W szczególności Kazimierza Wielkiego,
1: no właśnie,
0: bo tutaj
1: okręgu,
0: mieszkam.
1: Z którego pani tak, kandydowała i zna go pani najlepiej, bo mieszka od lat.
0: Znam bardzo dobrze. Mija 20 lat, kiedy mieszkam na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Przemierzam to osiedle na nóżkach, mówiąc kolokwialnie. Znam potrzeby mieszkańców. No i oczywiście my jako radni nie jesteśmy organem wykonawczym. My jesteśmy organem uchwałodawczym. Pilnujemy wykonania budżetu, mówiąc kolokwialnie, i jednocześnie wsłuchujemy się w głosy mieszkańców i składamy poprzez interpelacje, poprzez zapytania wszelkie problemy, które mają mieszkańcy, a jeżeli jest wola większości, wtedy przedkładamy projekt uchwały, która miałaby te potrzeby mieszkańców w jak najszybszym okresie zrealizować.
1: No właśnie, i ile takich interpelacji dotyczących stricte osiedla, z którego pani kandydowała i na którym pani mieszka, złożyła pani i one jakby nie zakończyły się na tym, że trafiły do dużej sterty dokumentów do realizacji, tylko udało się je zrealizować?
0: Nie odpowiem pani jednoznacznie, ile w liczbie. Na pewno
1: nie o liczbę,
0: będzie
1: tu chodzi
0: ich
1: o
0: mniej,
1: wykonane zadania.
0: Na pewno będzie ich mniej w porównaniu do poprzedniej kadencji, dlatego że niektóre zostały po pierwsze zrealizowane, a po drugie też przyjęłam taką taktykę mniej pisania, więcej działania, czyli jeżeli są jakieś kwestie, począwszy od dziur w ulicy, w chodnikach, nieprzyciętych gałęziach, popsutych koszach na śmieci, co dla mieszkańców jest równie ważne, no to telefon, dzwonię, jadę, rozmawiam, proszę. A więc owszem, interpelacje, zapytania, ale to już w takiej szerszej perspektywie i na przykład teraz przygotowuję takie interpelacje, które dotyczą szczególnego fragmentu mojego osiedla, a więc osiedla bloków komunalnych przy ulicy Ptasiej. Tutaj niektóre już działania zostały zrobione, bo prośby były mieszkańców, aby klatki były wymalowane, aby no, teren zielony wokół tych bloków został zrewitalizowany, a więc przygotowuję te interpelacje już takie konkretne, poparte fotografiami, jak mieszkańcy życzyliby, żeby to wyglądało.
1: Czyli przeszła pani, nie piszę, a działam.
0: Też piszę, piszę.
1: Ale nie tyle piszę, co działam i takich, to jest chyba taka skuteczniejsza i szybsza metoda na pomoc mieszkańcom w załatwieniu takich codziennych kłopotów, jak zwisające niebezpieczne gałęzie, czy gdzieś brak ławeczki, czy kosza.
0: Taka zasada bardzo, bardzo skuteczna w niektórych przypadkach. Mhm. Wyrzucą drzwiami, trzeba wyjść oknem. Po prostu swoich praw, ktoś mi kiedyś powiedział, Joanna, słuchaj, swoich spraw trzeba po prostu pilnować i przypominać, a jeżeli to jest kwestia taka mega ważna, no to na takiej zasadzie właśnie działam.
1: Pani wiceprzewodnicząca, oprócz tego, że tak jak pani powiedziała, że startowała pani z tego osiedla i składała konkretne obietnice i deklaracje dla mieszkańców tego osiedla, że zrobi wszystko, żeby życie na tym osiedlu było jeszcze bardziej komfortowe i takie, a przestrzeń wokół przyjazna, to tak jak pani wspomniała, wpisywała się pani i podpierała się w swojej kampanii wyborczej tym, co było w programie Lewicy i kandydata na prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, Lepszy Włocławek 2.0. Co właśnie z tych takich dużych obietnic, które wpłyną na rozwój całego miasta i wszystkich mieszkańców, udało się pani zdaniem zrealizować? Co pozostanie taką obietnicą nie do końca, póki co, po tych 2 latach, mającą szansę na realizację?
0: Może takimi fragmentami osiedla Kazimierza Wielkiego, bo to jest osiedle mocno zróżnicowane, począwszy od osiedla przy Tamie, tutaj mieszkańcy bardzo oczekiwali na plac zabaw dla dzieci. trzykrotnie.

0: Wielokrotnie podejmowaliśmy, ja osobiście dwa razy angażowałam się w budżet obywatelski, wcześniej mieszkańcy, nie udało się, ale jednak te głosy gdzieś tam poszły w eter i za kolejnym razem tu, no nie mogę powiedzieć, że we współpracy z mieszkańcami, ale ta obywatelskość została, może tak to powiem, uruchomiona i udało się w budżecie obywatelskim i ten plac zabaw będzie dla mieszkańców ulicy Płockiej przygotowany. W przyszłości oczywiście, bo jeszcze do realizacji trochę trzeba. Podobnie jest z placem zabaw przy ulicy Barskiej i Żytniej. Jest to projekt, który jest rozpisany na 2 lata, pod koniec roku. Myślę, ruszy ta, bo jest, projekt już jest, ruszy procedura wyłonienia wykonawcy. Na Rybnicy też głos obywatelski, co mnie bardzo cieszy, bo też rozmawiałam z mieszkańcami, że ten plac zabaw przy Granicznej 20 będzie, mam nadzieję, w tej kadencji zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o takie większe, co mi bardzo zależało, pamiętam jak kandydowałam do rady w 2014 roku, co nie udało mi się wtedy tą radną zostać. Na Rybnicy mieszkańcy zgłaszali wtedy już potrzebę kanalizacji. Trudno zrobić kanalizację, kiedy no nie ma jeszcze tej infrastruktury takiej ostatecznej, a więc przygotowany jest w tej chwili projekt remontu ulicy Rybnickiej, łącznie z chodnikiem, gdzieś ze ścieżką rowerową, no i do tego dojdzie.
1: Mam to duża sprawa dla
0: bardzo,
1: mieszkańców
0: bardzo
1: tego
0: duża
1: osiedla.
0: Sprawa. Piękne osiedle, ale taka, no, wydawałoby się podstawowa kwestia, jak kanalizacja gdzieś pozostaje z tyłu. Co jeszcze mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o takie większe sprawy? Myślę, że ulica Papieżka, właściwie ta ulica nie ma jeszcze nazwy, bo to jest taki łącznik między ulicą Papieżka, alejami Kazimierza Wielkiego, kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem, ścieżką rowerową za przeszło 11 milionów, z czego połowa to są środki przeszło po was z zewnątrz, a więc to jest takie uruchomienie komunikacyjne dla tej strefy no biznesowej, nazwijmy. Więc to, co jeszcze? Chodnik przy ulicy Zielnej, ładnie wyremontowany, ścieżka rowerowa od ulicy Chabrowej do ulicy Kazimierza Wielkiego, do alei jest również nowa nawierzchnia. No troszeczkę jest. No i to moje oczko w głowie, jeśli tak to mogę powiedzieć, bo ja tam, jeśli mam trochę czasu, to idę sobie pobiegać, to jest jezioro Grzywno. I już wyłoniony jest wykonawca, środki, wszystkie środki ze tak zwanych Szwajcarów, to pokazuje jak pan prezydent Kukucki, jego ekipa, bo przecież nie my radni, my możemy tylko sygnalizować, co byśmy chcieli tam, żeby było. Natomiast no, to jezioro będzie wyglądało i obszar po prostu pięknie. Zachowaniem tych walorów, które ma, jak w największym stopniu.
1: I ta inwestycja też jeszcze w tej kadencji na
0: tak,
1: pewno powstanie.
0: Tak, ja myślę, że
1: w tym roku się ruszy, ale
0: roboty.
1: Ja mówię o zakończeniu prac. Jak widać, no nie wszystkie prace kończą się w terminach. To widać na załączonym obrazku, wystarczy wyjść chociażby z naszej siedziby, ten przedłużający się ciągle remont zielonych terenów Śródmieścia, ulica 3 Maja, miało być
0: miasto
1: tak...
0: Miasto jest rozkopane, można powiedzieć.
1: Miasto jest rozkopane, miało być tak
0: ale to jest
1: pięknie.
0: Taki i będzie, panie redaktor, będzie pięknie.
1: Ale w tej chwili są duże utrudnienia.
0: Są.
1: Wszyscy liczą na to, że jednak no, już za chwilę to się skończy. To były też jedne z obietnic tego prezydenta i ekipy radnych, która zasiada w tej chwili w Radzie Miasta, prawda? Zmiana oblicza tej najstarszej części miasta.
0: Tak. To wiele, wiele lat temu, gdzieś można mówić kolokwialnie, wiele, wiele lat temu przespaliśmy pewien ten proceduralny czas, kiedy można było więcej zrobić. W tej chwili to jest też jeden z filarów, przywrócić Stare Miasto mieszkańcom. Nowe mieszkania pod tani wynajem. Tutaj ten cały, jeśli mogę powiedzieć, no kwadrat to nie do końca, ale między Żabią, Brzeską, Cyganką powstanie 106 mieszkań łącznie na wynajem. Róg ulicy Tumskiej i 3 Maja, 69 mieszkań na tani wynajem. Tak? Nie mówię już o trzecim etapie celulozowej, bo to nie wpisuje się w Stare Miasto. A więc UNERW, trzeciego mają nerwem.

0: Także jak pan prezydent ładnie to podzielił na takie cztery fragmenty tej ulicy, no i połączenie tych zielonych terenów z parkiem Łokietka, no to będzie pięknie po prostu.
1: Wszyscy
0: Ja
1: czekają z
0: jedynie mogę,
1: niecierpliwością,
0: tak, jedynie
1: prawda?
0: mogę powiedzieć i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość, o cierpliwość, bo takiego boomu modernizacyjno-inwestycyjnego Włocławek nigdy nie przechodził. I może tylko powiem że, o liczbie, że 415 milionów to są inwestycje. 274 to są środki z zewnątrz. I ktoś może powiedzieć, że miasto się zadłuża, no ale jeżeli jest możliwość sięgnąć po te pieniążki i wyłożyć przy tym część swoich, no to mniejsze inwestycje muszą poczekać, a zrobić to, co można kosztem środków zewnętrznych, tak jakby choćby przygotowywany tunel pod ulicą Wieniecką. No to jest gigantyczna sprawa, to jest przeszło 100
1: inwestycja
0: milionów.
1: Ponad 100 milionów,
0: tak,
1: tak.
0: I mamy nadzieję, że pod koniec tego roku łopata zostanie wbita, ale trzeba jeszcze ulice, które przejmą ruch. Po tej ulicy no, trzeba przygotować, tak? Także tak to wygląda.
1: To pokazuje, że to przemyślana bardzo inwestycja,
0: bardzo, tak.
1: Żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Mieszkańcy są wyrozumiali, czekają.
0: No, także jeszcze troszeczkę prosimy. Mamy świadomość, że jest ciężko, że jest ciężko.
1: Proszę powiedzieć w kilku słowach, gdyby miała podsumować pani swoje 2 lata w Radzie Miasta w tej kadencji.
0: Ja ogólnie bardzo się cieszę, że jestem radną i to, że jest to druga kadencja, gdzieś tej mojej radości absolutnie nie zmienia. Nadal chcę pracować tak, jak pracuję i tak, jak powiedziałam, różnymi metodami. Bardzo dobrze mi się współpracuje z moimi kolegami, koleżankami z klubu największego w Radzie. Jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne spojrzenia, często sprzeczamy się, ale tak naprawdę na samym końcu jest ta wizja najlepszych rozwiązań. No i koalicja stabilna, sprawdzona, nie powoduje chaosu w Radzie, nerwowej atmosfery. Mamy również różne zdania. Tak, my jako lewica jesteśmy tutaj bardziej socjalnie, społecznie, ale znajdujemy wspólny mianownik.
1: To udaje się
0: udaje
1: wypracować
0: się,
1: kompromis.
0: Udaje się, udaje się. No chyba widać. Także nawet jeżeli jakieś zewnętrzne różnice zdań się pojawiają, to one są dogadane i pracujemy dla Włocławka dalej.
1: Dziękuję bardzo,
0: dziękuję bardzo
1: pani za to krótkie podsumowanie. Dziękujemy państwu za uwagę. Przypomnę tylko, Joanna Hoffmann-Kupisz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, była moim i państwa gościem. Dziękuję
0: bardzo.
1: Dziękuję
0: pani redaktor, dziękuję państwu. Do zobaczenia.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku, godzina 10, w sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ to ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę. Nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mops, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie

Właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany, usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, niewychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł, języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no, tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie. Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy
trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji.

I wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam, gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której wlewamy wodę, ona wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy, jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i nasz pies potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec, pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie.

0: No, absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty. Ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu, albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji. Szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy, przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzonych wspólnie czasu ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wosławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. Dlatego, jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszam na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW /267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy. ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję,

wiem, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale

0: Po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
1: Wakacje dopiero, właściwie dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
0: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
2: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
1: No, super.
3: Super.
1: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
4: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
3: na fejsie
4: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
1: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
4: No, jesteśmy troszkę za mali. Jak podrośniemy, to zjedziemy.
1: Panowie?
3: O.
1: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
4: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
1: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Garkówkę polecam i kiełbaskę z grilla.
1: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
3: Pozdrawiamy motocyklistów, chuja!
1: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
4: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
1: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No, 1000.
4: Nie. Koło 100 osób. Tak, 100 osób.
1: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
4: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
2: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
6: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85+. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorie, no to mamy młodzików, mamy kadetów, dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
6: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: I są też nagrody, za nami są puchary, medale.
6: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
7: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
2: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia – boks, pasja, siła, charakter – doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
8: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
1: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
5: Dziewczyna.

0: Czynne miała buksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
1: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
0: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniej, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
1: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać, w ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
0: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci, i później od 13 roku życia, no, buksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
1: Jak wygląda Wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
0: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia, 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
0: Tak, oczywiście. W zeszłym roku obchodziliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
2: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
3: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport, i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo, i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
4: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem między innymi dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej, całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No dlatego między innymi, no głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
5: No ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
1: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
3: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
1: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
3: No ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
4: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na mistrzostwach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle.
5: No ja mam 6 walk i tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
1: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
3: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
4: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga, no udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
5: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
2: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wrocław.

0: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
1: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
0: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wicebrązowego medalistę mistrza świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
1: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
0: Od 10 roku życia.
1: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
2: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
3: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
4: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata bardzo utalentowanego i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
2: No, bardziej technika.
3: Dynamika, technika.
4: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
2: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
2: W młodzikach 75 kilo.
4: Ja mam 2 medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
5: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
6: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
7: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
6: Ogromnie wpływa. Ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie. A z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
7: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
6: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
5: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
7: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
8: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
7: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
8: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
9: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
10: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On

0: zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam Cię serdecznie, tato, dziękuję za wszystko i kocham Cię.
1: Za co kochasz swojego tatę?
2: Że mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
1: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
2: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
1: I zwiedzacie tam?
2: Tak.
1: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
2: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się to na co dzień.
1: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze, jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
3: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
4: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
1: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
3: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
4: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
5: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
6: Za to, że nas wychował.
7: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
1: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
8: Grać w piłkę.
1: Często gracie w piłkę?
8: Tak.
7: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
1: Okej, czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo.
7: Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
9: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha.
10: Że mnie wychował i mnie kocha.
1: Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
9: Jeździć na rowery.
1: Dokąd jeździcie najczęściej?
9: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj.
10: Mhm. Chodzić na spacery.
1: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
10: Po parku Łokietka albo po lasach.
1: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
9: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
10: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
8: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
1: Jakie planszówki gracie najczęściej?
8: W Monopol.
1: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy często, czy czasem przegrywa?
8: To i to.
9: Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
1: Mecze? Domyśliłam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
9: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
1: Okej. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
8: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń.
9: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
11: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
12: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
13: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
14: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogłem na niego liczyć.
15: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
16: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie

0: Bożego Narodzenia.
1: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
2: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
3: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, 2 tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować grać.
0: Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
3: No tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji. Ogólnie raczej tutaj gdzieś sobie spędzamy czas w kraju, na boiskach naszych, przygotowujemy się Osiru. Ale mamy też wyjazdy na turnieje, różnego rodzaju mecze, także spędzamy tutaj bardzo aktywnie.
0: Wiadomo, że nie każde dziecko zapisane przez rodziców do szkółki piłkarskiej, w tym przypadku do lidera, zostanie zawodnikiem chociażby ekstraklasy. Przed chwilą była licytowana koszulka Piasta. Jednak wpływa to ogólnie na rozwój dziecka, takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie prezentowało na starość po prostu.
3: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
0: Dziewczynki też mogą się zapisać.
3: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
4: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
5: Ja też gram około roku. Grałem tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie. Lider z nami wygrał dużym wynikiem i no, są tu naprawdę fajne osoby.
6: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
0: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
4: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
5: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
6: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba? Czy może na coś jeszcze czekacie?
4: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
5: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajne jakby fajny vibe tego.
6: No, to na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne. I no, najbardziej czekam na

0: Jakieś konkurencje różne.
1: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
0: Ja Francji i Mbappé.
1: Dlaczego?
0: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
2: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
0: Ja kibicuję też Hiszpanii i moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
3: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
4: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych, sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes i jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą włocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
1: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
5: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń i tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
3: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Włocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach. To symboliczne podziękowanie za wytrwałość i motywacja do dalszego rozwoju.
6: Dla najzdolniejszych, tych, którzy osiągają największe sukcesy w różnych dziedzinach i z tego powodu bardzo się cieszymy, zostanie uhonorowanych 10 najlepszych w kategorii szkół podstawowych i 10 w kategorii szkół ponadpodstawowych, a także nagrodzeni zostaną ci, którzy mogli znaleźć się w tej kategorii, mianowicie laureaci konkursów przedmiotowych kuratora oświaty, dostaną pamiątkowe statuetki od pana prezydenta.
7: Jakie znaczenie mają te nagrody dla naszego miasta?
6: Ja myślę, że one mają wielkie znaczenie dla miasta, ponieważ pokazują, jak nasze miasto stoi młodymi i te dzieciaki ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół podstawowych, później idąca do szkół ponadpodstawowych, jakie mają szanse i jak to wygląda na tle województwa czy kraju i że te sukcesy tak naprawdę są.
3: Podczas uroczystości prezydent Włocławka podkreślał, że za sukcesami młodych ludzi stoją nie tylko ich ambicje, ale także nauczyciele. To właśnie oni każdego dnia inspirują, wspierają i pomagają rozwijać pasje, które często prowadzą do wyjątkowych osiągnięć.
8: Dla nauczycieli z powołaniem to jest całe życie. I dlatego tak chętnie przywołuję tą relację mistrz-uczeń, dlatego że jeżeli nauczyciel jest mistrzem, to jest tym mistrzem nie tylko przez 45 minut, kiedy trwa lekcja, ale tak naprawdę przez całe życie i postawą, i umiejętnością docierania do młodego człowieka i wiedzą. Staje się właśnie tym przewodnikiem w świecie dla młodych ludzi. Więc to jest bardzo ważne. Absolutnie uważam, że nauczyciele to jest to, co jest ten niezbędny element, który prowadzi do sukcesu. My mamy duże szczęście w naszym mieście, mamy bardzo dobrych nauczycieli, ale przecudowną, wspaniałą młodzież, której dzisiaj miałem okazję też części, oczywiście tym najlepszym w wynikach, wręczyć i statuetki, i dyplomy, i stypendia, bo ciężko na to pracowali i te efekty też są przepiękne.
3: Dla samych laureatów nagroda jest nie tylko powodem do dumy, ale również wyrazem uznania dla wielu miesięcy systematycznej pracy.
7: Powiedz proszę, jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
9: Bardzo fajnie, że udało się taką nagrodę dostać. Na pewno fajny wyjazd z niej będzie i jakieś inne fajne rzeczy w te nadchodzące wakacje.
7: Czy ten rok szkolny był dla ciebie czasem intensywnej pracy?
9: Był wyjazd Erasmusa.

0: A do Walencji na miesięczne praktyki, ten konkurs, który, no, był to czas intensywny.
1: Czy teraz wakacje, czas odpoczynku? Jakie masz plany?
0: Tak, czas odpoczynku, wyjazd z kuzynem, miesięczne, zasadnicza służba wojskowa, no, głównie tak, dość aktywnie.
2: Zostałem w tym roku szkolnym najlepszym absolwentem zespołu szkół technicznych. Zostałem laureatem olimpiady kreatywnej w reklamie. Zająłem trzecie miejsce w całej Polsce. No i zdałem matury.
1: Czyli ten rok szkolny był czasem intensywnej pracy dla ciebie?
2: Zdecydowanie. W tym roku szkolnym zacząłem się poważnie skupiać na sztucznej inteligencji, dzięki czemu udało mi się dużo programów fajnych zrobić, które ułatwiają mi pracę, między innymi przy digitalizacji kaset. Też sprawiłem, że mogę teraz zagrać w grę, w którą grałem w dzieciństwie, która została zamknięta w 2017 roku.
1: Jakie znaczenie ma dla ciebie ta nagroda?
2: Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz uznanie moich wszystkich osiągnięć w tym roku szkolnym oraz tego, że rzeczywiście jestem kimś, kto ma naprawdę duży potencjał na rynku pracy, skoro już naukę w szkole średniej zakończyłem.
1: Powiedzcie proszę, czy ten rok szkolny był dla was czasem intensywnej pracy?
3: Tak, ze względu na maturę i przygotowania do właśnie tej olimpiady.
4: Zdecydowanie, olimpiada nie była łatwa. Przy okazji trzeba było się jeszcze przygotowywać do matury, ale dzięki tej olimpiadzie zdobyłem indeks na uczelnię, więc jestem zdecydowanie zadowolony z tego roku.
1: Jakie znaczenie ma dla was ta nagroda?
3: Jest to oczywiście uhonorowanie naszych osiągnięć, naszej pasji. No i jest to powód do dumy dla naszych rodziców, także uważam, że jest to ma dla nas duże znaczenie ta nagroda.
4: Myślę, że dokładnie tak, jak kolega powiedział.
1: Zbliżają się wakacje. Jakie plany? Odpoczynek?
3: Odpoczynek, praca, pomoc rodzicom i czytanie książek, rozwijanie swoich hobby.
4: Myślę, że ja dokładnie tak samo i rekrutacja na studia to jest teraz główny powód do zajęcia się.
5: Tegoroczni laureaci udowodnili, że talent, konsekwencja i zaangażowanie przynoszą wspaniałe efekty. Nagrody prezydenta miasta są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także zachętą, by z odwagą sięgać po kolejne cele. O przyszłości polskiej edukacji, zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz planowanych zmianach w szkołach rozmawiano podczas spotkania z wiceminister edukacji narodowej Pauliną Piechną-Więckiewicz w Radziejowie. Wydarzenie odbyło się w Radziejowskim Domu Kultury i zgromadziło mieszkańców, samorządowców oraz przedstawicieli lokalnych środowisk. Przed otwartym spotkaniem z mieszkańcami odbył się briefing prasowy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzystów oraz samorządowców z regionu. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe działania resortu oraz przedstawiono najważniejsze kierunki zmian planowanych w polskich szkołach.
6: To, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją. Ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego. sportowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków.

0: ośrodków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie szósty mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego.
1: Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wizyty było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Jak podkreślała wiceminister, niepokojące statystyki dotyczące problemów emocjonalnych i psychicznych młodych ludzi wymagają zdecydowanych działań systemowych. Wśród rozwiązań, które mają poprawić sytuację uczniów wymieniono m.in. przygotowane przepisy dotyczące ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych w szkołach oraz regulacje związane z dostępem dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
0: Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z małym apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi.
1: Obecni na wydarzeniu parlamentarzyści podkreślali, że tego typu spotkania są okazją nie tylko do przedstawienia efektów pracy rządu, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i poznawania ich oczekiwań.
2: Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem.
3: Nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
1: Spotkanie w Radziejowie było jednym z elementów wizyt przedstawicieli rządu w regionie. Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, rozmowa z mieszkańcami pozwala lepiej poznać problemy lokalnych społeczności i uwzględniać je przy przygotowywaniu kolejnych zmian w obszarze edukacji oraz polityki społecznej.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B.

0: To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Długa. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie bury pręgowany z białymi dodatkami. Wielkość średni. Cechy szczególne urwany ogon. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka. Płeć samica. Rok urodzenia 2017. Umaszczenie beżowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Szorstkowłosa. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 21 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Słowicza. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie buro-biała pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak.
1: Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na naszym spotkaniu w programie Podaj Łapę. Dzisiaj będziemy poruszać gorący temat. I to gorący temat tak nam się tutaj pojawił w związku z pogodą, więc jest to temat dosłownie i w przenośni. Ostatnie dni pokazały, że

naprawdę potrafi temperatura wzrosnąć bardzo znacznie i te upały nam doskwierały. W związku z tym należy też zastanowić się nad sytuacją naszych zwierząt właśnie w czasie tych upałów. Dlaczego? Dlatego, że termoregulacja organizmu psa, kota, zwierząt różni się od termoregulacji, którą my stosujemy, ponieważ w czasie upałów my pocimy się całym ciałem i w ten sposób pozbywamy się nadmiaru ciepła. Za to zwierzęta, i oczywiście tutaj będziemy głównie mówić o psie i kocie, bo to są zwierzęta, które z nami są najczęściej, mają taką możliwość regulowania swojego ciepła tylko i wyłącznie poprzez dyszenie oraz w niewielkim stopniu poprzez pocenie się opuszek łap. W związku z tym, ponieważ ta regulacja cieplna naszych zwierząt jest trochę utrudniona, a nawet może i nie trochę, nasze zwierzaki są narażone na właśnie przegrzanie, inaczej mówiąc, na udar cieplny. Przede wszystkim narażone są zwierzęta młode, zwierzęta stare, zwierzęta chore, otyłe oraz psy ras brachycefalicznych, czyli te wszystkie psiaki, które mają skróconą kufę, takie jak buldog francuski, mopsy, niektóre kawaliery i wiele, wiele innych psów, które właśnie w ten sposób ich pyszczki wyglądają i ten problem się pojawia częściej, ponieważ tutaj też jest utrudniony ten właśnie element oddychania, a tym samym wymiany usuwania ciepła z organizmu. Przede wszystkim będziemy mówić o psach, chociaż koty wcale nie są mniej podatne na udar cieplny, ale chyba zdecydowanie rzadziej u nich się pojawia ten problem, tylko i wyłącznie ze względu na to, że są mniej uzależnione od człowieka. To znaczy, nie wychodzą na spacery z człowiekiem i to nie człowiek dysponuje czasem, porą dnia, kiedy ten zwierzak może opuścić dom, tylko jeżeli są to koty domowe, nie wychodzące, więc przebywają w mieszkaniu, które i tak staramy się dostosować do takich warunków, żeby i nam było w miarę dobrze, więc jest tam trochę chłodniej niż na zewnątrz. A jeżeli mówimy o kotach wychodzących, to taki zwierzak sam podejmuje decyzję, czy chce wyjść na zewnątrz, czy zostaje w domu. A jeżeli już wyjdzie, to może schować się gdzieś w krzakach, skorzystać z cienia, ewentualnie, nie wiem, skorzystać na przykład z otwartego okienka piwnicznego i schować się przed bezpośrednim działaniem słońca. Pies trochę bardziej jest od nas uzależniony, a nawet nie trochę, tylko dużo bardziej jest od nas uzależniony. I to my tak naprawdę też regulujemy taki harmonogram dnia tego naszego zwierzaka. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałabym powiedzieć, jakie są objawy udaru u naszych zwierząt. Jest to przede wszystkim dyszenie, bardzo intensywne, silne dyszenie. Pysk sprawia wrażenie uśmiechniętego. Pojawia się ślinotok, język może zwijać się na przykład w taką łyżeczkę, aczkolwiek niekoniecznie i nie zawsze. Widoczne jest zaczerwienienie dziąseł języka, szkliste oczy. Może pojawić się biegunka, mogą pojawić się wymioty. No i to, co już nie jesteśmy w stanie na pierwszy rzut oka ocenić, ale możemy do tego dojść poprzez badanie, to jest podwyższone tętno i oczywiście podwyższona temperatura ciała. No i takim już ostatecznym to są po pierwsze spowolnienie ruchowe, drgawki i utrata przytomności. U kotów jeszcze może pojawić się takie rozpaczliwe wokalizowanie. Co w takiej sytuacji należy zrobić? No przede wszystkim musimy ratować tego naszego zwierzaka i pierwsze działania jeszcze przed wizytą u lekarza weterynarii to przenosimy, jeżeli jesteśmy na zewnątrz, przenosimy takiego zwierzaka w chłodne miejsce, przynajmniej zacienione. Musimy przede wszystkim schłodzić łapy

stopy, kark i brzuch takiego zwierzęcia. Jeżeli zwierzak jest przytomny, jeżeli mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy, ale jeżeli mamy taką możliwość, to możemy tego naszego na przykład psa wprowadzić do wody, do jeziora, żeby właśnie schłodzić przede wszystkim łapy i brzuch. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, robimy kompresy brzuch, łapy i kark. Oczywiście, jeżeli zwierzę jest przytomne, podajemy wodę małymi porcjami. Jeżeli mamy elektrolity, możemy do tej wody dodać elektrolity. I ta woda nie może być lodowata, tylko musi być chłodna. Woda, z której robimy kompresy, też nie powinna być mega lodowata, tylko powinna być zimna, bo wrzucenie takiego zwierzaka na przykład do miski z bardzo zimną wodą może spowodować szok termiczny i no tylko pogorszymy sytuację, a nie polepszymy. Więc to są takie pierwsze podstawowe rzeczy, które możemy zrobić. Jeżeli już ten zwierzak zaczyna dochodzić do siebie, dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, niech i skonsultować, niech zbada, niech obejrzy i niech podpowie, co dalej robić, aby w zupełności ten nasz czworonóg doszedł do pełni zdrowia. No cóż, niestety bardzo często jesteśmy trochę my winni, że dochodzi do takich sytuacji i wcale nie jest to związane z naszymi jakimiś złymi intencjami, tylko po prostu czasami zdarza nam się nie pomyśleć, nie przeanalizować sytuacji, a mamy bardzo dużą sprawczość, jeżeli chodzi o takie sytuacje, tam gdzie mamy nad tym kontrolę. Mianowicie, co możemy zrobić, aby zapobiegać takim właśnie sytuacjom przegrzania, udaru cieplnego? Po pierwsze, musimy bardzo dokładnie przeanalizować sobie nasze możliwości w kontekście całego dnia. To znaczy, musimy wiedzieć, kiedy wyjść na spacer z tym zwierzakiem naszym, czyli ustalić godziny naszych spacerów, miejsce i czas tych spacerów. Wiadomo, że najprzyjemniej jest wcześnie rano, więc jeżeli stać nas na to, żeby wstać te pół godziny czy godzinę wcześniej, to ten dłuższy spacer przesuńmy na godziny poranne, jeżeli nie, no to na późno wieczorne. Na pewno w czasie upałów, kiedy wychodzimy ze zwierzakiem w godzinach popołudniowych, to są tylko i wyłącznie wyjścia tak zwane sanitarne, żeby pies się załatwił. Nie planujemy żadnych dłuższych spacerów, bo jest to zbyt obciążające dla organizmu naszego zwierzęcia, naszego psa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli faktycznie mamy zwierzaka, który ciężko radzi sobie z upałami, warto posiłkować się różnymi rzeczami, które zostały stworzone po to, żeby właśnie łagodzić upały naszym czworonogom. I tutaj na przykład możemy wykorzystać maty chłodzące, które można kupić bądź w sklepie zoologicznym, bądź poprzez internet, ale nawet ostatnio też pokazują się w różnych hipermarketach. Można stosować kamizelki chłodzące, czy na przykład miski, które utrzymują chłodną wodę, ponieważ tak jakby ta podstawa tej miski jest pierwotnie zamrażana, a dopiero później tą czaszę, do której dolewamy wodę, wlewamy wodę, ona się wkładamy w tą już z taką zmrożoną tą bazę. Ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, że w momencie, kiedy idziemy z tym psem nawet na krótki spacer, to chodnik, jezdnia, przez które przechodzimy, jest bardzo mocno nagrzana. I jeżeli ten nasz zwierzak ciągnie na trawnik, chce iść pod zacienionym terenie, tam gdzie są drzewa albo krzaki, pozwólmy mu na to. To nie jest czas na to, żeby pokazywać, jakiego mamy super wyszkolonego psa, który idzie przy nodze przyklejony łopatką do naszego uda. Naprawdę to nie jest ten czas. Czas jest taki, żeby ten pies mógł pójść w takim miejscu i przez taki teren, który będzie najmniej sprawiał mu problemy. To znaczy,
Jeżeli nie chce iść po chodniku, to znaczy, że

Być może ten chodnik na przykład ma temperaturę powyżej 40, a nawet 50 stopni, ponieważ tak operowało słońce, że do takiej temperatury się nagrzało. Sami mamy przecież takie doświadczenia, że wychodziliśmy na plażę i piasek był tak gorący, że parzył nam stopy, więc wiemy, jaki to jest ból. Nie, bo chyba o dyskomforcie to za mało powiedzieć, tylko właśnie jest to ból i bardzo niemiła sytuacja. Kolejna sprawa to, jeżeli wychodzimy z naszymi zwierzakami i na

0: potrzebuje być zaopatrzony w kaganiec. Pamiętajmy proszę, że kagańce taśmowe nie są kagańcami spacerowymi. Kagańce taśmowe tak naprawdę sprawdzają się tylko i wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych, tam gdzie zakładamy po to, żeby móc zwierzaka zbadać albo zaszczepić, zrobić zastrzyk, no cokolwiek, tak, wokół tego zwierzęcia. Nie jest to sprzęt spacerowy. Jeżeli już nasz pies potrzebuje, wymaga chodzenia w kagańcu, to sięgamy po tak zwany kaganiec fizjologiczny, który pozwala na swobodne dyszenie i w razie potrzeby na swobodne napicie się wody. Kolejna kwestia to jest kwestia zostawiania psów w samochodzie. No absolutnie jest to niedopuszczalne. Oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy na stacji benzynowej i wyskakujemy tylko zapłacić zablane paliwo i zostawiamy psiaka pod wiatą, w samochodzie pod wiatą, z uchylonymi oknami i trwa to dosłownie 3 minuty, ale mówimy o wyjazdach z naszym zwierzakiem, na przykład, nie daj Boże, po zakupy, gdzie zostawiamy psa w samochodzie, który nagrzewa się do ogromnych temperatur i ten pies naprawdę jest bardzo szybko narażony właśnie na udar cieplny. Jeżeli już zdarzy się sytuacja taka, że jesteśmy na przykład w podróży i chcemy, albo nie chcemy, musimy wyjść na przykład do sklepu albo powiedzmy skorzystać, nie wiem, z restauracji, szukajmy takich lokali, takich sklepów, gdzie pies będzie mile widziany. W tej chwili coraz więcej sklepów otwiera swoje drzwi dla czworonogów i można zrobić zakupy w towarzystwie właśnie swojego psa bądź kota. I tak samo bardzo wiele lokali restauracji zaprasza ludzi ze swoimi zwierzakami. My tam spokojnie sobie zjemy smaczny posiłek, a nasz zwierzak dostanie na przykład miskę z wodą. Także korzystajmy z tych możliwości, nie zostawiajmy zwierząt naszych w samochodzie. I tutaj też jeszcze jest apel do właścicieli psów kojcowych. Kojce też muszą być odpowiednio przygotowane do tego, żeby zwierzę w czasie upałów mogło w nim przebywać. To znaczy przede wszystkim musi część kojca być zacieniona. Nie może być tak, że wystawiony jest cały kojec bez osłony tylko i wyłącznie na operowanie słońca. Na pewno nie powinno być, buda nie powinna być zadaszona jakimś metalowym dachem, dlatego że to się też bardzo, bardzo nagrzewa. Jeżeli nagrzewa się chodnik, a mamy kojec wyłożony, na przykład wylany betonem, to też ten beton się tam nagrzewa, więc musimy mieć tego świadomość, że trzeba zacienić, trzeba przygotować tak ten kojec na okresy upałów, żeby pies mógł się schować w cieniu. I to, co też jest ważne, systematycznie należy zmieniać wodę, aby ta woda była chłodna, żeby to nie był wrzątek, którym tak naprawdę pies się nie może napić. I to są takie podstawowe chyba informacje dla Państwa, abyście Państwo zwracali na to uwagę, bo jeżeli będziemy tego pilnować, zastanawiać się i odpowiednio organizować spacery, wyjazdy i wspólne przebywanie na świeżym powietrzu, to na pewno do takich sytuacji dochodzić nie będzie. Także życzę Państwu pięknej pogody i mile spędzony wspólnie czas ze swoimi zwierzakami. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Barney. Oto Barney, około 2-letni czarny podpalany psiak średniej wielkości, ważący jedyne 19 kg, który trafił do nas z terenu gminy Wocławek. Barney przyjechał do naszego schroniska chudy i wystraszony. Na szczęście szybko pokazał, że potrafi zaufać człowiekowi i że ma w sobie duże pokłady szczenięcej radości. Uwielbia spacery, poznawanie nowych miejsc i zabawę. Kocha też jedzenie, dzięki czemu osiągnął już prawie idealną wagę. Barney jest wybiórczy, jeżeli chodzi o inne zwierzęta. klienta. Dlatego jeżeli ktoś ma już psa, a chciałby dać mu szansę, zapraszamy na spacer zapoznawczy z obecnym pupilem. Barney to młody, radosny pies, który marzy o własnym domu. Czy ktoś pomoże mu spełnić to marzenie? Barney zarejestrowany jest pod numerem GW/267/16/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 500.

530 779 523 lub 534 185 616. Racuch. Racuszek jest pięknym biało-czarnym kocurkiem w stylu pingwinka. Jest jeszcze młody, jego wiek oceniono na około 2,5 roku. Racuch trafił do nas chory, wyniszczony i bardzo nieśmiały. Pogłaskany zamieniał się w cudownego miziastego kota, ale jednak kulił się, widząc rękę. Na szczęście udało nam się pokonać chorobę i jednocześnie przekonać racuszka, że nikt w schronisku nie zrobi mu krzywdy. Teraz to wspaniały kocur, który sam podchodzi do człowieka po odrobinę uwagi i czułości. Mimo że młody, racuszek jest stosunkowo spokojnym kotem. To jedno z tych stworzeń, które cieszy się, gdy ktoś je zauważy, ale jednocześnie nie narzuca się swoją obecnością. Jest nowy w kociarnianym pokoju i póki co w stosunku do innych kotów jest nastawiony przyjaźnie i ulegle. Ustępuje innym rezydentom przy zabawkach i przy misce. Mamy nadzieję, że niebawem nabierze więcej pewności siebie i zacznie sam podchodzić do opiekunów. Na razie dajemy mu czas na przywyknięcie do nowych warunków. Racuch to uroczy, spokojny kot, który w pełni zasługuje na kochający dom. Może już ktoś zakochał się w nim i chciałby podarować mu pełnię szczęścia w postaci rodziny, opieki i miłości. Racuch zarejestrowany jest pod numerem 4820/36/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: konferencję prasową zorganizowaliśmy, zaprosiliśmy Państwa w związku z wizytą pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz tutaj w, na ziemi radziejowskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Te wizyty, te spotkania odbywają się na terenie całego województwa naszego kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie wielu działaczy Nowej Lewicy, przedstawicieli władz tej formacji uczestniczyli w spotkaniach otwartych, które organizujemy w różnych częściach wojewódzkiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na dwóch spotkaniach już w województwie kujawsko-pomorskim był. W ubiegłym tygodniu gościliśmy między innymi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Wiesława Szczepańskiego, a dzisiaj gościmy, jest nam bardzo miło, że możemy gościć panią ministrę, specjalistkę od spraw związanych z edukacją, wiceministrę edukacji, radną województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie takim głównym elementem, o którym moglibyśmy, czy porozmawiamy z panią ministrą na spotkaniu ogólnym, ale są z nami również parlamentarzyści tej ziemi, pan senator Stanisław Pawlak i pan poseł Piotr Kowal. Jest z nami również szef naszej formacji tutaj na ziemi radziejowskiej. Ja Państwu się przedstawiać chyba nie muszę. Piotr Hemerling, pierwszy wicewojewoda, również szef Nowej Lewicy w kujawsko-pomorskim. Tyle z mojej strony. Ja może, panie ministro, oddam głos. Bardzo proszę.
1: Bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja też chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracuje z panem wojewodą, ale też tak się składa, że zarówno z panem posłem, jak i panem senatorem współpracujemy w komisjach tematycznych, czy właściwie wtedy, kiedy rząd przychodzi sprawozdawać się z projektów ustaw albo tłumaczyć ze swoich działań. Więc współpracujemy na co dzień. W edukacji zawsze się dużo dzieje. To z bardzo prostej przyczyny. To jest jeden z najważniejszych aspektów działalności państwa, dzieci, młodzież, nasze skarby. Ja też zajmuję się bardzo wrażliwymi dziedzinami, bo z jednej strony Departamentem Funduszy Strukturalnych, to są ważne finansowe dziedziny działalności w Ministerstwie Edukacji, ale te najważniejsze to między innymi zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, naszych uczniów, uczennic. Myślę, że to, co dzisiaj się dzieje w Ministerstwie Edukacji, to przede wszystkim, jak Państwo wiecie, reforma podstaw programowych, które wkraczają 1 września do szkół podstawowych w tym roku kalendarzowym oraz do przedszkoli. I w przyszłym roku, czyli to będzie rok szkolny 27-28, ta reforma trafi do pierwszej klasy, do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. To jest reforma o tym, że polska szkoła musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, stąd komponenty związane z edukacją medialną, tak żeby przygotowywać uczniów, uczennice na kwestie związane, uczulać na kwestie związane z dezinformacją, ale to też nowe przedmioty, takie jak przyroda, w klasach 4-6 łączona w ramach czterech przedmiotów, w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z czego 2 godziny mają być łącznie, tak żeby był czas i na przeprowadzenie doświadczenia edukacyjnego, i na doświadczenie na przykład zjawisk przyrodniczych na zewnątrz. Bardzo nam na tym zależy. Tydzień projektowy, ale też zajęcia praktyczno-techniczne w klasach 4-6. I to trochę się łączy też z moją działalnością w ministerstwie w kontekście Departamentu Funduszy Strukturalnych, gdyż jesteśmy na końcówce właściwie już takiej legislacyjnej programu rządowego, który przez 4 lata ma doposażać szkoły podstawowe w całym kraju.

0: w sprzęt do pracowni technicznych, do pracowni przyrodniczych. Będzie możliwość korzystania z takich środków dla szkół. Minimalna kwota, jaką będzie można pozyskać, to 10 tysięcy złotych, maksymalna 30 tysięcy złotych. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy wspólnie ze szkołami taką analizę, czego potrzebują, czego im brakuje, więc też chciałam powiedzieć, że to jest program przygotowany rzeczywiście w odpowiedzi na realne potrzeby szkół, a nie, że wiecie Państwo, wymyśliliśmy sobie i szkoła radośnie dostanie szósty mikroskop, którego akurat nie potrzebuje, bo potrzebuje czegoś zupełnie innego. Więc taki czteroletni program, na który wydamy 200 milionów złotych, został przygotowany, ale ostatnio też prowadzone przeze mnie rozporządzenie, nowa odsłona trzyletniego programu dotyczącego materiałów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, właściwie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszy raz od ładnych kilku lat zwiększyliśmy trochę kwoty na te podręczniki, na te materiały, więc też myślę, że rodzice będą zadowoleni. Trochę się dzieje. Myślę, że to, co chyba najbardziej porusza opinię publiczną, to oczywiście zapowiedziany od 1 września zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych, zarówno w trakcie lekcji, jak i na przerwach. Oczywiście Państwo wiecie, że nie dotyczy on stricte działalności dydaktycznej, czy też sytuacji zdrowotnych. No jest też tak, że niektóre dzieci, na przykład monitorowany jest ich stan zdrowia przy pomocy aplikacji, które po prostu w tych telefonach się znajdują. Rząd w tym roku, i to powiem już na koniec, ale jest to dla mnie bardzo ważne ze względu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Z jednej strony zakaz korzystania z telefonów, chociaż z moim apelem do rodziców, dzieci przede wszystkim korzystają z nich przed szkołą, po szkole i wieczorami, więc naprawdę przyjrzyjmy się, z czego. Ja też jestem mamą. Co robią nasze dzieci i młodzież w sieci. Z drugiej strony przygotowywane też przez wicepremiera, posła też ziemi kujawsko-pomorskiej, Krzysztofa Gawkowskiego, które mają chronić dzieci i młodzież przed przemocowymi, między innymi drastycznymi treściami w internecie. No i gdzieś za chwilę pewnie dyskusja o tym, jaki wiek powinien mieć użytkownik mediów społecznościowych, a przede wszystkim również w ramach Ministerstwa Cyfryzacji moi koledzy szykują przepisy, które pozwolą nam rzeczywiście weryfikować ten wiek, bo to jest największe wyzwanie. Mówię o tym, bo zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oczywiście nie zależy tylko od tego, jak funkcjonują w cyfrowym świecie, bo przede wszystkim zależy od nas wszystkich, czy ten świat jest bezpieczny, czy utrzymujemy dobre relacje z naszymi dziećmi, czy rozmawiamy z nimi na co dzień. My też cały czas, czy w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia, za chwilę do szkół tegoroczna odsłona Narodowego Programu Zdrowia trafi. Pozyskaliśmy z budżetu Ministerstwa Zdrowia ponad 7 milionów złotych. Wiele szkół będzie w różnych pilotażach programów, które mają wspierać dobrostan psychiczny uczniów i uczennic, w związku z czym dużo naszych wysiłków rzeczywiście ukierunkowanych, to widać też w kierunkach polityki oświatowej, jest na to, żeby dzieciaki miały wokół siebie bezpieczną przestrzeń. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, rówieśników, dobrych relacji z rówieśnikami i uważnych dorosłych. I to jest wakacje, to jest dobry moment naprawdę, żeby rozmawiać z dziećmi. To ja ze swojej strony tyle. Nie wiem, czy pan wojewoda oczekuje tutaj.
1: Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym poinformować, że przed chwilą przyjechaliśmy z panią ministrą, z naszymi parlamentarzystami ze spotkania ogólnego, które odbyło się w szkole podstawowej w Płowcach. Pani ministra odwiedziła szkołę.
0: Z nauczycielami.
1: Z nauczycielami, tak, z pedagogami odbyła rozmowę z dyrekcją szkoły. Odwiedziliśmy również piękne muzeum, co prawda jeszcze cały czas w budowie, można powiedzieć, muzeum w Płowcach. Odpowiednie również wytyczne co do wspierania przyjęliśmy wewnętrznie, przynajmniej jakieś zadania sobie postawiliśmy. Ale jeszcze chciałbym Państwu o jednej ważnej rzeczy, która miała dzisiaj miejsce tutaj w Radziejowie. Otóż podpisałem umowy z gminnymi spółkami wodnymi tutaj działającymi na terenie powiatu radziejowskiego na kwotę ponad 300 tysięcy złotych na realizację

0: Budownictwie zadań własnych. Tutaj przewodniczący na pewno zadowolony gminnej spółki wodnej w Radziejowie. Myślę, że to wesprze również te działania, które są podejmowane dla tak ważnej rzeczy, jaką jest mała retencja, czy sprawy związane z siecią irygacyjną, jeśli chodzi o wodę i sieć melioracyjną tutaj w gminach powiatu radziejowskiego. Czy panowie parlamentarzyści?
1: Szanowni państwo, pani minister, panie wojewodo, ja tylko mogę podziękować za to, że możemy właśnie na terenie powiatu radziejowskiego gościć panią minister, która zajmuje się edukacją. A ja pracuję w Komisji Edukacji, więc mamy wspólne tematy do i omówienia, i załatwienia. Spółdzielnie uczniowskie przegłosowaliśmy i one wejdą w życie, jeżeli pan prezydent podpisze. I również się cieszę, że jest pan wojewoda z nami, który odpowiada za rolnictwo i ochronę środowiska. A że ja jestem w drugiej komisji senackiej rolnictwa, to tym bardziej się cieszę, że spółki wodne mogą być dofinansowywane zarówno przez rząd i są to pieniądze znacznie wyższe niż były w latach poprzednich, jak i również przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w którym pracowałem, jak wiecie, przez wiele lat. Dziękując za to, że możemy się spotkać, liczę na otwarte spotkanie wyborców, którzy pewnie czekają na sali. Zapraszamy do środka również i czekamy na dyskusję, która pewnie dzisiaj będzie miała miejsce. Dziękując za obecność, liczę na dobrą współpracę za pośrednictwem mediów, ale z wszystkimi mieszkańcami naszego terenu, który reprezentujemy na poziomie parlamentu razem z panem posłem Kowalem. Dziękuję bardzo.
2: Szanowni państwo, też krótko wskazując na związek tej współpracy pomiędzy parlamentem a rządem, konkretnie z panią minister, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, w związku z tym kwestia właśnie w dobrej kondycji w psychicznej naszych dzieci, naszej młodzieży jest nam szczególnie bliska. To jest temat absolutnie, no niestety uniwersalny, dlatego że dotyka zarówno młodzież w mniejszych, jak i większych miejscowościach, stąd też obecna pani minister. Ale oczywiście dzisiaj nasze spotkanie ma wydźwięk polityczny, bo jesteśmy na nieco ponad rok przed wyborami i inaczej niż inne partie nie czekamy do ostatniego momentu, do kampanii wyborczej, żeby rozmawiać o tym, co zrobiliśmy, tylko uczciwie organizujemy spotkania, żeby powiedzieć o tym, co udało się zrealizować, bo o tym trzeba mówić. Odkłamywać to, co mówi druga strona, że nie dzieje się nic, bo dzieje się bardzo dużo, ale z drugiej strony jesteśmy otwarci na pytania, na merytoryczną krytykę, taką, która pojawi się na tych spotkaniach. Taki jest cel także dzisiaj naszego spotkania w Radziejowie i to także nieprawda, że lewica jest obecna tylko w dużych miastach, jest obecna także w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, dlatego dzisiaj miejscem tego spotkania jest spotkanie w pięknym powiecie radziejowskim, który przecież nie zalicza się do największych, a jednak jesteśmy tutaj i jesteśmy do dyspozycji mieszkańców tego powiatu, ale i całego regionu, tak jak wskazał na to pan senator.
0: Dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo macie?
3: Chciałam zapytać panią minister, czy są jakieś prace w związku z zjawiskiem hejtu, które się ostatnio tak dużo mówi, które jest takie myślę ciężkie?
4: Czy te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, no... Nie da się po prostu tylko i wyłącznie zakazać hejtu, bo hejt, jeżeli już mielibyśmy mówić o tym na poziomie legislacyjnym, już w jakichś przepisach jest ujęte, bo czy kwestie związane z mową nienawiści, czy w ogóle z sytuacjami, też wszystkich przestrzegam, które są przemocą fizyczną, psychiczną, no a hejt jest przemocą psychiczną, są ujęte w prawodawstwie, ale oczywiście należy te mechanizmy wzmacniać, dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ten zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych miał miejsce, żeby młodzi ludzie też widzieli, że ta przestrzeń to nie jest przestrzeń, w której oni muszą tkwić całymi godzinami, że można wypracować u siebie jednak to, żeby móc funkcjonować bez telefonu, tak? Bo my dzisiaj, i spójrzmy też na siebie, my dorośli, po prostu czasami nie umiemy funkcjonować bez telefonu, bez patrzenia, zaglądania, scrollowania, ale jeżeli chodzi o zjawisko przemocy, no to jest też kwestia skutecznej weryfikacji wieku. To znaczy, kto tak naprawdę ma dostęp do mediów społecznościowych. To jest kwestia właśnie ochrony przed patostreamingiem, przed tymi wszystkimi złymi, podłymi treściami w internecie, ale to też kwestia profilaktyki i przeciwdziałania. My po prostu

0: tu stawiamy też na to, żeby już od przedszkoli tak naprawdę inwestować w relacje, w programy, które ukierunkowane są na wspólnotę. Myślę, że wielu specjalistów, psychologów, psychiatrów powie, że jeżeli mamy wskazywać czynniki chroniące i czynniki ryzyka, to dobrze zorganizowana wspólnota jest czynnikiem chroniącym, który pozwala na to, żeby różne kryzysy występowały rzadziej. To jest kwestia dostępu oczywiście do specjalistów, cały czas wzmacniana i wydatkowane naprawdę miliardy złotych na to, żeby pedagodzy specjalni, psycholodzy byli w polskich szkołach obecni. To jest też kwestia pilotaży takich nowoczesnych programów wsparcia. Nie będzie hejtu, jeżeli będą relacje. W 200 szkołach ponadpodstawowych w Polsce, w tym województwie kujawsko-pomorskim, między innymi we Włocławku, prowadzimy pilotaż wsparcia rówieśniczego. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie odpowiedzialności, byli taką pierwszą pomocą emocjonalną, spokojnie pod opieką specjalistów, też, którzy ich wspierają na co dzień w tej pracy. Ja mam taką nadzieję, że ten pilotaż, ponad 40 milionów, jaki wydatkujemy na ten pilotaż ze środków unijnych, pozwoli nam po ewaluacji do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce wprowadzić tą metodę, która znakomicie się sprawdza rzeczywiście w tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których ona została wprowadzona, czy na przykład pracuje się też tą metodą w Wielkiej Brytanii. Czyli jakby dbałość o zdrowie psychiczne, ale też wzmacnianie kompetencji, umiejętności młodych ludzi, tych miękkich kompetencji. O tym jest też ta reforma. My dzisiaj na rynku pracy, który będzie się co chwilę zmieniał, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że co najmniej 50% zawodów nie będzie funkcjonowało, kiedy młodzi ludzie będą wkraczać na rynek pracy, to jakie umiejętności będą najważniejsze? Te relacyjne, miękkie kompetencje, elastyczność, umiejętność poruszania się w różnych środowiskach. A co to jest? No to jest po prostu rozmowa z ludźmi, to jest wiara we własne możliwości. To jest też mój taki apel. My bardzo mało chwalimy dzieci i młodzież.
1: Właśnie, pani minister, jeżeli pani pozwoli, bo to dobry moment. Afera związana z nagrodą w postaci lodów darmowych za czerwony pasek na świadectwie. Rzeczniczka Praw Dziecka skrytykowała tę sytuację. Pani minister jest pełnomocnikiem szefowej do spraw zdrowia psychicznego. Ciekawi jesteśmy pani opinii. I faktycznie ta nagroda dla wybranych, dla zasłużonych spowodowała aż taki, może spowodować aż taki rozstrój zdrowia psychicznego tych, którzy na nagrodę się, którzy nie dostali tej nagrody, czy też jest to po prostu delikatna już w dzieciństwie lekcja dorosłego życia? Jaki jest pani stosunek do afery paskowo-lodowej?
0: Ja myślę, że zaskoczę pana redaktora, ponieważ ja podzieliłabym to na dwa momenty systemowe. To znaczy, jedno to jest kwestia tego, czy dzieci i młodzież na co dzień czują się przez nas wspierane bez względu na to, jakie mają swoje sukcesy, bo dzieci mogą mieć różne sukcesy. Wzmacnianie ich poczucia pewności siebie jest ważne, oczywiście mądre wzmacnianie ich poczucia pewności siebie. Natomiast jeżeli chodzi o samą, pan redaktor powiedział, aferę lodową, to ja mam taką opinię, że to nie pani Jolanta jest osobą, która ma odpowiadać za to, w jaki sposób jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Jeżeli ktoś chce rozmawiać na temat tego, czy biało-czerwony pasek to jest coś, co powinno być nagradzane, czy nie, to jest to rozmowa w systemie, a nie rozmowa z panią Jolantą, która, widziałam wywiady z nią, była bardzo poruszona. Nie wiedziała też, czy jeżeli nie zaprzestanie tej tradycji, jak rozumiem, rodzinnej, 30-letniej, to czy nie spotkają ją konkretne konsekwencje. W takich sytuacjach obywatel będzie bezbronny, więc zaskoczę pana, panie redaktorze, trochę wezmę w obronę osobę dorosłą, czyli panią Jolę, której myślę po prostu wydawało się, że to jest fajna, dobra tradycja lokalna, no i stanęła w sytuacji, w której nie wiedziała, co tak naprawdę jej się przydarzy. I ja w takich sytuacjach uważam, że każdy urząd, nawet z najlepszymi intencjami, znam panią rzecznik, wiem, że dba o dobro dzieci, jednak powinien też czasami zwracać uwagę na to, jak reagują jakiej krzywdy mogą doznać dorośli. Myślę, że stanowisko Ministerstwa Edukacji jest takie. My w tej chwili nie pracujemy na tym, żeby nie było biało-czerwonego paska. To jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast musimy się zastanowić i zastanawiamy się, bo opinie w środowisku oświatowym są różne. Jak spowodować, żeby różne sukcesy dzieci i młodzieży były ujmowane

0: były widziane, bo są też sukcesy sportowe, są sukcesy dzieci, które są po prostu znakomitymi społecznikami, oddają siebie i społeczności. Bardzo często, nie wiem, jak często Państwo bywacie na zakończeniach roku szkolnego, ale nagradzane są osoby, które mają 100% frekwencję. To nie jest proste i bardzo to chwalę, bo też różnie bywa w naszych szkołach. Myślę, że musimy chwalić dzieci i młodzież, musimy to robić mądrze. Ta reforma polega też na tym, że mówimy, ok, sukces edukacyjny każdego dziecka jest różny. I oczywiście każde dziecko powinno mieć możliwość wykazania się. Natomiast jeżeli dziecku idzie dobrze, to musimy to pochwalić. Jeżeli musi coś poprawić, to musimy porozmawiać z dzieckiem na temat tego, słuchaj, nad tym trzeba popracować, do tego ma nam służyć informacja zwrotna, do tego ma nam służyć ocena kształtująca, które są już zresztą obecne w polskich przepisach, ale chcemy, żeby były częściej wykorzystywane. Żeby jeżeli dziecko dostaje tą niższą ocenę, rozumiało skąd ona się bierze, żeby to miało sens, bo czasami po prostu dzieci nie rozumieją, skąd się to bierze, uczeń, uczennica. Edukacja ma polegać na osiąganiu długotrwałych efektów uczenia się, a nie na tym, że wiecie, zdamy test, zapomnimy i 20 lat później zapytają nas z podstawowych, z przebiegu podstawowych wydarzeń historycznych w naszym kraju i nie będziemy umieli wskazać genezy i opowiedzieć, dlaczego i jakie skutki to miało dla całej społeczności. Więc nad tym musimy przede wszystkim pracować. Tutaj muszę powiedzieć, że to trochę takie przepychanki. Skończyło się na przepychankach dorosłych. Nie wiem, czy uczniowie i uczennice rzeczywiście tak to postrzegali, też chciałam powiedzieć, ten zwyczaj. Nie wiem, czy aczkolwiek ktoś musiał. Dlatego, że też interwencje rzecznika to są interwencje po tym, jak się otrzyma konkretne pismo. Zakładam więc, że pani rzecznik otrzymała takie pismo, że ktoś jednak czuł się dotknięty takim zwyczajem.
1: Pani minister, równoległą bohaterką tego zdarzenia stała się sama pani rzecznik. Redukując rzecz do słów najprostszych, pani rzecznik wykazała się czujnością, czy też poszła trochę za daleko w swojej krytyce?
0: Uważam, że ta interwencja w taki sposób była niepotrzebna, wykonywana w taki sposób. Uważam, że to Ministerstwo Edukacji powinno być adresatem oczekiwań pani rzecznik w kwestiach związanych z czerwono-białym paskiem.
1: Gdyby rzecz trafiła do resortu edukacji, ta lodowo-paskowa, jaka tutaj byłaby reakcja na skargę szanownej pani minister?
0: Podstawowa rzecz jest taka. My nie możemy unieważniać doświadczeń dzieci i młodzieży, ale to wszystko to musi być mądra rozmowa. My z panią rzecznik zawsze byliśmy w kontakcie, odpowiadamy też na wystąpienia pani rzecznik. Przestrzeń Ministerstwa Edukacji jest otwarta na rozmowę o dobrostanie uczniów i uczennic, tak jak w naszej strategii, którą rząd chce przyjąć jesienią. Nowa strategia związana z polityką młodzieżową. Bo jak wiecie Państwo, od 2012 roku nie mamy aktualnej strategii. Zaprosiliśmy młodych ludzi do tego, żeby w ankietach, na spotkaniach. Ja dzisiaj, słuchajcie, widziałam się jeszcze rano w Warszawie z radami młodzieżowymi z całej Polski. W 149 miejscowościach młodzi ludzie z rad młodzieżowych zrobili spotkania, żeby konsultować strategię i swoje największe problemy. To są miejsca do tego, żeby podejmować dyskusję. Ja uważam, że niestety w tej sytuacji pani Jolanta stała się trochę ofiarą dyskusji, w której ona nie jest osobą odpowiedzialną, znaczy nie jest regulatorem, nie jest osobą, która ma odpowiadać na te pytania. Dyskutujmy o czerwono-białym pasku, o systemie nagradzania, co jest motywujące, co jest mniej motywujące, ale róbmy to w przestrzeni, która dla każdego obywatela jest dostępna, ale też bezpieczna. Mam wrażenie, że z całym szacunkiem do urzędu i godności pani rzecznik, że tutaj ta interwencja nie była przeprowadzona w sposób, którego ja bym oczekiwała.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów.

0: Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W gminie Baruchowo odbył się piknik rodzinny na powitanie lata. Mieszkańcy świętowali na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Na uczestników czekało wiele atrakcji przygotowanych zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Nie zabrakło konkursu, występów artystycznych zespołów Lena Toledo oraz Slower.
1: Dzisiaj witamy lato w gminie Baruchowo. Atrakcji przygotowaliśmy bardzo dużo. Głównie tutaj Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji, między innymi dla najmłodszych. Są zjeżdżalnie, jest też część gastronomiczna, z której mogą skorzystać i młodsi, i starsi, i oczywiście występy zespołów.
2: Jak widać, mimo pogody była zmienna, deszczowa, na zmianę z upałem. Mieszkańcy dopisali, ale widzę, że nie tylko mieszkańcy, po tablicach rejestracyjnych widzę też, że przyjechali chociażby włocławianie.
1: Dokładnie. Od rana troszkę obawialiśmy się o pogodę i czy ta impreza w ogóle dzisiaj się uda i czy będzie w ogóle można przeprowadzić, ale po południu słoneczko wyszło, jest teraz aż za gorąco, powiem szczerze. Mieszkańcy oczywiście naszej gminy, ale też wiemy, że i mieszkańcy z ościennych gmin też do nas przyjechali wspólnie świętować początek lata.
2: Wakacje dopiero się zaczną. Jakie plany w gminie na imprezy wakacyjne?
1: Imprezy wakacyjne w gminie będzie na pewno jeszcze tradycyjnie rajd rowerowy w lipcu. To już ta impreza jest planowana, ale tradycyjnie po terenie gminy odbędzie się rajd rowerowy z kolejką zieloną i piknik rodzinny 15 sierpnia, na który już zapraszam serdecznie.
0: Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt treningowy pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki chętnie korzystały z dmuchańców oraz toru wyścigowego. Na imprezie pojawili się również motocykliści z Gostynina.
3: No super.
4: Super.
2: Okay. Jakie atrakcje najciekawsze, co wam się podoba i właściwie dlaczego przyjechaliście, skąd się dowiedzieliście?
3: Słuchaj, mnie było na tym, no jak to się mówi,
4: na fejsie
3: było zaproszenie dla motocyklistów i skorzystaliśmy z zaproszenia.
2: Czy korzystaliście już może z jakichś atrakcji? Z tyłu jest zjeżdżalnia na przykład.
3: No jesteśmy troszkę za mali, jak podrośniemy, to zjedziemy.
2: Panowie?
4: O.
2: Z takiej atrakcji pan korzystał tutaj?
3: Pan korzysta, cześć!
5: Z gastronomicznej głównie.
2: Co tam jest dobrego do zjedzenia?
5: Karkówkę polecam.

0: i kiełbaskę z grilla.
1: Kiełbaska z grilla. Panowie, opowiedzcie o swoim klubie motocyklowym.
2: Pozdrawiamy motocyklistów z Kuja.
1: Właśnie, powiedzcie coś o swoim klubie.
3: Znaczy się, to nie jest klub, to jest taki gostyniński, no, grupa przyjaciół motocyklowych Gostynin.
1: Ilu was jest? Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
2: No, tysiąca.
3: Nie, koło 100 osób. Tak, 100 osób.
1: Jak często się spotykacie? Dokąd jeździcie?
3: No to wiesz, to zależy, nie? Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu jakiś tam wypadzik taki się ogarnie zawsze gdzieś tam na wyjazdy. Wczoraj byliśmy na przykład w Uniejowie. No i w Gostynie na Dniu Dziecka tam mieliśmy zaproszenie od pani wójt Gostyni związane z zawodami rybackimi dla dzieci.
4: Piknik był doskonałą okazją do spotkania, rozmów oraz spędzenia czasu w przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy, a także goście pokazali, jak potrzebne są takie wydarzenia. Na dziedzińcu Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło stanął ring. To był już 26. turniej Miast Królewskich w boksie. Wydarzenie, które od lat przyciąga zawodników, trenerów oraz kibiców z całego regionu. Turniej to nie tylko rywalizacja w ringu, ale także promocja wartości, które od zawsze towarzyszą boksowi, honoru, tradycji i walki.
5: Jeśli chodzi o zawodników, tak, no to mamy zawodników w kategorii wagowych od 60 do 85 plus. Występują dzisiaj i dziewczyny, i chłopacy. Tutaj jeśli chodzi o kategorię, no to mamy młodzików, mamy kadetów dziś i juniorów, także to jest taki dosyć mieszany turniej dzisiaj, tak. Rozjechali nam się tutaj zawodnicy z całej Polski, tak, także dzisiaj naprawdę mamy fajnie, wyjątkowo dużą frekwencję, także no będzie zdecydowanie co podziwiać.
1: Ilu zawodników? Jak długo będą trwały walki? Jak to będzie wyglądało? Domyślam się, że sędziowie, knockout, ewentualnie liczymy punkty.
5: Zgadza się, tak. Od godziny 15 ruszają sparingi, od godziny 16 są już oficjalne walki, tak? Tutaj jeśli chodzi o walki oficjalne, no myślę, że około 30 walk na pewno się odbędzie. Sparingowych do 10, tak? Tak to wygląda na tą chwilę.
1: Są też nagrody, za nami są puchary, medale.
5: Tak, dla zawodników przygotowaliśmy oczywiście jak co roku liczne nagrody, puchary, medale, także zawsze tutaj nikt nie wyjeżdża, że tak powiem, z pustą ręką, tak? Zawsze jesteśmy przygotowani, żeby każdy został po prostu tutaj nagrodzony przez nas, tak?
6: Frekwencja jak co roku dopisała, pogoda jeszcze lepsza, więc już rozmawiałem z organizatorami, bo tak naprawdę my jako gmina jesteśmy jednym ze sponsorów tej imprezy, natomiast organizatorzy, klub Impact z Brześcia organizuje, zaprosił wielu znakomitych zawodników, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do nas co roku. Cykliczna to jest impreza i tak jak pan redaktor wspomniał, po raz kolejny również odbywa się to w Brzeskim Centrum Kultury. Wymiennie, bo również już nieraz gościliśmy w samym centrum, ten ring rozstawialiśmy, ale myślę, że tutaj jest całkiem przyjemnie z racji chociażby tej widowni, gdzie myślę, że dzisiaj ponad 20 głównych walk i pewnie po południu wielu mieszkańców przyjdzie oglądać te zawody.
4: Turniej Miast Królewskich od lat promuje boks jako dyscyplinę uczącą wytrwałości i szacunku. Hasło wydarzenia: boks, pasja, siła, charakter. Doskonale oddaje ducha sportowej rywalizacji, jaka będzie towarzyszyć zawodnikom podczas zmagań w ringu.
7: Przywieźliśmy ogólnie 9 zawodników, z czego 5 będzie boksowało.
1: W jakich kategoriach wagowych? Chłopaki, dziewczyna?
7: Dziewczyna miała boksować jedna, ale niestety nie przyjechała przeciwniczka i chłopacy w kategoriach 60, 63, 65.
1: W jaki sposób przygotowywaliście się do dzisiejszych zmagań?
7: Generalnie przygotowujemy się całym rokiem do takich turniejów, tak? Bo mamy dzisiaj turniej, tydzień temu mieliśmy turniej w Osielsku, bardzo podobny do tego, który jest tutaj. I po prostu no, przygotowywać się trzeba cały czas, być gotowym na takie turnieje.
1: Klub Bokserski Start, w jaki sposób można się zapisać? W ogóle w jakim wieku można zapisać dziecko?
7: Zapisy mamy już tak od 10 roku życia do 13, jest to szkółka, tak zwani adepci i później od 13 roku życia no, boksować można do 40 roku życia, także każda kategoria wiekowa jest u nas bardzo mile widziana.
1: Jak wygląda wasz dzień treningowy? Rozumiem, że wszystko zależy też od wieku młodego pięściarza.
7: Tak, szkółka tak zwana tych dzieciaczków od 10 do 13 roku życia 3 razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, piątek w godzinach 16-17. Starsza zaawansowana grupa boksuje w godzinach 17-18.30 i grupa oldboyów, która też jest bardzo liczna w naszym klubie, boksuje poniedziałek, środa i piątek na godzinę 19 przychodzą.
1: Klub z tradycjami, domyślam się, że są też, że półki są też pełne medali, pełne pucharów.
7: Tak, oczywiście w zeszłym roku obchodzi

0: Mieliśmy 70-lecie naszego klubu, także no już trochę tego jest i tych medali, i tych sukcesów zdobytych, także zapraszamy chętnych do brania udziału w naszym klubie.
1: Jak zaczęła się przygoda młodych pięściarzy z boksem? Dlaczego wybrali start?
2: U mnie to wyglądało tak, że pomyślałem, że chciałbym być jakby silniejszy, nauczyć się bić, zacząć boksować, jakoś progresować w tym. Podobało mi się to zawsze od małego, ten sport i jakoś tak wyszło, że się zapisałem i wybrałem start, bo dobre opinie, dobrzy są trenerzy bardzo i dlatego postanowiłem tutaj przyjść i trenować. Trenuję już 2 lata.
0: No, ja trenuję już rok. No i start wybrałem z nim dlatego, że mój tata właśnie trenował wcześniej. Całkiem długi okres czasu. No i bardzo stary klub, historia bardzo długa. No, dlatego między innymi. No, głównie ze względu na to, że mój tata trenował i przekonałem się.
3: No, ja 3 lata trenuję i do startu dołączyłem, bo tata mnie zachęcał i też moi członkowie rodziny byli w tym klubie.
4: Opowiedzcie mi, jak wyglądają treningi, na co stawiają trenerzy? Czy to jest bardziej przygotowanie techniczne, siłowe? Jak to wygląda?
2: Zależy od trenera, ale zazwyczaj mamy dużo techniki. Najróżniejsze są treningi, zależy to też od dnia w tygodniu, ale zazwyczaj we wtorki bądź poniedziałki mamy technikę, w środę sparujemy, w piątki lub czwartki mamy siłowne takie bardziej treningi, przekładamy ten trening bardziej na siłę i tak mniej więcej tej dynamiki mamy dużo, tak. Tak to u nas wygląda.
4: Czy macie na swoim koncie już jakieś sukcesy? Jeśli tak, opowiedzcie o nich.
2: No, ja już mam kilkanaście walk, dokładnie mam 11 walk, to będzie jeden, będzie to 8 wygranych walk. I resztę właśnie mam te przegrane, ale no też mam na koncie swój ten. Jestem wicemistrzem tutaj w województwie w wadze 57 kilo.
0: No to u mnie ja mam akurat 4 walki, 2 wygrane, 2 przegrane. No ja jeszcze za dużo, na razie nie przyszedłem jeszcze w tym sporcie, ale będę się starał jak najwięcej. Z osiągnięć to mam brązowy medal właśnie na Mistrzostwach Wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim w wadze do 70 kilo. No i to na razie tyle ze wszystkich.
3: No, ja mam 6 walki, tylko jedną wygraną, ale i żadnego jeszcze nie mam tytułu.
4: Okej, jakbyście zachęcili osoby, które jeszcze nie trenują boksu, młode osoby, żeby przyszły na trening, zobaczyły jak to jest i być może zapisały się do klubu?
2: Ja bym zachęcił w ten sposób, że boks nie tylko uczy się tej samoobrony i bicia się, tylko też podnosi bardzo psychicznie. Boksując nie tylko zyskujemy w tym ciele, że jesteśmy silniejsi i pewniejsi siebie, tylko też że głowa przede wszystkim. Przydaje się to w życiu dorosłym, czy na przykład w jakichś cięższych wyborach, które no, napotykają nas nieraz w życiu, jak to jest. I dlatego ja tak bym zachęcił, żeby przyjść, spróbować, pokazać swój charakter i sprawdzić się.
0: No właśnie tak kolega powiedział, to nie tylko właśnie sama obrona i walka, to właśnie też pewność siebie, odwaga. No, udowodnienie sobie czegoś, że nie jest się jak z czymś słabym, można sobie pokazać, że da się.
3: No przede wszystkim to też jest jakaś przygoda, żeby tam w przyszłości sobie wspominać, że w młodym wieku coś się robiło, się jeździło i spędzało czas z koleżankami, kolegami i też się osiągało jakieś sukcesy.
1: W ringu pięści skrzyżowali również zawodnicy Kujawia Boks Wocławek.
5: My cały czas jesteśmy w treningach, także teraz jest taki końcowy już okres treningowy, także taki praktycznie ostatnie starty.
4: Właśnie, powiedzmy coś więcej na temat klubu. Ilu macie zawodników, w jakich kategoriach, jak często trenujecie, jak można się zapisać?
5: No, zawodników zbyt dużo nie mamy, ale mamy dosyć zawodników z bardzo wysokimi osiągnięciami, także nas jest około 10. Mamy kilku mistrzów Polski, mamy wicemistrza Europy, wice brązowego medalistę mistrza świata, 4-krotny mistrz Polski. No co, no trenujemy codziennie, także zawsze zapraszam, jak ktoś ma chęć przyjść potrenować, to zapraszam jak najbardziej. Każdy może spróbować, czy ktoś się nadaje, czy nie, to i tak może przyjść zawsze spróbować.
4: Od jakiego wieku można do Was przyjść i zacząć trenować? Znaczy, w jakim wieku dziecko można już zapisać?
5: Od 10. roku życia.
4: Jak długo trenujecie i dlaczego zapisaliście się do klubu? Jak to wyszło? Czy ktoś Was zachęcił? Kolega, koleżanka, czy może rodzice, czy też sami z siebie?
6: Trenuję od 8 miesięcy i poszłam na boks, ponieważ znajomi mówili mi, że będę na pewno w tym dobra, bo miałam takie ruchy i no.
7: No ja trenuję, nie wiem, od ponad 2 lat i kolega mnie zapytał się, czy chciałbym trenować i stwierdziłem, że no dobra, spróbuję i okazało się, że to jest dobre dla mnie.
8: No ja trenuję jakoś 3 lata i miałem brata,
4: bardzo utalentowanego.

0: go i on mnie bardzo do tego zachęcił, żeby trenować.
1: Powiedzcie mi, jak wyglądają treningi? Czy trenerzy stawiają bardziej na przygotowanie motoryczne, na siłę, czy też może na taktykę, na technikę?
2: No, bardziej technika.
3: Dynamika, technika.
0: No myślę, że na techniczny i mądry boks, żeby wszystko było idealnie dopracowane.
1: Okej, powiedzcie mi, czy macie jakieś sukcesy na swoim koncie? I jeśli tak, to jakie?
2: Przez trenowanie przez 6 miesięcy jestem już mistrzynią Polski.
1: W jakiej kategorii? W jakim wieku?
2: W młodzikach 75 kilo.
0: Ja mam dwa medale mistrzostw Polski. Jeden w juniorach i drugi też.
4: Turniej Miast Królewskich w boksie był doskonałą okazją, aby zobaczyć na żywo utalentowanych zawodników, poczuć atmosferę prawdziwego sportowego święta i wspierać lokalne inicjatywy sportowe. To oni uczą pierwszych życiowych lekcji, wspierają w trudnych chwilach i są wzorem do naśladowania. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, święto wszystkich tatów, którzy każdego dnia niezwykle odgrywają ważną rolę w życiu swoich dzieci.
5: Potrzebujemy zarówno taty, jak i mamy w tej relacji i w całej rodzinie, tak więc rola taty jest nie mniej ważna niż tego drugiego rodzica i bardzo potrzebujemy tego, aby tata również był obecny i zaangażowany.
6: A jak relacja właśnie z tatą wpływa na nasze późniejsze związki i relacje społeczne?
5: Ogromnie wpływa, ma ogromny wpływ zarówno u dziewczynek, jak i u chłopców. U dziewczynek przede wszystkim na takie poczucie własnej wartości, pewności siebie w tej relacji z mężczyzną i na to, jakiego mężczyznę wybierze, bo czy tego chcemy, czy nie, bardzo często wybieramy na wzór taty, bo jest to osoba dla nas bliska, bezpieczna, jest to już nam po prostu znajome, a więc często robimy to nieświadomie, a z kolei w przypadku syna, ten tata również odgrywa ogromną rolę w kontekście przyszłego związku, ponieważ pokazuje, jak można traktować partnerkę, w jaki sposób wypełniać tę rolę partnera i rolę mężczyzny w społeczeństwie. A więc zarówno w przypadku dziewczynki, jak i chłopca ta rola taty ma ogromne znaczenie.
6: A czy ojciec powinien być tylko jedynie silnym autorytetem w rodzinie, czy również kompanem do rozmowy i zabawy?
5: Myślę, że zdecydowanie i jedno, i drugie. Taka równowaga, a nie tylko skoncentrowanie się na wymaganiach i byciu surowym jest najzdrowsza, bo dziecko potrzebuje zarówno tych bezpiecznych zasad i granic, jak i tego czasu, kiedy z tatą może po prostu się pobawić, powygłupiać, porozmawiać.
4: Młodzi mieszkańcy Włocławka opowiadali, kim jest dla nich tata i w jaki sposób celebrują ten dzień.
6: Kim dla ciebie jest tata w twoim życiu?
7: Bardzo ważną osobą, dzięki niemu pasja do motoryzacji, pasja do samochodów i w sumie najważniejsza pasja do wędkarstwa, z czego jestem bardzo zadowolony.
6: Czy w jakiś konkretny sposób będziecie celebrować dzisiejszy dzień?
7: Myślę, że normalnie w domu złożę życzenia, jakiś film, jakiś tam dobry obiad. Myślę, że będzie dobrze.
8: Mój tata jest dla mnie przykładem osoby, na której mogę polegać, zawsze mi pomoże w każdym momencie i uważam, że kiedy tylko potrzebuję pomocy, zawsze mi wspiera i pomaga swoją wiedzą i doświadczeniem.
9: Jest dla mnie wsparciem i niezwykle ważną osobą. On zawsze we mnie wierzył i pozdrawiam ci serdecznie, tato. Dziękuję za wszystko i kocham cię.
1: Za co kochasz swojego tatę?
10: Że mnie lubi i jest bardzo miły i wymyśla różne atrakcje.
1: Właśnie w jaki sposób najbardziej lubi spędzać czas z tatą?
10: Jedziemy w różne miasta i różne miejscowości.
1: I zwiedzacie tam?
10: Tak.
1: Okej. Czego życzyłbyś swojemu tacie dzisiaj?
10: Wszystkiego najlepszego, spełnienie marzeń, żeby miał dużo zdrowia i się co na co dzień.
1: Lubicie spędzać czas ze swoim tatą? Co jest najfajniejsze? Jakaś taka fajna przygoda, czy może jakieś miejsce stałe wyjazdów?
11: Nad morzem byliśmy, to tylko we dwoje spędzaliśmy czas.
12: Lubię jeździć z tatą na zakupy.
1: Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
11: Wszystkiego najlepszego i żeby ich marzenia się spełniły.
12: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, żeby się dużo nie denerwował.
13: Wszystkiego najlepszego, żeby się nie denerwował, dużo zdrowia i spełnienia marzeń.
14: Za to, że nas wychował.
15: Za to, że mnie zawsze wspiera i mnie wychował.
1: W jaki sposób najbardziej lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
16: Grać w piłkę.
1: Często gracie w piłkę?
16: Tak.

0: Rozmawiać o piłce i oglądać razem mecze.
1: Okej, okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
0: Szczęścia, zdrowia i żeby żył długo. Wszystkiego najlepszego i wiecznego życia.
2: Że ma dla mnie czas i że mnie kocha. Że mnie wychował i mnie kocha.
1: Mhm. Jak lubicie spędzać czas ze swoim tatą?
2: Jeździć na rowery.
1: Dokąd jeździcie najczęściej?
2: Właśnie raz też tutaj byliśmy dookoła nad jeziorem i właśnie tak czasami tutaj, czasami tutaj.
1: Mhm.
3: Chodzić na spacery.
1: Ojej, dokąd chodzicie na spacery? To są jakieś długie spacery po lesie?
3: Po parku Okietka albo po lasach.
1: Okay. Czego życzycie dzisiaj swoim tatom?
2: Wszystkiego najlepszego i żeby żył wiecznie.
3: Zdrowia, pomyślności i 100 lat.
4: Za to, że mnie wychował, że spędza ze mną czas i gra ze mną w planszówki.
1: W jakie planszówki gracie najczęściej?
4: W Monopol.
1: To jest twoja ulubiona? Tata wygrywa, czy czasem przegrywa?
4: To i to. Okay. Za to, że mnie wychował, ma dla mnie czas i spędzamy razem czas oglądając mecze.
1: Mecze? Domyślałam się, że kibicujecie Polsce, ale w tych mistrzostwach niestety jej nie zobaczymy. Komu w takim układzie kibicujecie wspólnie w tych mistrzostwach?
4: Ja kibicuję, jak tata kibicuje różnej drużynie, ale tak to nie ma jakby takiej... Ja nie mam takiej ulubionej.
1: Okej. Okay. Czego życzycie swoim tatom dzisiaj w dniu ich święta?
4: Zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dużo spełnienia marzeń.
0: Spełnienia marzeń, żeby mnie zawsze kochał i żeby był szczęśliwy i żył wiecznie.
5: Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Mój tata Piotrek to jest najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Kocham go bardzo.
6: Kocham mojego tatę Bartka, ponieważ zawsze mi pomaga i sprawia, że czuję się bezpiecznie.
7: Mój tata jest kochany i miły. Bardzo lubię spędzać z nim czas. Lubię grać z nim w piłkę i jeździć rowerem. Mój tata jest radiologiem. Radiolog to taki lekarz, który opisuje zdjęcia, badania zrobione przez specjalne maszyny.
8: Kocham swojego tatę, ponieważ on kocha mnie. Jest moim bohaterem. Zawsze mogę na niego liczyć.
9: Choć prezenty i życzenia sprawiają radość dla wielu ojców, najcenniejszym upominkiem jest wspólnie spędzony czas. Dzień Ojca to doskonały moment, by powiedzieć jedno krótkie, ale bardzo ważne słowo. Dziękuję. Lider dla Wrocławka, łączymy pokolenia. To hasło pikniku, który odbył się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mimo upalnej pogody na imprezie stawiło się wielu zawodników różnych sekcji klubu, rodzice oraz goście.
10: Zorganizowaliśmy dla dzieci i dla rodziców atrakcje w postaci dmuchańców, gry i zabawy, pokaz musztry, policja, straż pożarna, zespół szkół akademickich z musztrą i wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo grill, żurek, wata i jeszcze kupę innych rzeczy atrakcyjnych.
1: Lider to klub rodzinny. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, chociażby wspólne spotkanie opłatkowe w czasie Bożego Narodzenia.
10: No, staramy się integrować nasze środowisko. Tak jak pan wspomniał, spotykamy się dwa razy w roku na Wigilię i na taką imprezę integracyjną, zakończenie sezonu piłkarskiego.
9: Wśród młodszych uczestników zabawy furorę robiły dmuchane kule bubble football. Służą do bezpiecznego zderzania się, robienia fikołków i grania w piłkę nożną na trawie. Imprezę poprowadził Czacha, czyli Jarosław Wróblewski. Przeprowadzono licytację fantów sportowych, wśród których znalazła się koszulka meczowa Piasta Gliwice. A na boisku dzieciaki w różnym wieku uczestniczyły w piłkarskiej rywalizacji.
11: Mogą do nas przychodzić oczywiście dzieciaki od najmłodszych, czyli właściwie teraz zbieramy już dzieci z rocznika 2020-2021. No i starsi też oczywiście zapraszamy chłopaków starszych, takich w wieku szkoły podstawowej, ale też średniej, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a chce grać, to jak najbardziej może przychodzić. Każda drużyna teraz ma jakiś tam czas przerwy. Jest to różnie, niektóre drużyny mają ten czas dłuższy, około miesiąca, dwa tygodnie, ale większość drużyn cały czas jest dostępna. Te najmłodsze drużyny już w okresie wakacyjnym też gramy, też trenujemy, też można przyjść, zapisać się i spróbować swoich sił jak najbardziej. I wszystkie informacje są na stronach facebookowych, można naprawdę znaleźć i śmiało dzwonić i próbować.

0: grać. Przygotowania do sezonu, z tego co widziałem w poprzednich latach, odbywają się nie tylko w granicach Wrocławka, nie tylko w granicach Polski. Organizujecie też wyjazdy i zgrupowania zagraniczne.
1: No tak. Bywało tak, że wyjeżdżaliśmy też za granicę. Do Hiszpanii były te wyjazdy, był raz w Turcji.

0: pewnościowe. Wiadomo, jest XXI wiek, czyli czas, kiedy częściej widzimy dzieciaki z nosami w telefonach, ale trzeba czasem wyjść z domu i się poruszać. Wpływa to też na zdrowie i będzie procentowało na starość po prostu.
1: Zdecydowanie na zdrowie, na pewność siebie dziecka. Dziecko jest w grupie, może rywalizować z rówieśnikami, nabierać takiej tężyzny fizycznej. Oczywiście oferujemy zajęcia dla wszystkich dzieciaków, niezależnie od ich umiejętności, jakie prezentują na początku. Głównie jest to w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, jest to opiera to się głównie na zabawie. Te ćwiczenia są połączone zawsze z jakąś formą zabawy. Im dziecko starsze, tym te wymagania są po prostu większe, ale też dziecko jest coraz bardziej świadome. Także dla wszystkich jest miejsce, nie tylko dla tych, którzy są jakimiś tam wybitnymi jednostkami, które się wyróżniają sportowo, ale też takich troszkę na początek mniej chłopaków sprawnych, którzy po prostu chcą poprawić swoje umiejętności.
0: Dziewczynki też mogą się zapisać.
1: Dziewczynki też się mogą zapisać, też przyjmujemy dziewczynki w tej kategorii wiekowej. Dziewczynki grają z chłopcami, troszkę starsze dziewczynki mogą grać z młodszymi chłopakami.
2: Młodzi zawodnicy lidera zachęcali do dołączenia do klubu.
3: Gram rok i dlatego, że jedna osoba z klubu została zapytana przez trenera.
4: Ja też gram około roku. Gram tu dlatego, że graliśmy kiedyś w innej drużynie, lider z nami wygrał dużym wynikiem. I no są tu naprawdę fajne osoby.
5: Ja gram rok i zapisałem się dlatego, że moja siostra została zaproszona przez trenera i ja też przyszłam tak przy okazji.
0: Dlaczego polecilibyście, jak zachęcilibyście swoich młodszych kolegów albo kolegów w waszym wieku, żeby zapisali się do lidera? Co to jest fajne, co jest ciekawe? Jacy są trenerzy? Czy są wymagający, niewymagający? Jak to wygląda?
3: Fajni trenerzy i fajni koledzy.
4: No, trenerzy są dobrzy, skupiają się na mechanice, jak i grze na boisku. No, są fajni koledzy i lider jest bardzo zorganizowany i każdy się tu lubi.
5: Trenerzy są bardzo na pewno zaangażowani do treningów, a koledzy są po prostu uprzejmi i zawsze pomogą.
0: Okej, przejdźmy do tego, co dzisiaj dzieje się na stadionie Osir, czyli piknik. Co wam się najbardziej podoba, czy może na coś jeszcze czekacie?
3: Bardzo się podoba, że możemy zagrać we własne gry.
4: No, że możemy zagrać własne gry, że są te boiska rozstawione dla gier różnych i no, jest dużo jedzenia i jest fajny jakby fajny vibe tego.
5: No, co na pewno są fajne boiska, są bramki są fajne i no, najbardziej czekam na tego, na jakieś konkurencje różne.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polska nie zakwalifikowała się. Powiedzcie, komu w takim układzie kibicujecie i jaki jest wasz ulubiony piłkarz i dlaczego właśnie ten?
3: Ja Francji i Mbappé.
0: Dlaczego?
3: Bo jest bardzo szybki i umie dobrze uderzać.
4: No, ja kibicuję Hiszpanii. Mój ulubiony piłkarz jest Lamine Yamal. Ma bardzo dobry dribbling, jest bardzo szybki.
5: Ja kibicuję też Hiszpanii. Moim ulubionym piłkarzem jest Vinicius chyba. Ma fajny dribbling i gra na fajnej pozycji.
2: Na pikniku pojawili się również włocławscy radni. Nasze miasto promuje sport, zwłaszcza szkolenie młodzieży.
6: Jak najbardziej wspieramy lokalne inicjatywy. Sport jednoczy młodzież, dorosłych. Sport po prostu jednoczy. Dla mnie to szczególnie wyjątkowe wydarzenie. Wcześniej pracowałam w Liderze bardzo blisko jako wiceprezes. I jestem dumna z tego, że po 24 latach Lider nadal łączy pokolenia, nadal integruje naszą wrocławską społeczność, wychowuje następne pokolenia piłkarzy. Cały czas czekamy na tego piłkarza takiego, który będzie sławił Włocławek. Tak jak pan powiedział, gorąco, atmosfera wśród mieszkańców też gorąca, jest naprawdę dużo mieszkańców, nie tylko rodziców naszych piłkarzy, ale też mieszkańców zainteresowanych działalnością klubu.
0: Jak ważny jest sport dla rozwoju młodych pokoleń?
7: No przede wszystkim, bym powiedział, najważniejszy jest dla młodych pokoleń. I tak naprawdę liczymy, że przyjdą sukcesy lidera w najbliższym czasie.
2: Lider udowodnił, że nie jest tylko klubem piłkarskim, ale przede wszystkim grupą przyjaciół. Na pikniku panowała rodzinna atmosfera w sportowym wydaniu. Teraz zawodnicy mają chwilę przerwy na regenerację i zasłużone wakacje, a później rozpoczną przygotowania do sezonu. Najlepsi z najlepszych odebrali dziś nagrody prezydenta miasta Wrocławka. Wyróżnienia trafiły do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy swoją wiedzą, talentem i ciężką pracą osiągali sukcesy w konkursach czy olimpiadach.